Dobranoc z Radiem Emaus.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W życiu na wszystko przychodzi czas. I wcale nie trzeba tutaj czytać księgi Koheleta, żeby się zorientować, że jest czas na odpoczynek i na ciężką pracę, na radość i smutek, na obfitowanie i post. Jest także czas na świadczenie o Chrystusie, słowem i czynem, o czym przekonał się nasz dzisiejszy patron Michał Kozal, pomocniczy biskup wrocławski. Najpierw bowiem był świadkiem Chrystusa niejako w teorii, by przez ostatnie 4 lata swego życia zdać w tej materii egzamin praktyczny. Na początku był więc przykładnie wierzącym młodym człowiekiem, potem wzorowym seminarzystą, następnie oddanym wikarym i w końcu w przededniu II wojny światowej został konsekrowany na biskupa. I tu rozpoczyna się jego praktyczny egzamin ze świadczenia o Chrystusie. Zaczął go od pozostania w swojej diecezji pomimo agresji Niemiec na Polskę. Następnie swoją postawą stał się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. A w końcu razem ze swymi kapłanami trafił do Dachau. Przez 2 lata pracował tam ponad siły, a mimo to do końca dzielił się posiłkami ze słabszymi współwięźniami, niósł posługę duchową chorym i pocieszenie umierającym. Numer obozowy 24544 ostatecznie został dobity zastrzykiem z fenolu w styczniu 43 roku, lecz świadectwo jego życia z Chrystusem przetrwało piekło obozu i sprawiło, że wspominamy go dzisiaj nie jako obozowy numer, tylko jako błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Minęła dokładnie godzina 8. Dzień dobry, szczęść Boże, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Rozpoczynamy dzień na antenie Dobrego Radia Emaus. Dzisiaj niedziela, 14 czerwca 2026 roku. To 165 dzień tego roku, 24 tydzień tego roku. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie o 21:03. To znaczy, że dzień trwać będzie 16 godzin i 43 minuty. Czy dzisiaj Państwo się już pomodliliście? Mamy Dzień Pański. Słuchacie katolickiego Radia Emaus w Poznaniu. Rozpocznijmy ten dzień znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zawierzmy wszystkie sprawy dzisiejszego dnia. Czy będziemy odpoczywać? Czy dzisiaj pójdziemy na spokojnie do kościoła? Czy może ktoś niestety musi pracować? Czy w różnych służbach? Czy po prostu gdzieś przy domu krzątać się, bo goście przyjdą i trzeba przygotować smaczny obiad? Wszystkie nasze zadania, obowiązki i też odpoczynek oddajmy dobremu Bogu u progu tego czasu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj, gdyby nie niedziela, byłoby wspomnienie, przypadałoby wspomnienie błogosławionego męczennika z Dachau, Michała Kozala, biskupa. Przez jego wstawiennictwo niech dzisiaj wszystkie nasze sprawy się jak najlepiej układają. Ja się nazywam ksiądz Mariusz Sokołowski. Raz jeszcze kłaniam się, wszystkim mówię dzień dobry i szczęść Boże. Będę z Państwem do godziny 14. Zostańcie z nami.

0: dobry dzień.
1: 5 minut po godzinie 8 słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu. Tym, którzy dopiero się budzą, albo już się budzą, w końcu niedziela, można dłużej pospać, prawda? Ale może dla kogoś to jest dopiero, bo zwykle w tygodniu wstaje o 6 albo nawet o 5. Wszystkim mówimy dzień dobry i pięknej niedzieli, chociaż dzisiaj tego słońca za dużo chyba nie będzie, pochmurno za oknem i tylko dzisiaj do 16 stopni w Poznaniu. No może pojawi się malutko tego słońca, patrzę na prognozę pogody, ale więcej będzie chmur, i oczywiście może trochę jeszcze popadać, więc pogoda nie będzie za dobra, no ale najważniejsze jest też to, co się ma w sercu. Pogoda ducha, deszczu było trochę i jest on ciągle, jest potrzebny dla tej przyrody, ziemi, spragnionej wody. Dzisiaj imieniny Bazylego i Elizy między innymi, bo tych imion oczywiście jak zawsze jest dużo, dużo więcej, bo jeszcze świętuje Walery, Metody, Michał, Ryszard, Felix, Alojzy, Konstancja, Rufin, Marcjan i jeszcze Anastazy, Elizeusz. O, tak mi się tutaj to wyświetliło, więc w tym wszystkim wymienionym, ale i innym świętującym swoje urodziny, różne ważne święta, rocznice, wspomnienia. Może ktoś wspomina swój pierwszy dzień, kiedy siedział za kierownicą już jako oficjalny kierowca z prawem jazdy i to właśnie było dzisiaj, rok temu, 5, 15 albo więcej. Może ktoś świętuje moment poznania się z ukochaną osobą. Są najróżniejsze nasze takie wspomnienia, bardzo, bardzo prywatne. Niemniej, wszystkim życzymy pięknego nie tylko dnia, ale Bożego błogosławieństwa, zawsze wspaniałego uprawiania swojego człowieczeństwa, a to zawsze w zgodzie z wolą Bożą. Pan Bóg map nie rozdaje dokładnie, ale mamy wszystko napisane w Słowie Bożym. Kto czyta Słowo Boże? Kto pyta Pana Boga na modlitwie, jak żyć, to na pewno nie pomyli się w życiu. Bo jak mówi święty Jan Bosko, kto ma Boga, ten ma wszystko dla Państwa. Stróże poranka i drogi. To jest Dobre Radio Emaus w Poznaniu. Raz jeszcze wszystkim dzień dobry. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
2: Powołując 12, Jezus rozesłał ich, zaopatrzywszy przedtem w bardzo konkretną instrukcję. Otóż uczniowie mieli iść do zaginionych owiec, do tych, którzy odpadli od Boga i sami wrócić nie zdołają. Do tych mniej uprzywilejowanych, którzy sami nie potrafili poukładać się ze swoją wiarą, chyba że ktoś inny podejmie wysiłek, by do nich pójść i im pomóc. Pomyśl, czy to jest zadanie, które powierza mi Jezus? Jeśli tak, czy podejdę do Niego z otwartym sercem i czujnym okiem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 20 minut po godzinie 8 słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski. Chrystusowiec raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich miłych słuchaczy. Na naszej antenie już o 8.30 kartka z kalendarza. 10 minut po godzinie 9 owieczka Magda i przyjaciele o 10. Jak w każdą niedzielę przenosić się będziemy, łączyć się będziemy z Katedrą Poznańską, by transmitować dla Państwa mszę świętą. Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie wszystkich chorych, cierpiących, których bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich seniorów Poznania. Dowiedziałem się ostatnio, że w Poznaniu mieszka około 150, w każdym razie ponad 100 tysięcy seniorów. Spośród nich 5 tysięcy jest bardzo, bardzo, bardzo aktywnych, a reszta różnie. Wszystkich gorąco pozdrawiamy. Drodzy Państwo, czujcie się zauważeni i pozdrowieni. Jak dobrze, że jesteście. To dla Was też ten program, dla Was dzisiaj msza święta transmitowana o godzinie 10. Bądźcie razem, drodzy Państwo, z nami. O godzinie między 12 a 13 taki czas, godzina wywiadów. Spotkamy się z młodzieżą 38. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Spotkamy się z Zuchami z Czapur w krótkiej rozmowie. Dalej spotkamy się z młodzieżą, która przygotowuje już bardzo, bardzo bliskie spotkanie młodych Paradiso na Świętej Górze Gostyń. I w końcu posłuchamy neoprezbiterów, kapłanów chrystusowców, którzy do mikrofonu wypowiedzieli się 24 godziny po przyjęciu święceń kapłańskich. Opowiedzą o swoich emocjach, o swoich odczuciach, o tym, jakie są ich, o ile mogą być, jakieś plany czy marzenia o kapłaństwie. A na pewno mogą. To wszystko między godziną 12 a 13. Bądźcie Państwo razem z nami. Już za chwilę konstelacje PIN, potem Richard Marx. Gorąco zapraszam, byście zostali z nami, a potem zaproszę Państwa oczywiście na koncert życzeń, bo jak niedziela, to koncert życzeń, przypomnę, między 13.15 a 13.45. Te pół godziny to czas na nasze życzenia, pozdrowienia i dobre słowa. Te są zawsze w cenie. Słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu. Zostańcie z nami.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Po reklamie. Kartka z kalendarza.
4: Ma 30 kartka z kalendarza została przewrócona, a będziemy ją przewracać wstecz. 14 czerwca, co wydarzyło się w latach minionych? Jak zawsze ten kalendarz jest bardzo wypełniony. 12 lat temu, w 2014 roku, tygodnik Wprost ujawnił zapisy nagrań rozmów polityków Platformy Obywatelskiej, wysokich urzędników państwowych oraz biznesmenów prowadzone w restauracjach Sowa i Przyjaciele, Amber Room oraz Osterian. Publikacja rozpoczęła tak zwaną wielką aferę podsłuchową. To już 12 lat. Dobrze pamiętam tamte emocje i tamto zdziwienie, co to politycy poza amboną sejmową potrafili mówić o Polsce i Polakach. Przykre. 39 lat temu, w 1987 roku w Essen w Niemczech, zmarł wybitny, lubiany przez wszystkich Stanisław Bareja. To przecież reżyser filmowy, autor takich komedii jak Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Poszukiwana, poszukiwane oraz seriali Alternatywy 4 i Zmiennicy. Brakuje go dzisiaj. Ciekawe, jaki film, tak sobie myślę, jaki film zrobiłby dzisiaj, patrząc na tę rzeczywistość, jaką mamy. Dokładnie 60 lat temu, w 1966 roku, Watykańska Kongregacja Nauki Wiary zniosła obowiązujący w Kościele katolickim od XVI wieku indeks ksiąg zakazanych. Indeks Librum Prohibitiorum, no właśnie, tak to się nazywa, opracowany, ogłaszany przez Kościół katolicki, to spis dzieł, których nie wolno było czytać, nawet posiadać i oczywiście rozpowszechniać bez zezwolenia władz kościelnych. W indeksie umieszczone były publikacje uznane za niezgodne z doktryną katolicką, oczywiście też szkodliwe. Od 60 lat ten indeks ksiąg zakazanych przez Kongregację Nauki Wiary, Watykańską Kongregację Nauki Wiary, został zniesiony. Dzisiaj swoje urodziny świętuje reżyser, scenarzysta, autor filmów takich jak Król, Psy, Psy 2, Ostatnia Krew, Demony Wojny według Goi, Operacja Samum, Pokłosie, Jack Strong, a także serialu Glina. Mocne filmy, bardzo nawet czasami powiedzielibyśmy brutalne, o chyba to jest najlepsze słowo, ale które jakoś wpisały się w tą polską kinematografię i lubiane przez tych, którzy szczególnie lubią wpatrywać się w kino mocne, kino akcji, kino też bardzo dynamiczne. Kto to taki? Kto dzisiaj świętuje urodziny? Kto jest reżyserem wymienionych filmów? To oczywiście Władysław Pasikowski. Urodził się w 1959 roku. Dzisiaj świętuje 67 urodziny. Wszystkiego najlepszego. 79 lat temu, w 1947 roku, na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau odbyła się uroczystość otwarcia Państwowego Muzeum Oświęcim Brzezinka. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie byłych więźniów. To muzeum musiało powstać i dobrze, że jest. Dobrze zachowane baraki i te wszystkie, trudno powiedzieć, pamiątki, ale też rzeczy, które pozostały po obozie i po ofiarach tamtego strasznego miejsca, które de facto było fabryką śmierci. Na marginesie powiem Państwu, że kiedy mieszkałem w Niemczech, odwiedziłem na 70. rocznicę wyzwolenia Dachau, 70., chyba dobrze mówię, tak, tamten obóz, to tam, w odróżnieniu do tego, co mamy jeszcze w Auschwitz, w Oświęcimiu, tam nie ma nic, są tylko fundamenty i wskazanie, tu były baraki i tak dalej. Został gmach komendatury, ale właściwie on jest pusty, jakieś tam są tylko małe wystawy. Dobrze, że takie muzeum jest, bardzo poruszające, bardzo mocne. Kto z Państwa nie był, to dla pamięci warto przynajmniej raz w życiu pojechać, oddać cześć tym tam pomordowanym. Skoro mowa o Auschwitz, możemy powiedzieć, że 86 lat temu, w 1940 roku, Niemcy skierowali z Tarnowo do KL Auschwitz pierwszy transport więźniów politycznych złożony z 728 Polaków. Wśród nich była niewielka grupa polskich Żydów. Dzień ten uznawany jest za początek funkcjonowania obozu. No i może tak na koniec, 87 lat temu, w 1939 roku, dokładnie 14 czerwca, w Warszawie urodził się Marek Gaszyński, dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów piosenek, no właśnie jakich. Jak się słyszy Marek Gaszyński, to musi pojawić się przed oczami, a właściwie w uszach, w głowie, piosenka Nie zardzieraj nosa, albo Sen o Warszawie, albo też Gdzie się podziały tamte prywatki, bum, bum, bum, prawda? A także autor książek o Czesławie Niemenie i czerwonych gitarach. Marek Gaszyński rodził się 87 lat. To tyle kartki z kalendarza, a już za chwilę, skoro mówiliśmy sobie o panu Marku Gaszyńskim i o jego piosence, o jego tekście do piosenki Gdzie się podziały tamte prywatki, później świetnie wykonał to Wojciech Gąsowski. Do dzisiaj jest to wielki hit, wielki przebój. On za chwilę już na naszej antenie. To była kartka z kalendarza.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 8:40, słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu, w Wielkopolsce, już o godzinie 9:10 owieczka Magda i przyjaciele. Zapraszamy najmłodszych słuchaczy Radia Emaus przed radio odbiorniki. Czy państwo lubią pracować? Każdy musi pracować, bo praca przynosi chleb, mówiąc tak bardzo, bardzo wzniośle i trochę nawet może i pompatycznie. Gorzej jest, kiedy praca nie cieszy, kiedy człowiek coś robi na siłę, ale kiedy praca też jest pasją, to chyba przynosi największe efekty i do takiej pracy idzie się z wielką, wielką radością. Kiedyś ksiądz Jan Twardowski napisał, a to są myśli z książki Jan Twardowski, Myśli na każdy dzień, wydanej przez nasze wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu. Ksiądz Jan Twardowski napisał: kiedy praca, jaką wykonujemy, wydaje nam się niepotrzebna i nieużyteczna, przypomnijmy sobie, jak apostołowie całą noc łowili ryby i nic nie złowili. Ale rozpacz niepotrzebnej pracy i ich bezsenna noc zakończyła się cudem. Bywa tak, że ksiądz przygotuje kazanie, nagle popsuje się głośnik i głos w mikrofonie trzepoce jak ryba w sieci. Albo nie tyle głośnik się zepsuje, ile uszy słuchających. Ktoś nastawia ucha i pyta: co proszę? Jak przedwojenna hrabina. Jednak wtedy, kiedy myślimy, że nasza praca na nic się nie przydaje i już niczego nie możemy złowić, Bóg może wszystko zmienić, nawet to, czego sami nie potrafimy w swojej pracy dostrzec. Bóg niezależnie od nas przemienia wodę w wino, a my tylko dźwigamy wodę, by napełnić stągwie. Róbmy swoje i róbmy to jak najlepiej. Z każdej pracy, nawet tej trudnej, tej, która wydaje się być żmudna, przyjdą owoce, wyjdzie jakieś dobro. Starajmy się pracę czynić naszą pasję, o ile jest to możliwe. A teraz Genesis dla państwa i I Can Dance. Słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu.

0: Radio Emaus.
1: Trochę ponad 10 minut zostało do godziny 9. Już prawie godzina naszego wspólnego czasu za nami. Cieszę się, że mogę być razem z Państwem. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. 10 minut po godzinie 9. Owieczka Magda i przyjaciele. O 10 połączymy się z Katedrą Poznańską, by transmitować dla Państwa mszę świętą. Dzisiaj, jak w każdą niedzielę, koncert życzeń. Zapraszamy, żeby na naszym Facebooku napisać życzenia, które między 13.15 a 13.45 odczytamy na antenie dobrego radia Emaus. Można pozdrowić bliską osobę, złożyć życzenia imieninowe, urodzinowe, albo zwyczajnie powiedzieć kocham Cię, albo przepraszam Cię, albo tęsknię za Tobą, obojętnie. W każdym razie musi być to dobre, pozytywne słowo. Życzenia można przesłać drogą SMS-ową na numer 601 077 033. Powtórzę, numer SMS-owy 601 077 033 albo też w komentarzach pod naszym postem na Facebooku, albo też na żywo w czasie trwania programu, audycji, koncertu życzeń zadzwonić do nas do studia i na żywo te słowa swoich życzeń i pozdrowień wypowiedzieć. To od 13.15 numer telefonu naszego studia 61 659 37 95 61 659 37 95. Gorąco zapraszamy. Koncert życzeń od 13.15 przez pół godziny. Jeszcze dużo czasu. Proszę się zastanowić, napisać życzenia, a my je odczytamy. Numer SMS-owy 601 077 033. Słuchacie dobrego radia Emaus w Poznaniu. Trzecia godzina dnia śpiewała kiedyś i ciągle śpiewa, że wiara czyni cuda. Jak człowiek byłby ubogi bez wiary. Ona czasami wydaje się być, zawodna, bo modlisz się, a efektu nie widać. Ale wiara to złożenie ufności w Bogu, a nie w sobie i w swoich oczekiwaniach i pragnieniach. Bóg wie lepiej, a prawdziwa wiara góry przenosi i na pewno czyni też

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus.
1: 9:10 na antenie Dobrego Radia Emaus, a to znaczy, że czas na audycję dla najmłodszych słuchaczy Radia Emaus. Za szybą w drugim studiu już siostra Ines, a to znaczy, że będzie z nami owieczka Magda i przyjaciele. To co? Zaczynamy.
2: Owieczka Magda i przyjaciele
3: w każdą niedzielę.
2: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy. To jest nasza owieczkowa audycja, a w studio przyjaciółka owieczki Magdy.
4: Eleonora.
2: Siostra Ines. I mamy nadzieję, że jeszcze jakieś przyjaciółki i przyjaciele do nas dotrą, albo kolejna taka nadzieja, że wy przed swoimi radioodbiornikami nas wspomożecie.
4: Tak.
2: Bo bardzo ważny dzisiaj temat.
4: Dzisiaj temat o sercu.
2: A, każdy ma serce?
4: Każdy.
2: Absolutnie?
4: Absolutnie.
2: A co z tymi, o których mówi się, że są ludźmi bez serca? To i tak mają, czy nie mają?
4: Nie mają.
2: W ogóle nie mają?
4: W sensie mają, ale...
2: A, no właśnie. A właśnie o tym będziemy rozmawiać dziś podczas audycji. Co to jest serce? Po co jest serce? Kim stajemy się dzięki sercu? O może tak? I dlaczego czasami możemy powiedzieć o kimś, że jest człowiekiem bez serca?
4: Albo z dobrym sercem.
2: Albo z dobrym. Ciekawe. Gdybyśmy zaczęli dzielić ludzi, jak wyglądałaby statystyka? Jak myślisz?
4: Myślę, że jednak każdy ma jakiś chociaż procent tego dobrego serca w każdym człowieku jest.
2: Czyli wierzymy, że wygraliby ludzie, którzy mają dobre serce. Byłoby tak. Nas zdecydowanie więcej. Mówię nas, bo ja mocno wierzę, że my z Eleonorą mamy dobre serca i że wy macie jeszcze lepsze. Kochani, o sercu, o tym, jak ważne jest. I o tym, że w czerwcu trzeba, nie tylko wypada, ale trzeba mówić o sercu.
4: Tak, bo czerwiec to taki miesiąc serca.
2: Ach. Właśnie. I wcale nie luty, jak niektórzy myślą, że dzień 14 lutego wskazuje na to, że luty jest tym miesiącem zaserduszkowanym. My z Eleonor mamy inne zdania.
4: Tak. Luty to jest taki miesiąc miłości między ludźmi, a czerwiec to jest właśnie ten miesiąc miłości Boga do ludzi.
2: Ach. Już bardzo dużo odsłoniłyśmy tajemnic, resztę po piosence i mamy nadzieję, że weźmiecie udział w naszej audycji. Ja przypomnę od razu numer telefonu dla tych, którzy chcieliby do nas zadzwonić. 61 659 37 95. Będziemy miały mnóstwo pytań do Was i mamy nadzieję, że nam pomożecie znaleźć odpowiedzi na te i parę innych zagadek.
4: Tak.
2: Po piosence wracamy.

0: Jesteśmy szczęściarzami ogromnymi.
1: Tak, bardzo.
0: Możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest naszym przyjacielem, absolutnie nigdy nas nie zawodzi. W drugą stronę bywa to różnie, prawda?
1: Tak.
0: Pan Bóg nie zawsze może powiedzieć o nas w ten sposób, że my Go nigdy nie zawiedziemy.
1: Tak, jest naszym przyjacielem, bohaterem i rodzicem.
0: I rodzicem.
1: Tak.
0: Czasami bardzo wymagającym, a czasami bardzo tolerancyjnym.
1: Tak.
0: Przymyka oko na nasze niektóre wybryki.
1: Tak.
0: Ale tak robi ktoś, kto bardzo, bardzo kocha i wie, że w tym drugim człowieku jest tyle dobra, że ono i tak wróci, i tak tam się wszystko poukłada i już.
1: Tak.
0: Serce. O tym dzisiaj chcemy porozmawiać. Wiemy już, że my jako ludzie mamy serca. Wszyscy. Absolutnie.
1: Nie ma opcji, żeby ktoś
0: nie miał.
1: Nie
0: ma opcji. A wiesz, że serce w człowieku zaczyna bić już mniej więcej koło 21 dnia, kiedy dziecko jest poczęte w łonie mamusi?
1: Do tego około 3 tygodni.
0: Ono już zaczyna pracę i bije absolutnie codziennie, codziennie, bez jakiejkolwiek przerwy, przez calusieńkie życie.
1: Tak.
0: To jest mięsień, który absolutnie nigdy nie odpoczywa. Nie wyobrażam sobie.
1: A jakoś nas nigdy nie boli.
0: No, są tacy ludzie, którzy...
1: No, nie mówię tutaj o chorobach, ale jak pracuję tak zdrowo,
0: tak,
1: to nie boli nas prawie w ogóle.
0: Nie narzeka serce, że jest zapracowane ciężko.
1: Tak.
0: Serce nie boli podczas pracy, ale możemy słyszeć jego pracę. Słyszałaś kiedyś?
1: Tak, słyszałam. Jak jest zupełnie cicho w pokoju, albo jak się wieczorem kładę spać i też jest tak zupełnie cicho, to czasami sobie słucham bicia mojego serca do snu.
0: To jest bardzo piękny dźwięk, prawda?
1: Tak.
0: Wielu ludzi wycisza się wtedy, uspokaja się. A jeszcze, szczególnie mnóstwo dzieci, o tak, uspokaja się, kiedy przytula się do mamy albo taty i słucha bicia ich serca.
1: Tak, serca i też oddechu, bo to też jest takie uspokajające.
0: Bardzo. A słyszałaś, jak biją serca twoich rodziców?
1: Tak.
0: Wiele razy, nie?
1: Tak.
0: Wiele razy.
1: Jak się idzie spać, to serce tak zwalnia, to tak można poczuć.
0: Tak, ale nie przestaje pracować.
1: Nie przestaje, ale robi sobie delikatny odpoczynek.
0: Mówi się, naukowcy mówią, że serce w ciągu życia przeciętnego człowieka uderza około 2,5 miliarda razy.
1: Tak, bo powinno zdrowe serce uderzyć około 60 razy na sekundę.
0: Między 60 a 80 razy,
1: tak.
0: Zależy w jakim
1: wieku i jakim jesteśmy scenie, czy na
0: tak,
1: przykład
0: czy siedzimy, czy biegniemy.
1: Tak,
0: tak. Ale mniej więcej 60-80 razy na sekundę, a przez całe życie, no tak średnio, około 2,5 miliarda razy. Suma niewyobrażalna. Prawdopodobnie mniej słów wypowiadamy w całym naszym życiu
1: niż
0: uderzeń serca. Może to jest logiczne, bo są momenty, kiedy przecież nie mówimy, prawda?
1: Na przykład, kiedy śpimy, to raczej nie mówimy.
0: Chyba, że niektórzy mówią przez sen.
1: Ale tutaj chodzi o takie słowa, które wypowiadamy. Nawet w ciągu dnia nie wypowiadamy jakoś bardzo dużo słów.
0: Tak. Są chwile milczenia, a serce pracuje.
1: Tak.
0: Serce bije, serce pompuje krew, która ożywia każdą naszą najmniejszą komóreczkę w organizmie. Czyli serce jest bardzo, bardzo ważnym organem. W ciągu minuty pompuje ponoć około 6 litrów krwi.
1: To bardzo dużo.
0: Czyli dziennie potrafi przepompować nawet 7 tysięcy litrów. Bardzo dużo. To jest najbardziej pracowity chyba organ w naszym organizmie. Tak mi się wydaje.
1: Tak, tak. No chyba, że coś jeszcze w mózgu może być. Albo płuca. Ale na razie się skupiamy na sercu.
0: Tak. Obiecałyśmy sobie z Eleonorką, że nie robimy żadnych wycieczek. Że pilnujemy tematu i postaramy się tutaj ładnie trzymać
1: temat
0: tejże audycji. Tak, tak, tak, tak. Mówimy o sercu. Wcale nie przypadkowo. Mówimy o tym, że to jest bardzo ważny organ, że serce, gdyby przestało bić, to zatrzymuje się w nas życie. Dlatego ono bije, pracuje codziennie od rana do wieczora, od wieczora do rana, przez całuteńki czas, bez żadnej przerwy, bo...
1: Bo po prostu bije i ma bić.
0: I ma bić, a my mamy żyć, mamy
1: i cieszyć się tym życiem.
0: Tak, i mamy być bardzo szczęśliwi i pomagać innym cieszyć się ich życiem.
1: Możemy pompować jak serce życie i pomagać innym.
0: Ale to ładnie powiedziałaś. Bardzo ładnie. Może czasami rzeczywiście inni wokół nas potrzebują takiego podpompowania, prawda?
1: Takiego pocieszenia, przytulenia, czasami nawet posiedzenia razem w ciszy. I wtedy pomagamy tej osobie bardzo.
0: Bardzo.
1: Tak, leczymy jej serce.
0: Leczymy. Czasami nasze serca potrzebują wyleczenia, uleczenia, doleczenia i to jest to, co my możemy robić, prawda?
1: Tak.
0: A wiesz, że Pan Jezus o tym doskonale wie? I że bardzo Mu zależy na tym, żebyśmy wszyscy, absolutnie wszyscy, mieli dobre serca, byśmy się tymi dobrymi sercami potrafili dzielić z innymi i by to, co najważniejsze, czyli miłość, otulała cały świat.
1: Tak.
0: O tych dobrych sercach porozmawiamy pewnie zaraz po piosence?
1: Tak.
0: Zrobimy małą przerwę.

0: dobre serce. Dobre serce to nie tylko zdrowe serce.
1: Dobre serce to też pomaganie innym i dawanie ludziom dobroci.
0: Czyli takie wrażliwe serce.
1: Tak.
0: A wrażliwe serce to?
1: Wrażliwe serce to takie serce, które widzi potrzeby innych i próbuje je zaspokajać.
0: A właśnie, widzi więcej. Nie trzeba powiedzieć wprost, słuchaj, ja potrzebuję, żebyś mi na przykład pomogła z matematyki.
1: Tylko właśnie wrażliwe, dobre serce to widzi.
0: To widzi. I tak. Potrafi często wyjść naprzeciw, bo czasami poproszenie o pomoc jest bardzo dla kogoś trudne.
1: Tak. Albo się po prostu wstydzi tego zrobić.
0: Albo się wstydzi. I ludzie z wrażliwym sercem widzą więcej, słyszą więcej i mają więcej odwagi i potrafią zrobić pierwszy krok do przodu, wyciągnąć rękę. Taki jest Pan Bóg.
1: Tak.
0: Taki jest Bóg. I wiecie, wszystko...
1: Wszystko...
0: Tak, zawiesiłyśmy się obie, bo to... Bo jesteśmy zachwycone tym, że Pan Bóg naprawdę okazuje nam takie wielkie serce i że tak bardzo rozumie nasze serce.
1: Tak, bo ta miłość, którą od Niego dostajemy, jest tak bardzo dla nas takim bezpieczeństwem, że jak już ją dostaniemy, nieważne od kogo dostajemy tę miłość, już nie chcemy odchodzić od tej miłości. Jak każdy dozna miłości, już chce po prostu przy niej zostać, bo daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Wielkie, wielkie i niesamowite jest to, że Pan Bóg po pierwsze to bardzo rozumie, a może dlatego, że to od Niego wszystko pochodzi. Ale popatrzcie, kiedy mówiłyśmy o tym biciu serca, o oddechu rodziców, kiedy my tego doświadczymy, to jest coś najpiękniejszego. To my do tego chcemy tego jak najwięcej, to my do tego wracamy. Kiedy jesteśmy bardzo niespokojni, kiedy coś się złego dzieje, to wystarczy przytulenie do mamy, taty.
1: Tak, nawet jak ja jestem już teraz starsza i tak już się nie przytulam rodziców, że śpię obok nich, to czasami jak mi jest smutno, to po prostu się przytulam, kładę im głowę na piersi i po prostu słucham tego bicia albo tego oddechu.
0: Pan Bóg to wszystko wie. Wyobraźcie sobie, że pozwolił jednej świętej też położyć głowę na swojej piersi i powiedział, słuchaj, ja jestem... To oczywiście wszystko jest za małe, ale chciał powiedzieć, kocham bardziej niż ludzie. Mam serce, które tak bardzo, bardzo, bardzo was kocha, że aż nie mogę,
1: Tak, i które cierpi, jeżeli mnie ranicie.
0: Tak, bo Pan Bóg czasami wydaje nam się taki bardzo odległy, a Bóg pokazał się na przykład świętej siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, i mówi, zobacz, mam serce, chodź, dotknij, przytul się do tego mojego serca. Zobacz, jak ono bardzo, bardzo, bardzo kocha wszystkich ludzi. Jak ono chce, żeby ludzie go kochali. I myślę, że na początku ona była bardzo zdziwiona, jak potężny Bóg, który mieszka w niebie, mówi, słuchaj, moje serce jest... zwariowało z miłości do ludzi.
1: Tak.
0: I moje serce jest cierpiące i smutne, kiedy ludzie go nie kochają, kiedy nie myślą o nim.
1: Kiedy go ranimy swoimi grzechami.
0: Bo tak jest, że jeżeli ktoś odrzuca naszą miłość, to jest nam smutno.
1: Tak.
0: My chcemy, ojej, jak najlepiej,
1: chcemy pomóc, a czasami ta osoba nie chce tej pomocy od serca.
0: I my wychodzimy z sercem raz, drugi, trzeci, piętnasty, dwudziesty, a ktoś się odwraca i nie. Wtedy boli.
1: Boli.
0: Bardzo, nie?
1: Tak.
0: I Pana Boga też boli. I się okazuje, że Bóg tak naprawdę jest bardzo szczęśliwy, bardzo, kiedy człowiek okazuje mu swoje serce, kiedy przychodzi do niego i mówi, chcę się przytulić. Oczywiście, chcielibyśmy to wszystko zobaczyć, to jest oczywiste. Nie wszyscy mogą... Są tacy święci, którzy mogli to zobaczyć. Między innymi siostra Małgorzata Maria Alacoque. To po prostu na własne oczy. Myślę, że mówi się o wizjach, które siostra miała, że ta wizja ją po prostu sparaliżowała na początku. Jak nie dość, że widzę Jezusa, to jeszcze widzę Jego serce. No nie.
1: Tak, to jest
0: przedziwne. To jest, a po prostu Jezus nie mógł już wytrzymać. On to musiał komuś pokazać. Mówi, powiedz im, że to prawda, że ja ich tak kocham 100 razy bardziej niż drugi człowiek.
1: Tak.
0: I że ja naprawdę potrzebuję waszego serca. I że ja naprawdę największą radość dajecie mi, jak przychodzicie do mnie i opowiadacie mi o wszystkich swoich radościach, smutkach, cierpieniach
1: i wszystkim.
0: I wszystkim. I to było takie trudne do uwierzenia. Wyobraźcie sobie, że siostra Małgorzata Mariala Kok poszła do swoich przełożonych i mówi: miałam wizję. Pokazał mi się Pan Jezus. Pokazał mi swoje serce i powiedział, że najbardziej na świecie kocha ludzi i chce, żeby ludzie go kochali. Jak myślisz?
1: Nie uwierzyj.
0: Ale pewnie, że nie. Myślę, że my też byśmy trochę, no teraz już trochę więcej wiemy niż wtedy wiedziano, ale duży znak zapytania by się w nas pojawił pewnie. Jak to? Przyszedł Pan Jezus do ciebie, jeszcze ci serce pokazał i co?
1: I mówiła, próbowała, tak. Ale nikt nie chciał jej słuchać.
0: Nikt nie chciał. Mówisz, to serce jest najpiękniejszym obrazem świata.
1: Tak. I też było piękne to, że nie przestała wierzyć w to, że naprawdę go widziała. Tak. Jego serce.
0: Tak. Ale w końcu, no Pan Jezus już się zajmuje, wiadomo, sprawami, jak przejmuje sprawę, to od początku do końca. Więc znalazły się osoby, które jej uwierzyły. Siostrze Małgorzacie Mariala Kok, które poprosiły, żeby opowiedziała o tym, co mówi
1: widziała.
0: Pan. Tak.
1: I co powiedział.
0: Tak. I dzięki temu my tyle rzeczy wiemy. I dzięki temu wiemy, że między innymi Pan Jezus prosi, żeby wszyscy, którzy Go bardzo kochają, odprawiali pierwsze piątki miesiąca. Słyszeliście kiedyś o tym?
1: Ja mam spełnione swoje.
0: Rozpoczęłaś po pierwszej komunii?
1: Tak. Czerwiec, potem lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. I tak mi to zeszło, że już był koniec.
0: Że już się nie zorientowałaś i jest koniec.
1: Tak. Ostatnia karteczka mi została, to aż się zdziwiłam.
0: Kochani, ciekawi jesteśmy, czy wy słyszeliście o pierwszych piątkach miesiąca i czy je kiedyś odprawiliście, albo czy podjęliście decyzję, że będziecie je odprawiać?
1: Tak. Na przykład Halinki, która jest z nami dzisiaj, akurat nie ma w studiu, będzie teraz odprawiała.
0: Tak, bo ona była...
1: W tym miesiącu miała pierwszy. Albo będzie miała. Nie, już miała.
0: Czyli był start.
1: Tak.
0: Był start i nawet się nie obejrzy, kiedy będzie na mecie. A wyobraźcie sobie, że ja tak naprawdę...
1: Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie jestem pewna, bo nie rozmawiałam akurat z nią ostatnio.
0: Myślę, że tak. Jak ja rozpoczęłam odprawiać pierwsze piątki miesiąca, to na początku myślałam, że tylko te 9 odprawię i już mam koniec. Ale jak później stałam się już taką trochę bardziej dorosłą osobą, to postanowiłam, że jak się tylko da, to będę przez całe życie odprawiać pierwsze piątki miesiąca. No i zobaczymy, jak to się poukłada, ale... Wiem, że dla Pana Jezusa to jest bardzo ważne i dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, nie tylko dlatego, że Pan Jezus dał nam niezwykłe obietnice związane z pierwszymi piątkami miesiąca i zaraz o nich powiemy, ale dla mnie jest ważne to, że chcę, żeby Pan Jezus wiedział, że ja tak bardzo jestem wdzięczna za Jego serce i za Jego miłość.
1: Że aż nie da się podziękować.
0: Aż się nie da.
1: Nie ma słów, które byłyby odpowiednie w podzięce dla Niego.
0: I tak mi czasami trochę niezręcznie, że w ciągu dnia trochę zapominam o tym, trochę tak przechodzę nad tą niezwykle ważną sprawą do takiego codziennego porządku. I tak sobie myślę, ten pierwszy piątek miesiąca nikt mnie zatrzyma szczególnie przy Jego sercu. I tak sobie myślę, jaki świat byłby piękny, gdybyśmy potrafili wszyscy się tak kochać, jak ukochał nas Pan Jezus i jak nas zachęca do tego, żeby to robić.
1: Żeby wszyscy wypełnili to przykazanie miłości, które Pan Jezus nam dał i Pan Bóg.
0: I żadnych przykazań więcej nie trzeba, prawda?
1: Tak.
0: To wystarczyłoby nam to jedno.
1: Jeżeli byśmy trzymali się przykazania do Boga i przykazania miłości do bliźniego, wszystkie inne przykazania byłyby chyba niepotrzebne.
0: Zbędne.
1: Tak. Bo nie czynilibyśmy chyba aż tak dużo zła.
0: Ja myślę, że jeżeli się bardzo kocha, to naprawdę to się nie chce. To nawet człowiek nie ma w głowie odrobiny miejsca, żeby pomyślał, żeby coś komuś złego wyrządzić,
1: tak,
0: prawda?
1: Pomyśleć o kimś źle albo coś komuś złego zrobić.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Nie.
0: Popatrzcie, ile mamy podpowiedzi i takich dobrych kierunków. Gdybyśmy tylko mieli siłę i chcieli w tę stronę pójść, świat byłby jednym wielkim, pięknym sercem, które bije i bije.

0: przyzwyczailiśmy się do tego, że serce ma czerwony kolor, prawda?
1: Tak, ale może mieć, myślę, że każdy inny.
0: Czarny też?
1: Nie, czarny nie.
0: Dlaczego nie chcemy mieć czarnych serc?
1: Bo czarny to jest taki kolor grzechu.
0: Symbolizuje grzech i złość i wszystko, co nie tak.
1: Tak.
0: Więc piękne, czerwoniusieńkie serce wydaje się, że jest idealne.
1: Tak, ale czasami wydaje się też takie gniewne.
0: Gniewne?
1: Tak.
0: Takie czerwone ze złości?
1: Tak.
0: Och, takiego serca się boimy.
1: Ale raczej chyba jest zamiast czerwone ze złości, to czerwone z miłości.
0: Z miłości. I takiego koloru chcemy, i takiego serca chcemy, i takiego świata chcemy. I Jezus też chce takiego świata. I w czerwcu przypomina nam o tym, że właśnie miłość jest najważniejsza. Dobre serce, piękne serce, serce, które kocha, które przebacza, które nie pamięta złego, jest tym sercem, które zmieni świat. I zachęca nas, byśmy naprawdę mieli siłę, mieli taką
1: energię
0: i taką chęć, żeby rzeczywiście trochę nad tym serduchem swoim popracować, żeby było jak trzeba.
1: Żyć z tym sercem w zgodzie.
0: To łatwe?
1: Nie, nie zawsze.
0: Nie zawsze, prawda?
1: Tak.
0: Ale nie boimy się trudów. Podejmujemy trudy i
1: podejmujemy wyzwania.
0: Bo nie jesteśmy jakimiś takimi przestraszonymi dziećmi, nie jesteśmy leniuchami i po prostu jesteśmy bardzo odważni i wiemy, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami.
1: I nie jesteśmy takimi ludźmi bez serca, chociaż ja to, według mnie to tak źle brzmi.
0: Źle brzmi, ale tak się określa właśnie. Chyba rozpoczęłyśmy od tego audycję, że czasami mówi się, że ktoś jest bez serca. Czyli zapomina o tym, że ma w sobie.
1: Tutaj bardziej chodzi niż serce jako narząd, tylko bardziej chodzi o serce jako tę moc pełną miłości i uczuć. Niektórzy są tacy chłodni i mówimy wtedy, albo tacy po prostu zgorzkniały może trochę, a mówimy wtedy, że są ludźmi bez serca, chociaż to nieprawda.

0: warto być dobrym i że w świecie zdecydowanie więcej jest dobra i miłości niż ran. I to pokazał nam Pan Jezus. O tym przypomniał siostrze Małgorzacie Maria Lakok i przypomina nam, i my przypominamy tym wszystkim, którzy zapomnieli. To jest taki łańcuch, wielki łańcuch, rozświetlający trochę świat, przemalowujący go na czerwono.
1: Tak.
0: Kolor serca.
1: Kolor serca, kolor takiego też różu, który jest też takim kolorem takiej dobroci, łagodności, ale kolor niebieski. To też według mnie, bo to jest kolor nieba.
0: Kolor nieba, też go
1: bardzo lubię. A w niebie są aniołowie. W niebie jest Pan Bóg, w niebie jest Pan Jezus, w niebie jest Maria, która też nas kochała.
0: Samo dobro.
1: Tak.
0: Chcemy takiego dobra, chcemy takiego świata i wiemy, że mamy moc, żeby właśnie tak to robić. Jezus przypomina nam, że jesteśmy bardzo kochani i że mamy moc, by kochać innych.
1: Tak. To jest taka moc, która jest dana wszystkim.
0: Wszystkim.
1: I to zależy tylko od nas, czy ją wykorzystamy, czy nie.
0: Słuchajcie, ona nigdy nie...
1: gaśnie.
0: Nie. Tak jak serce nie przestaje w nas pracować. Powiedziałyśmy na początku audycji, ono po prostu od tych pierwszych paru dni, kiedy już poczęliśmy się pod sercem mamy, ono bije. To tak jak serce w nas bije, tak bije w nas dobro, miłość, życzliwość. I to tylko od nas zależy, czy pozwolimy jej wyjść na zewnątrz, czy będziemy ją dusić w sobie i zapomnimy, że ona tam w ogóle...
1: Czasami właśnie jak się emocje różne dusi, to potem one tak wypływają. To czasami jak się też dusi takie emocje jak złość, smutek, żal, to one czasami razem z tą duszoną miłością wypływają razem. I kiedy minie już cały krzyk, cały płacz, całe takie zniechęcenie, wypływa ta miłość i dobroć.
0: Aby więcej miłości i dobroci z nas wypływało, a to, co złe, żeby się gdzieś tam...
1: ulotniło.
0: Ulotniło albo szybko przerobiło na... Bo czasami mamy takie momenty, że jesteśmy źli, a za chwilę... A, gdzieś nam to wszystko mija. Nie ma sensu, nie będę się denerwowała o takie bzdury.
1: O taką pierdołę.
0: Masz czasami takie historie?
1: Tak.
0: Coś cię złości złe, a potem co? No ale przecież to są nieważne rzeczy. Nie ma czym się przejmować, nie będziemy się takimi rzeczami martwić. To są drobiazgi,
1: tak.
0: Prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Kochani, pierwsze piątki miesiąca, aleśmy odpłynęły, ale to wszystko wiąże się z sercem, to wszystko wiąże się z tym, że Pan Jezus przypomina nam, że bardzo nas kocha i że bardzo chce być przez nas kochany i że bardzo, bardzo zachęca nas do
1: okazywania miłości.
0: A właśnie, do okazywania miłości innym, ale też Jemu. I tę miłość możemy okazać podczas odprawiania pierwszych piątków miesiąca. Wszyscy, którzy byli do pierwszej komunii, już o tym słyszeli,
1: tak.
0: Ale my tylko przypomnimy, bo czasami pewne rzeczy się wie, ale zapomina. One gdzieś odfruwają i 9 pierwszych piątków miesiąca polega na przystąpieniu do Komunii Świętej z intencją, że chcemy wynagrodzić Panu Jezusowi wszelkie zniewagi i grzechy, jakie go spotkały od nas, od ludzi.
1: Można też się wyspowiadać w tym.
0: Można się też wyspowiadać, ale niektórzy mylą, że to jest spowiedź. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź. Niekoniecznie, bo jeżeli ktoś był dwa dni temu do spowiedzi, to nie musi przystąpić w pierwszy piątek. Chodzi o to, żeby mieć czyste serducho. Być w stanie łaski
1: albo uświęcającej. Albo jeżeli ktoś na przykład nie przez ten miesiąc nie popełnił ani jednego grzechu, bo tak też się zdarza.
0: Może się tak zdarzyć.
1: Tak.
0: Mnie się chyba nigdy nie zdarzyło, ale wierzę, że są takie osoby, którym się to zdarza. Więc najważniejsze w pierwszy piątek jest to, żeby mieć czyściuteńkie serducho, być w stanie łaski uświęcającej i by przystąpić do Komunii Świętej z intencją. Trzeba wcześniej sobie przypomnieć i powiedzieć: Panie Jezu, przez tą Komunię Świętą tak bardzo chcę Ci wynagrodzić te wszystkie
1: tak.
0: trudne historie, których byłam autorką, byłem autorem, albo po prostu ludzie sprawili przykrość Twojemu sercu.
1: Tak. Można też jeszcze akurat powiedzieć wierszyk, tak już chyba pod koniec.
0: A bo jest taka obieza, miałyśmy mówić,

0: powiedzieć o obietnicach i proszę, już nam czas powoli ucieka, ale słuchajcie, jest taki bardzo prosty wierszyk, który wpada łatwo w serce.
1: Więc teraz wszyscy długopisy i notesy albo kartka w dłoń i notujemy, żeby zawsze pamiętać. A wierszyk brzmi...
0: Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba. Jeszcze raz powtórzymy.
1: Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba.
0: To jest taka jedna spinająca obietnica, bo tak jak wspominałyśmy, Pan Jezus tym, którzy odprawią dziewięć pierwszych piątków miesiąca, dał cudowną obietnicę i wiecie, że On jest niesamowitym dżentelmenem, zawsze się wywiązuje z każdego danego słowa, więc ja może tylko tak szybciuteńko przypomnę, co obiecał Pan Jezus tym osobom, które odprawią pierwsze piątki. Powiedział tak: będę wam zawsze błogosławił, będę błogosławił wasze rodziny, by była w nich zgoda i pokój. Zapalę w wasze serca wielką gorliwość i pomogę wam zdobywać świętość. Pocieszę was we wszystkich smutkach i strapieniach. W chwili, w której będziecie odchodzić z ziemi, przyjdę do was, stanę bliziutko i nie pozwolę, by zwyciężyło w was zło i grzech. Tych obietnic było jeszcze, było. Zachęcamy, byście sobie poczytali.
1: Poszukali, poczytali.
0: A jedna
1: i pomyśleli nad nimi.
0: I pomyśleli, że dziewięć pierwszych piątków to nie jest zadanie, które przerasta wasze siły. Ja myślę, że od września możecie się z nimi zmienić i bardzo warto. Bardzo warto. Bardzo warto odpowiedzieć miłością na miłość, bo to tak powinno być, prawda?
1: Tak. Zdecydowanie.
0: Tak próbuję jeszcze tutaj przypomnieć sobie którąś z obietnic, o której nie mówiłyśmy, ale nie. To powiedziałyśmy, że tego jest tyle, że możecie doczytać. Na pewno macie takie książeczki do pierwszych piątków, prawda? Miałaś taką...
1: Ja miałam taką...
0: Specjalną taką książeczkę.
1: Składaną taki...
0: Żeby sobie nie zapomnieć, czy który to jest piątek.
1: Tak wpisywać podpisy księdza, który akurat nie spowiadał.
0: Który poświadczył, tak? Nie musisz się martwić.
1: Więc masz czyste serce, możesz przystąpić do komunii świętej.
0: Masz odprawiony ten pierwszy piątek
1: miesiąca
0: i tam na pewno znajdziecie wiele obietnic, które Pan Jezus złożył siostrze Małgorzacie Marii, ale tak naprawdę złożył każdemu z nas. I przypominam, On zawsze dotrzymuje słowa, a jak to jest z nami, no pewnie bywa różnie.

0: No i życzymy Wam, by Wasze serca i nasze tutaj w studio wszystkie się obudziły, by zawsze pamiętały, że miłość to jest najważniejsza sprawa i nasze najważniejsze zadanie.
1: I nigdy nie zapominały kochać.
0: Nie zapominały przyjmować i dawać miłości.
1: Tak.
0: To trudne zadanie.
1: Bardzo.
0: Ale Pan Jezus przypomniał nam, jak to się robi i przypomniał, jak to jest niezwykle ważne. I pamiętajmy, że gdybyśmy naprawdę potrafili kochać, świat będzie inny. Skończą się wojny, skończą się złości, skończą się niesprawiedliwości i nieuczciwości, a przecież wszyscy tego chcemy.
1: Tak. A tak swoją drogą o miłości można by gadać, rozmawiać bez przerwy, że nam tak szybko z siostrą audycja zleciała.
0: No, znowu nie zorientowałyśmy się, że mamy koniec, ale niestety jest koniec. Życzymy, by ten tydzień był dla Was dobry, był pełen miłości, byście się przekonali, że warto zacząć kochać tak naprawdę, z całego serca. A potem już wszystko będzie pięknie się układało. Tego Wam życzymy i zachęcamy, byście zapoznali się i doczytali, jakie obietnice złożył Pan Jezus tym, którzy odprawią 9 pierwszych piątków miesiąca, a potem w drogę. Ruszamy, zaczynamy i rozpoczyna się nasza wielka przygoda.
1: A możemy tak potraktować jaką taką drogę do nieba po sercu.
0: Ale
1: sercem do nieba.
0: Sercem do nieba i tak właśnie. Tak w taką podróż wyruszamy i niech to będzie dobra, piękna, bardzo uśmiechnięta podróż. Tego Wam życzę.
1: W studiu była Eleonora
0: i siostra Ines i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Owieczka Magda i przyjaciele
3: w każdą niedzielę.
4: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
5: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
9: Za nami audycja Owieczka Magda i przyjaciele. Bardzo dziękujemy siostrze Ines za poprowadzenie tej audycji i jej gościom. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. A my już oczekujemy na połączenie z Katedrą Poznańską, skąd będziemy dla Państwa transmitować mszę świętą. Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Panu Bogu polecamy wszystkie nasze sprawy, sprawy naszego życia, sprawy naszej ojczyzny, naszej archidiecezji, sprawy Kościoła. Chcemy to zawierzyć temu, którego nazywamy Ojcem, tak aby to wszystko, co złe, przemieniał, a to, co dobre, umacniał. Jak zawsze, ta msza święta w sposób szczególny ofiarowana jest za Kościół archidiecezji poznańskiej, za dobrodziejów tej katedry i wszystkich tych, którzy kiedykolwiek tutaj się gromadzili. Łączymy się także poprzez radio Emaus ze wszystkimi naszymi braćmi, siostrami, którzy z różnych powodów uczestniczyć w sposób osobisty we mszy świętej nie mogą. Na samym początku tej mszy świętej raz jeszcze przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, tak abyśmy mogli godnie w tej mszy świętej uczestniczyć i godnie ją sprawować. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał do niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od krzywdzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

się na chwilę, przez chwilę nad słowem, które Pan Bóg do nas dzisiaj kieruje. Księga Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Czy to nie jest zadziwiające, że Izraelici rozbijają swój obóz na pustyni? Przecież pustynia wydawać się może chyba najgorszym miejscem na rozbijanie pustyni. Najszybciej przez nią przejść i zapomnieć, że się tam było. Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael, czytam dalej, obozował tam naprzeciw góry. Góra wznosząca się wysoko ku niebu znaczyła przede wszystkim i symbolizowała obecność Boga. Bóg mieszkający w niebie i góra, która łączy niebo z ziemią, Boga z ziemią, Boga z człowiekiem. Obóz rozbili na pustyni naprzeciw góry, ponieważ ta góra symbolizowała, że Bóg jest z nimi, że Bóg jest tuż obok. A jeśli Bóg jest tuż obok, to cóż może im zatem zagrażać? Izrael czuł się bezpieczny i Bóg dał się słyszeć Izraelowi poprzez Mojżesza, któremu przekazał swoje przesłanie dla narodu. I mówi do tego narodu: widziałem, jak wiodłem was, widzieliście, jak wiodłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Nie dotykały wtedy Izraela, kiedy byli na tych moich skrzydłach, mówi Bóg, żadne przeciwności. Ani węże kąsające, ani głód, bo pojawiła się manna i przepiórki, ani brak wody, bo pojawiły się źródła Meriba wyprowadzone ze skały, ani fale morza, które zagarnęły pościg Egipcjan. Jak wiodłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was tutaj do mnie. A teraz, kiedy znaleźliście się u celu, kiedy znaleźliście się pod moją opieką, Pan Bóg stawia jakby sprawę jasno. Jeśli pilnie będziecie słuchać mego głosu, jeśli będziecie strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów. Moją własnością. Moją. Często mówimy, kiedy chcemy zaznaczyć najbliższą relację, jaka nas wiąże z drugim człowiekiem, z drugą osobą, mówimy: to jest mój mąż, to jest moja żona, mój syn, moja córka, mój przyjaciel, mój, to znaczy najbliżej, jak tylko to jest możliwe. I mówimy to zawsze z dumą, pewnie i odpowiedzialnością i satysfakcją. To określa bliską relację.
to mój. Mówi, że to nie jest obcy dla mnie. To ktoś, z kim czy o kim mogę powiedzieć wszystko. Ale jest jeszcze szczególną własnością. Szczególną. To nie jest własność do wykorzystania. To nie jest własność taka instrumentalna. To nie jest własność niewolnicza. To jest własność, gdzie człowiek nigdy nie traci wolności. Nawet wtedy, kiedy popełnia najstraszniejsze grzechy. Pan Bóg się mimo to nie obraca do niego plecami. Co więcej, Pan Bóg mówi, będziecie mi królestwem kapłanów. A kapłan to jest ten, który najkrócej mówiąc dotyka Boga. Jest najbliżej Boga. I wy będziecie właśnie takimi kapłanami. I wreszcie mówi, będziecie mi ludem świętym, bo jeśli będziecie tak blisko Boga, to będziecie święci. Nauczanie świętego Pawła jakby tylko potwierdza to całe przesłanie z Księgi Wyjścia, bo Pan Bóg tak bardzo kocha człowieka i tak bardzo go chce nieść na tych orlich skrzydłach do celu, że nawet nie waha się ofiarować swojego Syna. Trudnym doświadczeniem człowieka jest samotność. Niedawno badania pośród seniorów wykazały, że dla każdego seniora samotność, porzucenie jest najtrudniejszym doświadczeniem. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Porzuceni, czyli samotni. W odpowiedzi na to wzywa 12 i posyła ich właśnie do tych porzuconych, do tych, którzy poginęli. Jakie przesłanie z tego wszystkiego wynika dla nas? Po pierwsze, to my jesteśmy też tą szczególną własnością Boga. O każdym z nas Pan Bóg mówi, on jest, ona jest mój. Jest szczególną własnością, bo każdego z nas czyni kapłanami i każdego z nas czyni tym, który jest najważniejszym dla Niego. Jest świętym. My jesteśmy świętą wartością dla Boga. I czasami też czujemy się porzuceni, osamotnieni. I Pan Bóg posyła do nas przeróżnych swoich posłańców, a przede wszystkim pasterzy. Ale to tylko i wyłącznie od człowieka zależy, czy tego posłanego od Boga przyjmie, czy nie. Bo my jesteśmy tą szczególną własnością, czyli tą własnością, która zawsze zachowuje wolność.

znakiem tego, że jesteśmy rzeczywiście własnością Boga i tak chcemy, żeby było, jest wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie, z radością i wdzięcznością wołajmy do naszego Pana i Boga. Módlmy się za powołanych do głoszenia Chrystusowego orędzia miłości i zbawienia, aby czynili to z wielką gorliwością, wskazując wszystkim drogi oraz źródło prawdziwego i trwałego szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i rządzonych, aby nie ustawali w pracy na rzecz rozmnażania dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody i państwa uwikłane w różne spory, konflikty, wojny, aby poszukując kompromisowych rozwiązań pozwoliły zakrólować prawdziwemu pokojowi i zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w nałogach, za zniewolonych grzechami, zaniedbujących sakrament pokuty i pojednania, aby odnaleźli siłę do powstania i podjęcia drogi nawrócenia. Ciebie prosimy. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Modlimy się także za zmarłych dobrodziejów tej katedry, aby dostąpili udziału w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem, by mogli z Nim radować się w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, także i za naszych bliskich, za tych wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę, aby przez rzetelne wypełnianie codziennych obowiązków każdy z nas włączał się w dzieło budowania i szerzenia Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dzieło stworzenia i odkupienia. Prosimy Cię, abyś, znając nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia, udzielił nam darów, które umocnią nas w drodze do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nasz niwos, żeby wyprawił robotników nasz niwos Twoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkich naród. Nie wyście mnie wybrali,

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem, patronami tej katedry i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju wszystkim. Pokój Tobie.

oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa.

Ogłoszenia duszpasterskie. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg uroczystości Bożego Ciała, budującym ołtarze, służbie liturgicznej, dziewczynkom sypiącym kwiaty i ministrantom noszącym sztandary, organistom i kantorom, orkiestrze, klerykom oraz posługującym w zakrystii oraz siostrze i braciom zakonnym, w końcu uczestnikom procesji, składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać. Dzisiaj, wychodząc z kościoła, składamy ofiary na KUL, Wydział Teologiczny i Szkoły Katolickie. Nabożeństwa ku czci serca Jezusowego, połączone z wieczorną mszą świętą, odprawiane są w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 18. W środę w katedrze o godzinie 9 zostaną wystawione w obecności arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego w Złotej Kaplicy relikwiarze z kośćmi królewskimi, Bolesława Chrobrego i rycerzy z okazji 101. rocznicy śmierci króla Polski. Po tym odbędzie się konferencja naukowa w Muzeum Archidiecezjalnym. O godzinie 18 zostanie odprawiona w katedrze msza święta przez arcybiskupa seniora Stanisława Gondeckiego, a po niej wykonanie utworu Ordo Coronationis. W czwartek wieczorna msza święta o godzinie 18 z adoracją Najświętszego Sakramentu. W środę rano o 8:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętej Małgorzaty. W piątek nabożeństwo

0: Państwo ku czci Bożego Miłosierdzia w Kościele Świętej Małgorzaty. W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka diecezjalna mężczyzn do sanktuarium Matki Bożej w Tulcach. Msza święta o godzinie 12. Informujemy, że katedralna wieża widokowa została otwarta. Jest wielką atrakcją wejść na wieżę i zobaczyć Ostrów Tumski, kolebkę państwa polskiego i kościoła i Poznań z lotu ptaka. To wielkie przeżycie. Wieża czynna od 1 czerwca. W miesiącach letnich, poza nabożeństwami w dni powszednie od godziny 9 do 17 oraz w niedzielę od 14 do 18. Wieża obsługiwana jest przez studentów. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, prowosz.
1: Na to, aby być jak najlepszą własnością Boga i aby Pan Bóg nieustannie mógł o nas powiedzieć mój, abyśmy byli rzeczywiście Jego. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, a ono niech stanie się szczególnym umocnieniem. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi.

Katedry Poznańskiej transmitowaliśmy dla Państwa mszę świętą. Bardzo dziękuję Państwu za wspólną modlitwę, za wspólnie spędzony ten Boży czas. Bardzo dziękujemy też osobom, które modliły się w katedrze za wygłoszone Słowo Boże. Dziękujemy Państwu. Trwajmy w chwilę w ciszy, jak o to prosił i papież Franciszek, i też prosi o to papież Leon, żeby zachować trochę ciszy, trochę refleksji, a właściwie takiego dziękczynienia wyrazić Bogu po tym, jak spotkaliśmy się z Nim podczas mszy świętej. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za dar Twojej obecności, że Ty, potężny, wielki Bóg, jesteś wciąż pośród nas, że spełniają się słowa, które powiedziałeś: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Świat nowoczesny, postępowy zmienia się. Często nie na lepsze, gubi się. Człowiek czuje się Bogiem. Ale Bogiem jesteś Ty. Ludzkie możliwości, ludzkie wybory są na chwilę. Człowiek ostatecznie zostaje sam. Panie, oddajemy Ci losy świata, zawierzamy Ci naszą ojczyznę, zawierzamy Ci nasz region, Wielkopolskę, naszą archidiecezję na czele z księdzem arcybiskupem metropolitą Zbigniewem Zielińskim. Powierzamy Ci pasterzy naszej diecezji, biskupów pomocniczych, seniorów, kapłanów, proboszczów, wikarych. Zawierzamy Ci rodziny naszej diecezji, te mocne umacniaj i błogosław. Te przeżywające kryzysy, małżeństwa przeżywające kryzysy, otaczaj szczególną miłością, daj im pokój serca, daj mądre słowa i właściwe rozwiązania, by nie zniszczyć tego, co budowali czasami przez lata. Oddajemy Ci, Panie, wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy teraz słuchają Radia Emaus w Poznaniu i okolicy. Zawierzamy Ci tych, którzy w domach przykuci są do łóżek, którym trudno wstać, chodzić, pracować, którzy zdani są na łaskę, pomoc innych ludzi. Oddajemy Ci tą wyjątkową cząstkę Kościoła, jakimi są chorzy, chorzy naszej archidiecezji, naszego regionu. Panie, zawierzamy Ci dzieci, które przyjęły po raz pierwszy Ciebie w Komunii Świętej do serca. Oddajemy Ci młodzież bierzmowaną, nowo wyświęconych kapłanów, diakonów. Bądź im szczęściem, bądź im celem przez wszystkie dni ich życia. Jezu, bądź uwielbiony w moim życiu. Niech słowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie będą tylko pustym, kurtuazyjnym pozdrowieniem, ale faktyczną troską, abyś Ty był pochwalony w moim życiu, przyjaciół, znajomych, w mojej codzienności, w mojej pracy. Dziękuję Ci, że jesteś, że mogę Ci o wszystkim powiedzieć, że mogę się przed Tobą wypłakać, że Ty widzisz we mnie dobro, którego ja czasem sam w sobie nie widzę. Jezu obecny w Słowie, Jezu obecny w sakramentach, bądź uwielbiony w moim, w naszym życiu. Niech będzie w nas, we mnie, pochwalony Jezus Chrystus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Prawie 10 minut, no 8 minut po godzinie 11. Słuchacie dobrego Radia Emaus w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski. Jestem z wami od godziny 8. Raz jeszcze dziękuję za wspólną modlitwę podczas mszy świętej, a wcześniej za uwagę podczas audycji dla dzieci. Owieczka Magda i przyjaciele, jak zawsze było radośnie, ciekawie, trochę prowokująco. Siostra Ines i zaproszeni goście mówili o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Jakie ono jest? Pełne miłości i miłosierdzia. A kto będzie przestrzegał pierwszych dziewięciu piątków miesiąca, ma tę drogę do nieba trochę łatwiejszą. Pan Jezus dał obietnicę świętej Małgorzacie Alakok. Ale o tym było. W naszym programie oczywiście o 12 modlitwa Anioł Pański i w tej godzinie między 12 a 13, drodzy Państwo, godzina wywiadów. Posłuchamy rozmowy z neoprezbiterami chrystusowcami, którzy dzień po święceniach, trochę ponad 24 godziny po tym, jak biskup nałożył na nich ręce w katedrze poznańskiej, opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich emocjach, ale też o swoich planach i marzeniach. Może bardziej marzeniach, bo planować czy tak bardzo można? Pewnie trzeba, ale ostatecznie jako ludzie wiary wierzymy, że poddajemy się woli Bożej, która przedstawiona jest w decyzjach też przełożonych, czy też biskupa. To na początek, tuż po Aniele Pańskim. Potem wysłuchamy rozmowy z licealistami 38. liceum, którzy tak raz na rok, dwa razy w roku do nas, albo dwa razy w roku właśnie przychodzą do nas w ramach swoich zajęć, by popatrzeć, jak się pracuje w radiu, by doświadczyć troszeczkę pracy dziennikarskiej, ale też poopowiadali co nieco, co mówili i dlaczego do nas przyszli, to zapraszam do posłuchania w tej godzinie między 12 a 13. A na potem króciutka rozmowa z zuchami z Czapur, które do nas przywędrowały ze swoimi przybocznymi harcmistrzami. Już zapomniałem te wszystkie nazwy, określenia, stopnie, o tak, harcerskie. W każdym razie też byli w ramach swoich zajęć, zdobywali tak zwane tropy. Czy to był trop dziennikarski, nie pamiętam, ale chyba tak. I króciutka rozmowa z nimi też w tej godzinie. A na koniec posłuchamy rozmowy ze studentami i nie tylko osobami młodymi, które przygotowują, czy współprzygotowują wielkie spotkanie młodzieży Paradiso w Gostyniu. Gorąco zapraszam, żebyście Państwo byli to między 12 po Aniele Pańskim do 13, a 13.15 to oczywiście koncert życzeń na antenie dobrego Radia Emaus. Za chwilkę po piosence przedstawię, przypomnę numery telefonu, pod jakimi można do nas albo zadzwonić, albo napisać SMS, albo też na Facebooku Radia Emaus w poście, pod postem koncert życzeń, te życzenia zostawić, napisać pozdrowienia dla kogoś, kto ma urodziny, imieniny, bądź po prostu powiedzieć: lubię cię, przyjaciółko moja, lubię cię, sąsiedzie mój, lubię cię, żono kochana, albo mój ukochany mężu, kocham cię. No, powiedzieć do żony lubię cię, to jest chyba za mało, prawda? Miłość. A co to jest miłość? Oj, drugi temat nam się, albo trzeci, włącza. Co to jest miłość? Ja Państwu powiem tak, zanim wybrzmi tutaj Abba i Knowing Me, Knowing You. Miłość to jest... No właśnie, co to jest miłość? Napiszcie SMS-a, zaraz podam numer telefonu i te najpiękniejsze wypowiedzi, co to jest miłość według Was, drodzy Państwo, odczytamy na antenie, a osoba, która odpowie najpiękniej, dostanie książkę w prezencie. Właśnie, muszę po nią sięgnąć. To mamy rok świętego Franciszka, 800 lat jego śmierci i brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, przepięknie wydana. Książka z bratniego zewu, my jesteśmy patronem też medialnym, jako Forum Niezależnych Stacji Katolickich w Polsce, tejże publikacji. O niej może dwa słowa chwilę później, ale póki co, żeby już nie przedłużać, to Abba. Jest 11:12. Słuchacie dobrego Radia Emaus, katolickiego radia w Wielkopolsce.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 11:00. Słuchacie, drodzy Państwo, dobrego radia Emaus Poznaniu, katolickiego radia archidiecezji poznańskiej. Przypominam, że o 12:00 modlitwa Anioł Pański, jeszcze dużo czasu, 40 minut. I po 12:00 Paniele Pańskim wysłuchamy rozmowy z neoprezbiterami chrystusowcami, którzy kilkadziesiąt godzin po święceniach wypowiedzieli się do mikrofonu i opowiedzieli, co im tam w sercu gra. To tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. A potem spotkamy się z młodzieżą z 38. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy przybyli do naszego studia, by też opowiedzieć o dziennikarstwie, co to jest dziennikarstwo, no i jakie są ich tam pomysły na życie. A potem opowiedzą coś tam o sobie Zuchy z Czapur w krótkiej rozmowie, a na koniec usłyszymy zaproszenie od młodzieży i studentów, którzy współorganizują czy pomagają przy organizacji wielkiego festiwalu młodzieży Paradiso, który na koniec czerwca na Świętej Górze Gostyń. Bądźcie Państwo z nami. Ja przypominam, że pytałem Państwa, co to jest miłość? Co to jest ta miłość? Różne ma definicje pewnie. Różnie się mówi. Jedna informacja już przyszła, ja to później odczytam jeszcze, ale czekam na kolejne SMS-y. Można je wysyłać pod numer 601 077 033 601 077 033. Pod ten numer też wysyłamy pozdrowienia i życzenia na koncert życzeń, który już zacznie się o 13:15 na naszej antenie i trwać będzie przez pół godziny do 13:45. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dzisiaj swoje urodziny, swoje imieniny, a dzisiaj szczególnie świętują, już patrzę w kalendarz, Bazyli i Eliza, ale tych imion jest więcej, bo jeszcze Walery, Metody, Michał, Ryszard, Felix, Alojzy, Konstancja, Rufin, Marcjan, Anastazy i Elizeusz. Dzisiaj też Światowy Dzień Krwiodawstwa. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy swoją krew oddają, by innym pomóc. Po prostu są też honorowymi dawcami krwi. To wielki szacunek dla takich ludzi, którzy mają na swoim koncie już bardzo wiele litrów oddanych do takiego banku krwi, jak to się poprawnie nazywa, nie wiem, ale dziękujemy za taką właśnie postawę. W każdym razie, koncert życzeń 13:15 do 13:45, numer telefonu, przypomnę, 601 077 033, powtórzę troszeczkę wolniej, 601 077 033. Można też napisać komentarz pod postem na naszej stronie facebookowej, tam gdzie jest mowa właśnie o koncercie życzeń. No i w końcu można wziąć telefon do ręki, wystukać numer albo wziąć słuchawkę. Może jeszcze gdzieś są takie stare telefony ze słuchawką na kablu stacjonarne, gdzie wykręca się numer. Zawsze tak mama mówiła, weź mi wykręć numer do cioci. Dzisiaj, gdyby to powiedzieć młodemu człowiekowi, wykręć mi numer, to by zupełnie coś innego znaczyło. Ktoś komuś wykręcił numer. Oj, nieładnie. W każdym razie numer telefonu, na jaki można zadzwonić, by na żywo na naszej antenie w czasie trwania koncertu życzeń wypowiedzieć swoje pozdrowienia, jest następujący: 61 659 37 95 61 659 37 95. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami i słuchacie nas w Lesznie, Poznaniu, Nowym Tomyślu, Śremie i wielu, wielu innych miejscach naszego regionu, naszego województwa, naszej archidiecezji. Pozdrawiamy tych, którzy w domu nas słuchają, którzy gdzieś w drodze są, może do kościoła, może na jakąś uroczystość rodzinną, jadą na poprawiny na przykład. O, pozdrawiamy wszystkich z większych, mniejszych miejscowości, i tych w Gostyniu, i tych w Lipnie Nowym, i tych w Górce Duchownej, i w Szamotułach, i w wielu, wielu innych miejscach. Ale szczególnie leży mi na sercu, by pozdrowić wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, chorych też nie tylko fizycznie, ale tak duchowo, wewnętrznie, przeżywających jakieś swoje wewnętrzne kłótnie, jakieś wewnętrzne bitwy. To też jest coś bardzo, bardzo trudnego. Wszystkich pozdrawiamy, przytulamy do serca. A ja pytam Państwa, co to jest miłość? Nagroda to książka jedna tylko, ale z wydawnictwa Bratni Zew. Nasze radio jest także patronem medialnym tej publikacji. Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana. On powiedział, miłość nie jest kochana. A miał na myśli oczywiście Jezusa. Ta miłość nie jest kochana. A miłość dzisiaj, jak ją widzimy? Jaka jest definicja? Kilka odpowiedzi już jest. Czekam na kolejne, a potem rozstrzygniemy ten konkurs. A teraz Céline Dion w francuskim utworze. Chciałbym to przeczytać, ale nie za bardzo wiem, jak to tutaj Państwu wypowiedzieć. Posłuchajmy Céline Dion.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11:35. A teraz, drodzy Państwo, zanim muzyczna podróż w czasie, bo ona za 10 minut, zanim wybrzmi hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, to zatrzymajmy się na tym, co za nami. Miała miejsce w minionym tygodniu historyczna, przepiękna podróż do Hiszpanii papieża Leona XIV. Boże Ciało, które prowadził tą uroczystość papież Leon, frekwencja wiernych przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów. Spodziewano się około 500 tysięcy ludzi, natomiast przybyło 1,5 miliona wiernych. Setki tysięcy młodych było na czuwaniu. Także potem inauguracja wieży najwyższej katolickiej świątyni na świecie, głośny apel o poszanowanie godności człowieka i rodziny, wołanie o nawrócenie tych, którzy żerują na szczęściu migrantów. Ta czwarta zagraniczna podróż apostolska, którą Leon XIV odbył, jak wspomniałem, do Hiszpanii od 6 do 12 czerwca, ona zapisała się na zawsze w historii i pamięci. Było wiele wzruszenia, bliskość, czułość. Papież udał się do Hiszpanii w sobotę, 6 czerwca. Po przybyciu przemawiał do władz korpusu dyplomatycznego, wzywał wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących rzeczywistość społeczną i historię. Pierwszego dnia tej swojej pielgrzymki papież spotkał się z grupą około 40 osób niepełnosprawnych. Szczególne znaczenie miało czuwanie modlitewne z młodzieżą na Plaza de Lima w Madrycie. Bądźcie ludźmi, mówił papież, mężczyznami, kobietami z krwi i kości. Nie udawanymi, lecz twarzami godnymi zaufania. I myślę, że to jest przesłanie dla każdego człowieka, żeby być najlepszą wersją samego siebie. Pięknie powiedział to inny błogosławiony Carlo Acutis, że rodzimy się oryginałami, a umieramy jako kopie. Daje to dużo do myślenia. Co to znaczy? Rodzimy się oryginalni, wyjątkowi. Nie ma takiego drugiego człowieka jak ja. To nie jest żadna pycha, tylko tak jest. Mam swoją godność, mam swoje DNA, właśnie takie, a nie inne. I chociaż ktoś może być do mnie podobny, ja do kogoś, możemy podobnie mówić, podobnie myśleć, mieć podobne talenty. Więcej, ktoś może być moim bliźniakiem. To jednak jestem kimś odrębnym, wyjątkowym, oryginalnym. Ale niestety, czasem całkiem niedobrze chcemy kopiować jakieś inne postawy, zachowania. Tak, mamy się inspirować innymi, ale zostać sobą. Ale niestety, mówił Carlo Acutis, błogosławiony młody chłopak z Włoch, umieramy często jako kopie. I to rzeczywiście nie jest dobre. Papież mówił dlatego do młodzieży. Bądźcie ludźmi, mężczyznami, kobietami z krwi i kości, nie udawanymi, lecz twarzami godnymi zaufania. Wspomniałem o 1,2 milionie wiernych podczas Bożego Ciała. To naprawdę dwa razy więcej, ponad, niż się spodziewano. Papież przypomniał, że procesje Bożego Ciała nie są jedynie folklorystycznym reliktem, ale chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje. Podczas wizyty papież Leon spotkał się także z rodziną augustiańską, do której przecież należy. A wieczorem tego dnia wziął udział w wydarzeniu Tworzenie sieci ze światem kultury, sztuki, gospodarki i sportu. Kilkoro przedstawicieli kultury, pamiętamy, kto to śledził, tę pielgrzymkę. Kilkoro przedstawicieli też ekonomii, sportu podzieliło się swoimi świadectwami, a wśród nich był aktor znany przecież z amerykańskich produkcji Antonio Banderas. Papież też mówił o cywilizacji życia, śmierci, o tym, żeby każde życie ludzkie szanować. Ono powinno być szanowane, chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, mówił papież. No i z Madrytu poleciał do Barcelony, gdzie odbyło się czuwanie modlitewne z grupą około 40 tysięcy ludzi. No i tam oczywiście papież poświęcił w bazylice Sagrada Familia to dzieło Antoniego Gaudi, no nie samo dzieło, ale wieżę tę najwyższą, tego największego, najwyższego przynajmniej kościoła na świecie, świętej rodziny, La Sagrada Familia. Papież mówił, a mówił to akurat w więzieniu, gdzie 1100 mężczyzn i 150 kobiet w niepewności oczekuje na wyrok, Ojciec Święty mówił: Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia. Przepiękne i ważne słowa dla ludzi wierzących. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia. To w skrócie pielgrzymka papieża Leona XIV do Hiszpanii w minionym tygodniu, która na pewno już przeszła do historii. Czekamy na papieża w Polsce. Czy przyjedzie w 2027-2028 roku do Polski? Mówiło się, że przyjedzie na uroczystości do Gietrzwałdu, na okrągłą rocznicę objawień Matki Bożej, ale pewnie to się stanie nieco później. Tymczasem wracamy do hymnu Światowych Dni Młodzieży z Krakowa. Błogosławieni miłosierni, pamiętamy papież Franciszek, Kraków. Ile tam było piękna, ile entuzjazmu i mowie o tym, że Bóg jest miłością, że jest miłosiernym. A tuż po tej piosence muzyczna podróż w czasie.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: ...11.45, prawie 46, to czas na muzyczną podróż w czasie 14 czerwca. Na deskach różnych scen wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, ale my powiemy sobie, dzisiaj będzie bardziej o tym, kto z muzyków albo osób związanych z muzyką światową urodził się. I tak 14 czerwca 1936 roku urodził się Ronaldo Benson, pseudonim Obi, wokalista kwartetu wokalnego Four Tops. Zmarł 1 lipca 2005 roku, miał wtedy 69 lat. 87. urodziny obchodzi dzisiaj Czesław Majewski, kompozytor, dyrygent, pianista oraz aktor. Wszystkiego, co najlepsze. urodziny obchodziłby dzisiaj Marek Gaszyński, dziennikarz, prezenter muzyczny, autor piosenek oraz książek o historii polskiej muzyki rozrywkowej. On zmarł 15 stycznia 2023 roku, miał 83 lata. On, jak powiedziałem, był dziennikarzem, prezenterem muzycznym, ale też autorem tekstów. Jakich tekstów piosenek? Na przykład, na pewno Państwo je dobrze znają. Nie zadzieraj nosa, sen o Warszawie, gdzie się podziały tamte prywatki, a także książek, między innymi o Czesławie Niemenie i czerwonych gitarach. W związku z powyższym, że mówimy o panu Marku Gaszyńskim, który napisał piosenkę, a właściwie tekst do piosenki, gdzie się podziały tamte prywatki, już za chwilę na naszej antenie. Nieco innego, jak właśnie ten utwór w wykonaniu Wojciecha Gąsowskiego.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
2: 3 minuty po godzinie 12:00 słuchacie dobrego Radia Emaus. W Poznaniu szczególnie pozdrawiamy tych, którzy dopiero włączyli radio. Słuchacie tego, co pozytywne, bo my zawsze z pozytywnymi treściami. Minęła 12:00, minął już czas modlitwy Anioł Pański. Tak jak zapowiadałem wcześniej, za chwilę godzina wywiadów. I o tuż po audycji 5 minut z Bogiem, rozmowa z neoprezbiterami, chrystusowcami, którzy kilkadziesiąt godzin po święceniach opowiedzieli o swoich emocjach, przeżyciach. Potem wysłuchamy rozmowy z młodzieżą z 38 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy opowiedzą, dlaczego chcą być dziennikarzami i co ich sprowadza do naszego radia. Także opowiedzą o swoich planach na przyszłość. W końcu wysłuchamy krótkiej rozmowy z Zuchami z Czapur, które zdobywały swoje tropy dziennikarskie właśnie u nas. Przemiła rozmowa, zostańcie z nami. No i na koniec, jeszcze przed godziną 13:00, rozmowa z młodzieżą, która przygotowuje czy współorganizuje spotkanie, wielkie spotkanie młodzieży Paradiso na Świętej Górze Gostyń. A skoro mowa o Świętej Górze Gostyń, to przypominam Państwu, że zawsze w trzecią środę miesiąca przez najbliższe 2 lata będziemy transmitować dla Państwa różaniec z Świętej Góry Gostyń, a potem mszę świętą ze specjalną nowenną. Za nami już majowe takie modlitewne spotkanie, a najbliższe 17 czerwca, a więc w najbliższą środę o 18:30. Różaniec święty z Świętej Góry Gostyń, a potem msza święta ze wspomnianą nowenną. Na to wydarzenie zaprasza nas ksiądz superior tamtego miejsca. A posłowie superiora już Oceany, Agnieszka Musiał i Adam Sztaba.
3: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyni.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
2: Powołując 12, Jezus rozesłał ich, zaopatrzywszy przedtem w bardzo konkretną instrukcję. Otóż uczniowie mieli iść do zaginionych owiec, do tych, którzy odpadli od Boga i sami wrócić nie zdołają. Do tych mniej uprzywilejowanych, którzy sami nie potrafili poukładać się ze swoją wiarą, chyba że ktoś inny podejmie wysiłek, by do nich pójść i im pomóc. Pomyśl, czy to jest zadanie, które powierza mi Jezus? Jeśli tak, czy podejdę do Niego z otwartym sercem i czujnym okiem?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
4: Wczoraj jeszcze diakoni, zwykli ludzie. O, poświęceniach oczywiście, ale dzisiaj, w tej chwili, tacy sami, a już zupełnie inni. A są z nami kapłani neoprezbiterzy, chrystusowcy.
5: Ksiądz Wiktor Stankiewicz.
6: Ksiądz Bartosz Zaryczny.
7: Ksiądz Grzegorz Krabowski.
4: Jak to jest przedstawiać się jako ksiądz? Nie jako diakon, nie jako Wiktor, tylko właśnie jako ksiądz.
5: Jeszcze chyba ta świadomość do końca tak nie doszła do człowieka, no ale jest pewna taka duma, radość z tego, że już można się tak przedstawiać.
6: No ja muszę świadomie, przyznam, to mówić, żeby nie powiedzieć na przykład właśnie diakon albo jakiś inaczej, ale tak dociera powoli i dobrze.
7: No do mnie to też do końca jeszcze nie dociera, aczkolwiek dzisiaj miałem okazję pierwszy raz się podpisać jako ksiądz, no i było to dość dziwne.
4: To przyjdzie z czasem, że to, że tak powiem, wejdzie w krew. Wczoraj wielki, historyczny dla was dzień, jak dla każdego kapłana, święcenia kapłańskie, przepiękna uroczystość. Emocje opadły, czy jeszcze nie możecie jakby dojść do siebie i ogarnąć sercem, umysłem, co się właściwie wydarzyło, czy już jest trochę spokojniej?
6: No ja kilka razy już podobne pytanie słyszałem w tych ostatnich dwóch dniach i za każdym razem odpowiadam, że jak poznam te emocje, to powiem. Jak dojdą, jak trochę okrzepnie to wszystko, to myślę, że wtedy będzie łatwiej coś dodać.
5: Ja już dzisiaj troszeczkę czuję to zmęczenie tymi ciągłymi emocjami, które ciągle są, ale tak myślę, że jeszcze potrzeba trochę czasu do tego, żeby człowiek sobie to wszystko uświadomił, choć i tak do końca pewnie nie uświadomi sobie tego, kim tak naprawdę jest.
7: No u mnie emocje już trochę opadły, aczkolwiek chyba jutro znowu wzrosną, gdyż jutro pierwszy raz będę sam odprawiał od początku do końca swoją pierwszą mszę świętą, bo dotychczas tylko koncelebrowałem. No i tak pewnie trochę te emocje będą.
4: Później oczywiście prymicje, to już ale za chwilę do prymicji dojdziemy. Ja chciałem zapytać jeszcze o tą uroczystość, o której powiedzieliśmy, że taka wyjątkowa, historyczna dla waszego życia. Co było takiego, bo chyba było, takiego dla was najbardziej przejmującego, wzruszającego? Oczywiście my wiemy, co jest istotą sakramentu święceń kapłańskich, ale czy był taki moment, kiedy no, chciało się płakać?
6: To ja taki pierwszy świadomy moment takiego no, większego przejęcia. Uświadomiłem sobie to wszystko w momencie, jak zostały przygotowane dary na ołtarzu. My już siedzieliśmy jako wyświęceni kapłani, dary zostały przygotowane i mówię, no za chwilę będziemy konsekrować już w innej roli, pierwszy raz.
4: To już za chwilę, za moment, a moment leżenia krzyżem, bo ja patrzyłem, babcie, dziadkowie, tam rodzice płakali rzewnymi łzami, to dla was był taki moment przejmujący, czy ten moment jednak podejścia do księdza arcybiskupa, kiedy nakładał swoje dłonie na wasze głowy?
5: Dla mnie najbardziej przejmujący był moment modlitwy święceń i szczególnie ten moment, który jest istotą sakramentu kapłaństwa. I jak sobie uświadomiłem, kiedy ksiądz arcybiskup te słowa wypowiedział, że już jestem kapłanem, to było dla mnie takie bardzo mocno przyjmujące, a z drugiej strony w jakiś taki sposób niespodziewany, nadzwyczajny, wprowadzający pokój do mojego serca.
7: To ja podobnie jak ksiądz Wiktor, też właśnie w tym momencie, gdy było to zdanie wypowiedziane, w czasie którego faktycznie stawaliśmy się księżmi, no usłyszałem je i tak przyznam się bardzo mocno wzruszyłem i się rozpłakałem.
4: To jest naturalne. Do tego momentu będzie się na pewno jeszcze wracać. Jesteście księżmi, skończyliście seminarium duchowne. 7 lat formacji, nowicjat, potem 6 lat studiów seminaryjnych, filozofia, teologia. Z czym idziecie w to kapłaństwo?
5: Myślę, że z jakąś nadzieją, też z jakąś taką chęcią budowania swojej relacji z Chrystusem na tym darze, który jest kompletnie niezrozumiały i myślę, że też przerastający. Ja wczoraj miałem taki moment, kiedy właśnie uświadomiłem sobie, że odprawiam mszę świętą, że ja jeszcze jestem za młody, nie gotowy, że to jeszcze nie ten moment, dlaczego tak szybko. Ale myślę, że to chyba nigdy nie minie, bo nigdy człowiek nie będzie w pełni gotowy na to, do czego Pan nas powołał.
6: No ja myślę i mam nadzieję, że z Panem Bogiem idę przede wszystkim, bo formację ludzką, intelektualną, wszystkie studia, obrony pracy magisterskiej, ex universa, to wszystko jest ważne i wiedza i tak dalej, żeby mieć też co przekazać. Ale jeżeli to będzie tylko ludzkie, to wiem, że chyba dobrze mi się nie uda.
4: Iść z Chrystusem, to piękne. Ksiądz Grzegorz?
7: No na pewno z takim wielkim zaufaniem i zawierzeniem Panu Bogu. No bo tak jak też już zostało właśnie wspomniane, no bez Pana Boga to wszystko bez sensu.
4: Pociągnijmy ten temat jeszcze. W czasie seminarium, formacji na pewno wpatrywaliście się w przykład jakiegoś księdza, może świętego, może niekoniecznie, może jakiegoś bliskiego przyjaciela księdza, nie wiem, proboszcza, wikarego z parafii, gdzie byliście albo skąd pochodzicie. Czy macie, mieliście jakiś taki wzór, do którego chcielibyście dążyć?
5: Ja w swoim życiu spotkałem wielu wspaniałych kapłanów, chrystusowców, bo wśród nich rozwijało się moje powołanie jeszcze w czasie seminarium, ale też już na tej seminaryjnej drodze i starałem się, obserwując ich, od każdego wyciągnąć coś dobrego. I myślę, że ten taki mój wzór kapłaństwa to jest zbiór tych dobrych cech, które u wielu kapłanów spotkałem, ale które też często się u nich po prostu powtarzało, bo spotkałem naprawdę wielu wspaniałych kapłanów i jestem Panu Bogu wdzięczny za te przykłady, które na mojej drodze życia postawił.
4: Ksiądz Bartosz?
6: W zasadzie dokładnie to samo. Tak trochę sprytem myślę, staram się wyciągać od każdego dobrego księdza, którego napotkałem, to co on ma najlepszego od Pana Boga danego. I tak trochę sobie teraz myślę, że jeżeli jak najwięcej tych dobrych cech przyciągnę do siebie i spróbuję je zrobić swoimi, to skończy się miejsce na te złe. I na to liczę.
7: No mi też jak ciężko wskazać jedną konkretną osobę. No na pewno moje powołanie zrodziło się w konkretnej wspólnocie parafialnej, gdzie posługuje wielu naszych też księży. I właśnie ci księża, którzy byli u początku mojego powołania, to oni właśnie takim były dla mnie przykładem tego takiego też życia właśnie kapłańskiego, ale też zakonnego, braterskiego, co mnie bardzo też mocno inspirowało i do dzisiaj mnie też inspiruje.
4: Pytam zawsze młodych księży o to, bo ksiądz, który jest wyświęcony, szukuje sobie obrazek. Sam go albo z czyjąś pomocą projektuje, ale na pewno sam wybiera pewne hasło, pewne motto, które nie jest przypadkowe. Ono jest pewnie przemodlone, ono jest przemyślane i ma być takim, jakby to powiedzieć, takim zdaniem przewodnim przez całe życie kapłańskie. Jakie są wasze te hasła na obrazku prymicyjnym i dlaczego właśnie takie? Zacznijmy od księdza Grzegorza.
7: No, hasło, które wybrałem, to jest z Ewangelii świętego Jana. Jezus mówi do apostołów, niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Jest to fragment Ewangelii, która była czytana rok temu w czasie święceń naszego diakonatu i tak bardzo mocno to do mnie przemówiło, gdyż no, byłem zlękniony, no, różne obawy mnie też, no do dzisiaj też, wiadomo, to jest takie bardzo ludzkie. No i w tych słowach jest takie pocieszenie, że to jednak Chrystus daje nam to pocieszenie i On nas poprowadzi.
6: Ja nie mogłem się zdecydować na jedno, mam dwa, ale chyba dlatego, że oba bardzo ważne się stały dla mnie w pewnym momencie formacji w czasie seminarium. I pierwsze to z Ewangelii według świętego Jana w Kanie Galilejskiej scena, gdy Maryja mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I siebie stawiam w tym momencie i tak pragnę przekazać tym wezwaniem wszystkim, że mamy siebie stawiać w roli właśnie tych sług. A drugie to z psalmu 119, wersety trochę pomieszane, bo najpierw 29, potem 26, ale tam jest hasło, nakłoń me serce do twoich napomnień i obdarz mnie łaską swojego prawa. To traktuję to bardziej jako hasło wewnętrzne, takie swoje.
5: Mi od wielu lat towarzyszyło jedno hasło, Bóg jest miłością. To się wydaje takie proste i oklepane, ale starałem się przez lata seminarium i też przez temat swojej pracy magisterskiej zgłębić, czym jest miłość. I gdy sobie uświadomiłem, że prawdziwa miłość jest ofiarą, poświęceniem się, której przykład doskonały dał nam Chrystus, i gdy zobaczyłem, jak wiele słów i znaczeń kryje się w tym prostym haśle Bóg jest miłością, to uznałem, że to będzie najlepsze, bo to po prostu oddaje wszystko i nic więcej nie potrzeba.
4: Aby to, co sobie napisaliście, aby się spełniło. To jeszcze tak powoli kończę z naszą rozmowę. Pytanie trochę może odważne. Czy jest coś, bo wiem, z czym idziecie, powiedzieliście, ale czy jest coś, czego się boicie na tej drodze, u progu tej drogi kapłańskiej?
7: No to na pewno może samotności, bo wiadomo, kapłaństwo jednak wiąże się z samotnością, mimo że my jesteśmy zakonnikami, jest ten akcent na wspólnotę, ale jednak no, ta samotność jest czymś też, co nas pewnie doświadczy, no i co jest takie też przerażające.
6: Dla mnie najbardziej myślę wątpliwości wiary, jeżeli się pojawią, bo staram się tak mocno swoje życie ukierunkować na Chrystusa i na Eucharystię, że wiem, że tam jest tylko mój fundament, więc jeżeli on by się w jakikolwiek sposób zachwiał, nie wiem, z jakiego powodu mogłoby się to stać, liczę, że nigdy się nie wydarzy, ale to jest chyba największa obawa.
5: Dla mnie tym, co najbardziej się boję, jest moje odejście od Pana Boga, jakieś zapomnienie o Nim, zatracenie się w rzeczach tego świata, w tym wszystkim, co jest nieistotne, i po prostu pogubienie się i zostawienie Pana Boga. I ta myśl, że mogę być tym, który, nie wiem, go zdradzi, czy który w jakiś sposób go zrani, jest czymś, co rzeczywiście jakimś lękiem mnie napawa.
4: Z tego, co wiem, jeszcze nie macie dekretów, jeszcze nie wiecie, drodzy księża, gdzie będziecie posłani na te pierwsze placówki, które pewnie staną się waszą pierwszą miłością, jak to się mówi. Ale pytanie, czy macie jakieś swoje wymarzone? I tutaj nie chcę pytać o Polskę, bo domyślamy się, że te pierwsze placówki będą w Polsce, ale my jako chrystusowcy ruszamy w świat, do Polonii, tam, gdzie biją ludzkie, polskie serca, tak mówimy dość pompatycznie, ale prawdziwie. Czy jest jakiś wymarzony kraj, gdzie chcielibyście albo widzielibyście się jako duszpasterze?
5: Nie mam wymarzonego kraju, ale takim moim marzeniem jest iść zawsze tam, gdzie mnie poślą, żeby nigdy nie mieć wątpliwości, że decyzja przełożonych jest dobra i nigdy nie stawiać oporu. To jest moje marzenie.
6: No może to zabrzmi idealistycznie, ale mam dokładnie tak samo jak ksiądz Wiktor i staram się tak nastawiać, żeby nie próbować realizować swojej woli, bo wtedy wiem, że może być trudniej po prostu.
4: Czyli bądź wola twoja po prostu.
7: No ja też nigdy nie miałam ani nie mam żadnych oczekiwań. No ciężko byłoby mi wskazać jakiś konkretny kraj. No może w drugą stronę, kraj, może którego bym się ewentualnie obawiał, to jest Australia. Nie wiem, jakiś taki lęk bym może czuł. No ale też myślę, że gdyby mnie tam posłali, to pewnie też bym nie miał żadnego sprzeciwu.
4: Pan Bóg pośle, to da też łaskę. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, Australia jest piękna. Byłem, pracowałem niedługo, ale czas naprawdę wspaniały i wspaniała też jest Polonia. Drodzy księża, kończąc naszą rozmowę, pytanie, czego można wam życzyć? Tych życzeń było bardzo dużo. Od rodziców, od chrzestnych, od cioci, wujka, od kapłanów. czego wy sami byście sobie życzyli na tę drogą, którą zaczęliście trochę ponad 24 godziny temu?
5: Świętości, czyli tego, żeby przybliżać się do Chrystusa, budować z Nim relacje i po prostu trwać w miłości z Nim.
6: Coraz głębszej wiary. Tyle.
7: No tego, żebym nigdy nie stracił z moich oczu Chrystusa.
4: Dziękuję. Dzisiaj naszymi gośćmi byli neopresbiterzy chrystusowcy.
5: Ksiądz Wiktor Stankiewicz.
6: Ksiądz Bartosz.
7: Ksiądz Grzegorz.
4: I na koniec poprosimy was o błogosławieństwo. Mam nadzieję, że ten mikrofon ściągnie to błogosławieństwo wspólne dla naszych wszystkich słuchaczy Dobrego Radia Emaus.
0: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
4: Niech wam błogosławi.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
4: 12.25, słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu. Za nami rozmowa z młodymi księżmi chrystusowcami Grzegorzem Wiktorem i Bartkiem, którzy, jak słyszeli państwo, opowiadali o swoich przeżyciach związanych ze święceniami, które przyjęli kilka godzin wcześniej. A teraz już rozmowa zapowiedziana z z uczniami 38. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zapraszam. Dzień dobry, witamy w naszym studiu licealistki z 38. Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry raz jeszcze.
8: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witamy. Kogo tutaj mamy? Jak masz na imię?
8: Pola.
9: Julka.
4: A która klasa jesteście?
8: Trzecia Mathem i Matfis.
4: Aha, z dwóch różnych klas, tak? Dobrze, dalej koleżankę.
10: Justyna, też z trzeciej klasy, ale architektoniczna.
4: O, proszę bardzo.
11: I Otylia, ja tak samo jak te pierwsze koleżanki jestem na Mathemie.
12: Tosia z klasy humanistycznej. Aha.
13: Dzień dobry, jestem z 38. liceum. Jestem tu z moją kochaną młodzieżą, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w radio.
4: No właśnie, jak wygląda praca w radio? Już parę minut jesteście u nas. Jakie pierwsze wrażenia?
14: Mi się całkiem radia podobają.
4: A pierwszy raz jesteście?
14: My byłyśmy już kiedyś w Radiu Afera.
4: A, rozumiem, czyli w naszym studenckim poznańskim Radiu Politechniki Poznańskiej. Świetnie. Co tutaj szczególnie wam się podoba? Co jest nowego dla was?
11: No, na pewno odkryłyśmy, że jest to duża odpowiedzialność pracować w radiu, jednak trzeba mieć jakąś tam znajomość, w jaki sposób ubrać ładnie w słowa różne informacje i przekazywać je tak interesująco, aby słuchacze w ogóle chcieli słuchać tego, o czym rozmawiamy.
4: Może za chwilę słucham was i tak wychwytuję tutaj dobry głos radiowy.
11: I dykcja
4: jest ważna, tak. Mówimy o takim flow, że trzeba mieć, ale no też oczywiście poprawna polszczyzna, jak najbardziej. Ogólna wiadomość, ogólna wiedza o świecie, można powiedzieć. No i duża spontaniczność też. A tobie jak się podoba tutaj? Coś charakterystycznego zwróciło twoją uwagę?
12: No na pewno podoba mi się samo studio, no i to, że prowadzący tak naprawdę musi sam kontrolować tą konsolę i to, co puszcza, bo wydaje mi się, że to jest dosyć trudna praca, żeby ogarniać tak dwie rzeczy naraz. No i też nie wiedziałam, że da się tak dwie rzeczy naraz ogarniać i raczej kojarzyłam z radii, że no, ta konsola jest osobno, a prowadzący jest osobno, więc to mnie dosyć zaciekawiło.
4: Tak bywa w różnych stacjach. U nas jest to połączone. Rzeczywiście prowadzący jest też realizatorem, prowadzi samorealizację. Tak, to jest pewna umiejętność. Tak się uśmiechnąłem, jak mówiłaś to, bo zawsze się mówi, że kobiety mają podzielność uwagi, prawda? A tu się okazuje, że mężczyźni też, bo u nas prezenterzy to przede wszystkim mężczyźni. Brakuje nam w radiu damskich głosów, dlatego cieszę się, że jesteście. Może któraś z was chciałaby tutaj kiedyś pracować, czy choćby na jakąś praktykę przyjść. Jesteśmy zawsze otwarci, żeby coś popróbować, poćwiczyć, a może któraś ma pomysł na dobrą audycję matematyczną. O, takiej nie mamy jeszcze. Na przykład. Nie jakoś ciekawie przedstawić matematykę, bo matematyka chyba jest, no nie wiem, ja pamiętam z moich czasów, dawno już skończyłem edukację w szkole i podstawowej, i średniej, więc to zawsze był taka trochę zmora, taki trochę lęk powodowało. Nie każdy jest mocny w matematyce, a zrobić taką audycję, w której się pokaże, że matematyka nie jest straszna, to by było coś, nie? Ja myślę. Także rzucam hasło do przemyślenia. Jak tam radio? Podoba się?
10: Tak, podoba mi się, ale nawet jak tu wchodzę, to...
4: Trochę bliżej mikrofonu?
10: No. Czuję po prostu ten stres.
4: A dlaczego?
10: Nie wyobrażam sobie tak usiąść i mówić do setek ludzi w sumie, albo nawet tysiąca, i czuję tą tremę.
12: i trzeba tutaj zaakcentować każde słowo, uważać na dykcję, wystarczy jedno właśnie przejęzyczenie i już może zdanie totalnie iść do kosza.
9: To się może zdarzyć rzeczywiście, tak. I wtedy trzeba z tego wybrnąć.
12: To też jest talent.
9: Tak, my mówimy, trzeba to ograć jakoś, czyli nie poddać się, nie przestać być, oj, pomyliłem się, tylko jakoś zażartować troszeczkę. Zależy w jakim momencie i z czym się człowiek pomyli, prawda? Ale no, jest to rzeczywiście jakaś umiejętność, dlatego mówimy też o takiej dużej spontaniczności, którą trzeba w sobie mieć, swobodę. Może na początku faktycznie to jest, tak myślę, dla każdego dziennikarza jakiś stres, ale z czasem to staje się normalna praca. Same widziałyście, że było 30 sekund do emisji, do wejścia na żywo, a my jeszcze spokojnie rozmawialiśmy. Potem 15 sekund dziś, a my dalej rozmawiamy. Rzeczywiście w radiu 10 sekund, 15, zupełnie inaczej patrzy się na czas. Każda sekunda to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli została jedna sekunda, no to już jest mało. Ale jak jeszcze jest minuta, to spokojnie można pójść do toalety i jeszcze wstawić sobie w ekspresie kawę, tak? Proszę bardzo, jakie jeszcze myśli, jakie jeszcze, jak to powiedzieć? No, umknęło mi teraz słowo, pomóżcie mi teraz.
12: Refleksje,
9: o właśnie, po odwiedzinach naszego radia. A może któraś, może miała takie myśli, takie jakieś, może teraz sobie odkrywa, tak jak to powiedzieć, inklinację ku temu, żeby pracować w radiu?
15: Ja myślę, że też to, co jest uznawane właśnie za to takie stresujące w radiu, czyli to, że jednak nie ma możliwości powtórzenia jakiegoś zdania i jeżeli już się zrobi ten błąd, no to ten błąd po prostu zostaje. To jest też coś, co mi się bardzo podoba w radiu, bo przez to jest to właśnie takie bardzo żywe, takie personalne swego rodzaju.
9: Tak, i to jest rzeczywiście duża odpowiedzialność, dlatego no, staramy się nie robić błędów, ale one się zdarzają, bo jesteśmy ludźmi. Przejęzyczenie, gorzej jak się pomyli jakiś fakt, że jest jakiś taki błąd naprawdę merytoryczny, no to wtedy jest gorzej, to trzeba to poprawić, przeprosić w drugim, kolejnym wejściu na antenę, ale no, to, co mówicie właśnie, to jest na żywo, to jest żywe radio, a myślę, że przez to też jesteśmy bliżej słuchacza, że nie udajemy jakichś wyjątkowych, nieomylnych, też robimy błędy. Ale to jest nasze radio, Emos jest też radiem, które mówi o Panu Bogu. My się tego absolutnie nie boimy, się tego nie wstydzimy. Mamy takie punkty programu jak 5 minut z Bogiem, kilka razy dziennie czytamy Ewangelię, plus komentarz, mamy myśli świętych, teraz akurat mamy początek roku jubileuszowego, więc czytamy teksty papieża Franciszka z jego dokumentu, który zapowiada ten rok jubileuszowy, a wieczorem mówimy o Biblii, mówimy o ważnych tematach dotyczących życia człowieka, jego przyszłości, jego wieczności, to też dla nas to jest bardzo ważne. Nie wstydzimy się, nie mówimy wprost na antenie non-stop, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, prawda? Mówimy normalnie dzień dobry, ale czasami jak słuchacz zadzwoni i powie pozdrawiam, dobra, radio Emos, szczęść Boże, to odpowiadamy szczęść Boże, bo jesteśmy wierzący i do tego się też przyznajemy. No dobrze, no to tyle może o radiu. A teraz powiedzcie coś o was. Wasza szkoła. Co to za szkoła? I jakie potem macie plany na przyszłość? No bo trzecia klasa, czwarta, matura już będzie niedługo, nie? 4 lata, do liceum, no właśnie. To może najpierw o samej szkole. 38 liceum. Gdzie jest? Jakie imię nosi? Kto powie?
16: Nasza szkoła znajduje się w okolicach Sołaczu. I wydaje mi się, że jest jedną z takich przyjaźniejszych uczniów. Tak, najlepszych i najprzyjaźniejszych szkół uczniom. Mhm.
9: To jest duża szkoła? Dużo liceum?
16: No czy duże, może jeśli chodzi o wielkość budynku, to niekoniecznie, ale mamy całkiem dużo uczniów.
11: Na pewno jest to jedna z niewielu szkół dwujęzycznych w Poznaniu, ponieważ jest ich no tak naprawdę 2-3, jeśli się nie mylę, są 3 licząc naszą, to bardzo wyróżnia naszą szkołę, no i dzięki temu mimo wszystko uczniowie doceniają tę dwujęzyczność, ten język angielski, który jest wszechobecny tak naprawdę, między innymi podczas lekcji, czy ogólnie w tym kształceniu, gdzieś tam ten język się bardzo dużo pojawia. No i dzięki temu można byłoby określić naszą szkołę jako taką wyjątkową.
9: No, no to pięknie. No dobre macie zdanie o waszej szkole. A co po waszej szkole można robić? Przepraszam, tak teraz sprowokuję, dobra? Bo tak czasami słucham, do liceum, po liceum nic nie masz. Masz ogólne wykształcenie, lepiej iść do jakiejś szkoły technikum, gdzie masz już zawód. No nie wiem, nawet niech to będzie fryzjer, też bardzo potrzebne, a dzisiaj się nieźle zarabia jako fryzjer, czy jakiś, już nie mówię, dentysta, czy inny, prawda? Ale a po liceum, co po waszej szkole można robić? Która powie?
17: To czego nie można po naszej szkole. Bardziej właśnie z tą dwujęzycznością. Mamy szereg w sumie profili, od właśnie matchemu po typowo humanistyczne, można pójść na prawo, tym bardziej właśnie z maturą dwujęzyczną dostaniemy więcej punktów, więc warto o tym wspominać za każdym razem, bo jest to naprawdę fajny przywilej dla nas. I myślę, że dla każdego coś tutaj się znajdzie, nawet dla typowo artystycznych osób. Ja sama chodzę do artystycznej klasy i też tutaj jest typowo rozwinięcie się właśnie w tej sferze artystycznej, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie, moim zdaniem.
9: A co rozumiemy pod hasłem artystyczny, tak szczegółowo?
17: Rysunek, projektowanie, takie przygotowanie do architektury też jest typowo techniczne.
9: A,
17: więc
9: super, super.
17: Coś, co się znajdzie w technikum.
9: Czyli piękny Poznań dzięki wam będzie jeszcze piękniejszy.
17: Oczywiście.
9: No i Polska w ogóle. No tak, tak, dobrze, dobrze. Teraz trzecia klasa, połowa, już ferie za wami.
17: No tak. Niestety, no, tak.
9: Niestety ferie się skończyły, drugi semestr, a potem czwarta klasa, matura i co dalej?
17: Myślę, że większość osób raczej myśli o jakichś studiach, no bo jednak po maturze, w sensie po liceum, to jest dość naturalne, że raczej właśnie idzie się na studia i potem się zdobywa jakiś zawód, ale gdzie jeszcze to... Jeszcze długo, aż trzeba będzie podjąć.
12: Chyba jesteśmy w takim momencie trzeciej klasy, że ten plan dopiero się ustala, żeby może pod koniec trzeciej mieć chociaż już jakieś wybrane uczelnie, ale tak patrząc po swoich znajomych, to mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy w trakcie wybierania trochę tej drogi, no i też później zobaczenia, czy to jest to, co chcemy robić, czy jednak udać się w innym kierunku.
9: Rozeznawanie takie trwa, jasne. Mhm. A patrzę na was, same piękne dziewczyny. Chłopaki w szkole są? Macie mężczyzn w szkole też?
18: No zdarza się.
9: No nie. No. Poważnie pytam, macie chłopaków w klasie, czy nie? No
17: właśnie zdarza się, na przykład u mnie w klasie jest tylko dwóch na chyba 30 dziewczyn, więc...
9: O.
17: Ja mam,
12: ja mam w klasie więcej dziewczyn, które mają na imię Antonina niż chłopaków.
18: No my z racji, że nasza klasa jest politechniczna, no to mamy trochę więcej chłopaków, aczkolwiek mam wrażenie, że nasza klasa, jeśli chodzi o liczebność dziewczyn i chłopaków, jest tak mniej więcej wyważona. Mhm. Więc jeśli chodzi o całą szkołę, to jednak przeważają dziewczyny.
9: Mhm. Czego można wam życzyć?
17: Pomyślności teraz na wybranie dobrej drogi później. Najważniejsze.
18: Myślę, że szczęścia na sprawdzianek, które nadchodzą.
9: To już tak od razu po feriach, że tak powiem, z kopyta ruszyłyście ostro, już sprawdziany.
17: Tak.
9: Nikt tego nie lubi, no ale trzeba, prawda? Kolejne wolne to Wielkanoc dopiero.
17: Nie? No, niestety teraz tak w województwie dość słabo, jeżeli chodzi o to wolne. Teraz przez następne jakieś chyba 10 albo 12 tygodni. Żadnego drugiego weekendu.
9: No to jeszcze pani profesor oddamy głos, nie? Nie. Tak, może czego pani by życzyła i własnej szkole, i swoim uczniom też, bo z tego, co pani mówi, kochana młodzież, bardzo pani tę pracę lubi. Pani jest katechetką?
13: Tak, jestem katechetką w 38 liceum i w podstawówce, ale liceum to jest moja wielka miłość, najważniejsza miłość w moim życiu i chciałabym rzeczywiście, żeby młodzieży czego życzę? Rozwoju, tego, żeby odkrywali siebie, żeby odkryli swoją drogę w życiu i za nią tak na maksa szli. Tego im życzę. Oczywiście chciałabym, żeby zauważyli, bo oni przed chwilą tu mówili o sprawdzianach, żeby zauważyli, że w życiu jest jeszcze coś więcej niż tylko sprawdziany i szkoła. Tego im życzę.
9: Bardzo się cieszę, że odwiedziliście nasze malutkie, ale myślę piękne, dobre Radio Emaus, bo tak się nazywamy, tak się określamy. Radio Emaus, dobre radio w Poznaniu. Zapraszamy częściej. Pochwalcie się tym, że tutaj byliście, promujcie nas, a my będziemy o was też mówić i na pewno wyemitujemy tę rozmowę, by też inni usłyszeli o was. O 38 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w innym dniu, ale słyszycie tę rozmowę 15 lutego, dzisiaj w sobotę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. To raz jeszcze dziękujemy wam za obecność, za waszą radość, entuzjazm. Dużo młodości wniosłyście do naszego, no i tak młodego radia, ale nigdy nie za dużo tego entuzjazmu, tego uśmiechu i takiego piękna, które do naszego radia przyniosłyście. To jeszcze raz powiedzcie, jak się nazywacie i może kogo pozdrawiacie.
16: Ja mam na imię Julka i pozdrawiam mojego koteczka.
19: Ja jestem Pola i pozdrawiam wszystkich słuchaczów.
20: Mhm. Nazywam się Justyna, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i moją rodzinę całą.
9: Świetnie.
21: Ja jestem Otylia i pozdrawiam wszystkich uczniów naszej szkoły, aby ten rok był wspaniały aż do końca.
22: Ja nazywam się Tosia i pozdrawiam Natalię.
9: Aha. A pani Ania kogo pozdrawia jeszcze? No myślę, że pozdrowicie też całą...
13: Ja oczywiście pozdrawiam dyrekcję i całe grono pedagogiczne 38 LO i swoich przyjaciół.
9: Dziękujemy bardzo jeszcze raz za wizytę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do widzenia.
19: Do widzenia.
23: Do widzenia. Radio Emaus.
9: To była archiwalna rozmowa z uczniami z 38 Liceum Ogólnokształcącego, ale oni odwiedzili nas drugi raz i kolejna rozmowa, trochę bardziej współczesna, będzie wyemitowana na naszej antenie 27 czerwca w sobotę, mniej więcej w tej godzinie. A teraz, ponieważ mamy godzinę wywiadów, posłuchamy Zuchów. Krótka rozmowa z Zuchami z Czapur, którzy w dwóch grupach do nas przybyli, to rozmowa z drugą grupą. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj w Radiu Emaus, radośnie już to państwo wiedzą, pierwsza grupa Zuchów z Czapur za nami, a teraz mamy drugą grupę. Jest pan drużynowy Bartor z nami. Chciałem powiedzieć dzień dobry, ale Zuchom co się mówi?
24: Czuj!
9: No właśnie, czuj. Jest pan drużynowy Bartosz, proszę przedstawić grupę. Witamy w ogóle.
25: Tak, czuj. Jesteśmy tą samą grupą, bo tą samą gromadą zuchową. Też siódma gromada zuchowa Biedronki księdza Jana. Też z Czapur, też ze szczepu środowiskowego Leśni w Czapurach. Zuchów Samosina.
9: A dzisiaj wizyta w Poznaniu i w Radiu Emaus.
25: Tak jest. Zuchy, jak już wcześniej mój poprzednik drużynowy właśnie tej gromady wspomniał, zdobywają trop dziennikarza i w związku z tym poznają tajniki pracy dziennikarskiej i udają się w ciekawe miejsca. Więc dziękujemy za to, że możemy dzisiaj tutaj być właśnie w tym dobrym Radiu Emaus.
9: No to dobrze, wiemy już jaki jest cel waszej wizyty tutaj. Przyszli dziennikarze, zdobywacie trop. I właśnie, widzicie, cały czas poznajemy radio. Widzicie, usłyszeliście, że trzeba w radiu co zrobić? Mieć zawsze wyłączony telefon. To już wiecie. Trzeba być odważnym w radiu. Wyłączony telefon, żeby nie zadzwonił przypadkiem, prawda? Szczególnie kiedy jesteśmy na żywo, to trzeba mieć wyłączony telefon. Trzeba być odważnym, trzeba mieć co powiedzieć i trzeba po prostu to lubić. I mieć nawet troszeczkę dobry głos, nie? To też będzie bardzo ważne. Kto z was chce być dziennikarzem? Aha. No to powiedz swoje imię i dlaczego chcesz być dziennikarką.
26: Jestem Julia Fencekowska i dlatego, bo jest ciekawe.
27: Jestem Lena Pyżanowska i po prostu to jest fajne, bo można mówić i śpiewać i po prostu to jest ciekawe. Mhm.
9: Koleżanka?
28: Jestem Olga Nowak i dlatego, że można przekazać ludziom bardzo ciekawe wiadomości i można się pokazać całemu na przykład Poznaniu i Polsce.
9: I okolicy i Polsce, dokładnie, tak. Jesteście pierwszy raz w radiu?
26: Tak. Wie?
9: Świetnie. Tak. I co wam się podoba tutaj?
26: Jest bardzo ciekawie.
9: Do mikrofonu.
26: Jest bardzo ciekawie tutaj.
27: I są pianki.
9: Ale powiedz, jakie pianki i gdzie, bo słuchacze nie wiedzą, co to za pianki. Do jedzenia czy jakie?
27: Miękkie, takie na ścianach przyklejone, żeby nie było echa.
9: Tak, czyli służą do wytłumienia pomieszczenia, żeby nie było złej akustyki, żeby było rzeczywiście wytłumione. Co jeszcze się w radiu podoba? Albo co zaciekawiło was? Proszę.
26: Że można mówić na żywo do wszystkich z Poznania i w ogóle województwa.
9: Jak masz na imię, powiedz?
26: Mam na imię Szymon Pęcakowski.
9: Szymon, ja tutaj państwu powiem, że Szymon jest... Wszystkie zuchy są dzielne, ale Szymon dzisiaj jest najbardziej dzielny, ponieważ przyszedł do nas, a jesteśmy na drugim piętrze i pół Poznania przeszedł o kulach, więc szczególnie gratulacje. Brawo dla kolegi!
25: To ja muszę trochę sprostować, bo Szymon na drugie piętro wszedł na moich plecach. Ale faktycznie po Poznaniu porusza się o kulach, także świetnie. Bardzo, bardzo dzielny zuch.
9: Bardzo, tak. Kto jeszcze chce powiedzieć, co się podoba w radiu, albo co was zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście? Tylko kto jeszcze nie mówił, to się przedstawi.
29: Nazywam się Hanna Pyżanowska i dlatego, że można na przykład pozdrowić rodzinę.
9: Pozdrów rodzinę. Pozdrów.
29: Pozdrawiam mamę, tatę, brata, babcię, dziadka, wujka, ciocię i dalszą rodzinę.
9: Świetnie. Jeszcze kolega nie mówił, przedstaw się.
30: Jestem Kajetan Nowak. Podoba mi się w radiu, że jest ciekawe.
9: Jest ciekawe. I teraz właśnie dzięki temu, że... Jeszcze raz, jak masz na imię? Dzięki Kajetanowi zobaczyliśmy jedną rzecz, której nie lubi radio. Czego nie lubi radio? Kto wie?
0: Jestem Kornelia Małuszek i radio nie lubi, że jak na przykład ktoś mówi, i w pewnym momencie jest takie...
9: Dobrze, a jakbyśmy to powiedzieli prościej? Czego nie lubi radio?
29: Że osoby jak mówią, to się zacinają.
9: Dobrze, ale jeszcze prościej. Czego nie lubi radio?
0: Przerwania nagrania.
9: No jeszcze prościej, już pan drużynowy podpowiada. Czego?
29: Ciszy.
9: Tak, bo jak w radiu jest cisza, to znaczy, że coś się zepsuło, prawda? Jedziesz samochodem i nagle jest cisza, słuchasz radia, cisza, to myśl, o, coś się sygnał urwał, albo coś się zepsuło w tym radiu. W radiu cały czas coś mówi, albo coś gra. Tak powinno być, prawda? Już pytania były zadane dotyczące radia, a teraz inne pytanie dotyczące was. Macie piękne mundury, macie piękne chusty i takie różne, nie chcę teraz wyjść na ignoranta, jak się nazywają takie te przyczepki, przypinki?
0: Tropy.
9: Tropy, dobra. Macie...
0: I sprawności.
9: I sprawności, dobra. Jesteście z uchami, wiem, że jesteście z Czapur. Pytanie takie, jakie zadałem poprzedniej grupie, waszym kolegom i koleżankom. Kto to jest?

0: zachęta, żeby kiedyś do nas wrócić. A wiem, że niektórzy z was chcą być dziennikarzami. Może kiedyś tutaj przyjdą nawet do pracy, do radia. A kto wie. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Zdobywajcie sprawności i tropy i sprawności. Bądźcie dobrymi później harcerzami. No i w ogóle dobrymi ludźmi. Bardzo wam dziękuję. A na koniec, jak pożegnamy słuchaczy, co powiemy?
1: Czuj!
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Radio Emaus. W środku dnia.
0: W naszym studiu Dobrego Radia Emaus dzisiaj bardzo młodo. Zawsze to powtarzam, że my jesteśmy młodym radiem i dobrym radiem, ale rzeczywiście, kiedy przychodzą młodzi ludzie do studia, to robi się i wesoło, i młodo. A dzisiaj szczególna okazja, bo chcemy porozmawiać o festiwalu młodych, o spotkaniu dla młodych Paradiso. Są z nami w studiu młodzi ludzie, przedstawcie się.
3: Ola Tonder.
4: Erik Pozoła.
5: Amadeusz Stronka.
0: Dzień dobry i szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: A skąd jesteście?
3: Ja jestem z Poznania.
4: Ja jestem z Gostynia.
5: Ja z Komornik.
0: O, proszę bardzo. A się spotkaliście gdzie dokładnie?
4: Tak naprawdę spotkaliśmy się, myślę, no właśnie, na Paradiso. Mhm. Tam wszyscy się zgromadziliśmy, poznaliśmy się na sobie trochę nawzajem i dzięki temu dzisiaj wszyscy w trójkę jesteśmy organizatorami Paradiso.
0: No to już wiemy, kim jesteście, organizatorzy z różnych stron. Jeszcze powiedzcie, bo to może być ciekawe dla słuchaczy, dla mnie też, czym się zajmujecie dzisiaj, poza tym, że organizujecie Paradiso, uczycie się, studiujecie.
3: Ja jestem w trzeciej klasie liceum, uczę się. No, za rok matura, także
0: co po maturze?
3: Przygotowania pełną parą. Pewnie pójdę na prawo, może na teologię.
0: O, proszę.
4: Ja studiuję elektronikę i telekomunikację na Politechnice Poznańskiej. No i również na co dzień zajmuję się też organizacją Paradiso.
5: Ja studiuję logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Co dalej, ciężko stwierdzić, ale na razie myślę o tych studiach, żeby je skończyć.
0: Czas pokaże, Pan Bóg podpowie. Gdzieś tam w sercu, w sumieniu trzeba będzie tylko na to odpowiedzieć. Połączyło was Paradiso, ale tak naprawdę połączył was Chrystus, prawda? Jesteście wierzący, inaczej was by tutaj nie było. Wiara jest dla was ważna?
3: Ja myślę, że bardzo ważna, ponieważ to Paradiso to się przede wszystkim kieruje tą wiarą, więc myślę, że to nas połączyło na pewno.
4: Tak, bo gdy spotykamy się zarówno na samym Paradiso, ale też jako organizatorzy, żeby to Paradiso organizować, no to właśnie gromadzimy się wokół Chrystusa, gromadzimy się w kościele katolickim i cieszymy się tym, że przy okazji każdego spotkania nie tylko te ważne rzeczy ustalamy i wymyślamy, ale też wspólnie się modlimy, tworzymy wspólnotę. To nas wszystko gromadzi i spaja i pozwala, aby to Paradiso ostatecznie mogło faktycznie powstać i być pięknym dziełem.
5: Powiedziałbym, że tak, że wiara jest ważna, bo w końcu wylądowałem na tym Paradiso w celu pogłębienia tej wiary, więc cieszę się, że teraz mogę po prostu dbać o to, żeby inni mogli poznawać Chrystusa właśnie na Paradiso i samemu to organizować dla innych.
0: Już dużo o was wiemy. Teraz, ponieważ już parę razy padło to hasło Paradiso, powiedzcie, co to w ogóle jest to Paradiso? Bo może ktoś nas teraz słyszy i to słowo usłyszał parę razy, ale wciąż nie wie, co to jest Paradiso.
4: Święty Filip Neri jest głównym patronem Paradiso i był również Włochem. A Paradiso to po włosku właśnie raj, właśnie niebo. Sam Filip Neri mówił: preferisco il paradiso, wybieram niebo. I my to Paradiso, to niebo, ten raj chcemy właśnie na Świętej Górze w Gostyniu tworzyć dla młodych ludzi, tak aby oni mogli tam przyjeżdżać, tam razem z nami być, razem z nami się modlić. No i właśnie, i to ma rezonować z tym rajem, ma to być ten raj na ziemi, który wszyscy razem tworzymy.
0: Takie spotkanie młodych po zakończeniu roku szkolnego, u progu wakacji.
4: Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, aby młodzi nie zdążyli się jeszcze na dobre rozjechać, aby nie zdążyli jeszcze rozleniwić się tymi wakacjami, tylko prosto ze szkoły tak naprawdę ruszyli na to Paradiso i kończąc naukę tą szkolną, naukę może właśnie do matury, może do jakichś egzaminów, może do jakichś sprawdzianów, mogli kontynuować nauką relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem, a również nauką o sobie samym.
0: Zaraz powiemy sobie dokładnie, albo dość dokładnie o programie tego spotkania. Powiedzcie termin tego spotkania i do kogo jest skierowane. Wiemy, że do młodych, ale czy do każdej młodzieży?
5: Paradiso w tym roku jest od 29 czerwca do 3 lipca. No i kierujemy je dla młodzieży od 13 roku życia do w zasadzie 25. Więc staramy się przygotowywać ten program tak, żeby on był jak najobszerniejszy, żeby każdy z nas coś dla siebie. Od właśnie modlitwy, czy to mszy, czy to po prostu konferencji, jakie mamy przygotowane dla młodzieży, po świadectwa, które mają zainspirować nas.

0: Ale też zostawiamy ważną sferę, jaką jest ta integracja czy czas bycia dla siebie. Stąd zawsze staramy się pamiętać o, czy to o warsztatach, które mają nas gdzieś rozwijać tak już fizycznie, a nie tylko duchowo, ale też czy jakichś imprezach, potańcówkach, koncertach, które, no właśnie, które mają być dla nas, żebyśmy też cieszyli się tym czasem wakacyjnym i odpoczywali od obowiązków codziennych.
1: Czyli coś dla ducha, coś dla ucha, coś dla stóp, dla ciała, mówiąc ogólnie, dla młodego człowieka. To nie może cały czas się modlić ze złożonymi rękoma, ale ta modlitwa jest czymś istotnym spotkania Paradiso, które, jak sobie szybko policzyłem, to prawie tydzień.
2: Długo. Paradiso trwa 5 dni.
1: No właśnie.
2: A myśleliśmy, tworząc Paradiso, właśnie o tym, że to nie, że to jest spotkanie dla młodzieży, która już odnalazła gdzieś tam Chrystusa, która ma relację z Chrystusem, która jest w kościele, ale właśnie nie tylko. Jest to też spotkanie dla młodzieży gdzieś tam może szukającej, dla młodzieży, która zadaje sobie pytanie, dla młodych ludzi, którzy no właśnie jeszcze nie wiedzą, a na Paradiso mogą się dowiedzieć, po co żyją, z kim żyją, kim są, jaki jest cel.
1: Powiedzcie, ile razy już byliście na Paradiso?
3: Ja jadę w tym roku 4 raz.
2: Tak się składa, że ja już chyba 6.
0: Jeśli mnie matematyka nie myli, to chyba doliczyłem się 5 w tym roku.
1: Proszę bardzo. A w tym roku po raz pierwszy jako organizatorzy, czy już wcześniej byliście w tym sztabie organizacyjnym?
3: Ja jestem po raz pierwszy.
1: Okej.
2: Ja już od paru ładnych lat, od 2019 chyba roku.
0: Ja drugi rok w tej roli.
1: I co należy do waszych zadań?
0: Ojej, ja na przykład w tym roku jestem odpowiedzialny za kwestię leżakową, żeby leżaki dla wszystkich uczestników były przygotowane, odnowione, zadbane, żeby no właśnie była ta część relaksu. A poza tym na pewno promocją i jestem odpowiedzialny też za tworzenie nowego zastępnika dla naszej olimpiady, czyli Paradiso Poli, gdzie doszliśmy do wniosku, że większość młodych ludzi chciałaby kiedyś wziąć udział w takiej grze planszowej, gdzie oni mogą być pionkami.
1: Aha.
0: I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taką dużą grę planszową, interaktywną, w której po prostu połączymy tą, skoro rezygnujemy z olimpiady, to gdzieś wsadzimy tam taką część fizyczną, czy takiej aktywności fizycznej, ale połączymy to z integracją i pracą w grupie, bo w końcu rywalizujemy i walczymy w zespole i połączymy też naszą gdzieś wiedzę, ale też kreatywność. Stąd właśnie te wszystkie zadania będą do spotkania w tej grze naszej.
1: Wszystko jest jakby naprzeciw młodemu człowiekowi, tak słuchając was to widzę. Mówiliście o tych leżakach, to mi się od razu skojarzyło o łóżkach, czy w ogóle miejscach noclegowych. Ile nie przewidujecie młodzieży na tym spotkaniu, albo może jakie macie doświadczenie z poprzednich lat? Ile przyjeżdżała, a ile być może będzie teraz?
2: Poprzednie lata pokazują, że bywa z tym bardzo różnie. Zależy to dużo od, no właśnie, tego, jak się kończy rok szkolny, zależy od tego, jak zaangażują się księża duszpasterze, młodzieży w swoich parafiach. W tym roku bardzo byśmy się cieszyli, gdyby udało nam się osiągnąć liczbę między 300 a 350 uczestników. W poprzednich latach było to ponad 200 uczestników, chociaż w tym roku, jak wskazują gdzieś tam statystyki i zapisy, te zapisy idą nie najgorzej, więc z tego się cieszymy i dlatego wszystkich jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy, bo miejsca na pewno nie zabraknie. Pole namiotowe jest spore, miejsca jest wystarczająco dla każdego. Nie zabraknie nam też ani jedzenia, ani pakietów uczestników. Wszystkiego jest pod dostatkiem, więc każdy, kto chce, może przyjechać.
1: Zanim zapytam was jeszcze, co robicie w ramach tego przygotowania do Paradiso tegorocznego, to powiedzcie, jak można się zapisać na to spotkanie tegoroczne?
2: Najlepiej zapisać się przez stronę naszą, przez stronę internetową paradiso.org.pl. Na tej naszej stronie internetowej znajdą się wszystkie informacje, o których my tu dzisiaj powiemy i te, o których też nie powiemy. Nasi goście, znajduje się cały plan wydarzenia, wszystkie niezbędne informacje, wybór warsztatów, no i właśnie możliwość rejestracji.
1: To wracamy do poprzedniego pytania. Na czym polega wasze przygotowanie czy pomoc w organizacji Paradiso 2026?
3: Ja również zajmuję się bardziej promocją. W przyszłą niedzielę jedziemy też do parafii. Więc ja jestem tam, gdzie trzeba. W każdym razie jestem potrzebna, to też pojadę, też rozpromuję Paradiso po szkołach, też jeździmy. Weźmy Sióstr Zmartwychwstanek, będziemy w Lesznie. Także też ulotki w parafii u mnie widnieją, plakaty roznosimy, także ja jestem też również, zajmuję się promocją.
1: Też takie apostolstwo już, no bo przy okazji zapraszania, rozdawania ulotek, to chyba też trzeba samemu zaświadczyć, że warto, bo byłam tam, prawda?
3: Myślę, że to jest najważniejsze, dlatego że nasze świadectwo w zasadzie ma największą moc. W zasadzie świadczymy o tym, że skoro wracamy tam co roku, ja już po raz czwarty, to że coś jest tam takiego, co się dzieje, są tam tacy ludzie, do których ja chcę wracać. Do których ja chcę wracać, to są też ludzie, którzy tam też wracają. Mhm.
1: Chcesz wracać do ludzi, ale do może do jakiegoś wydarzenia. Co dla ciebie tak osobiście jest czymś, co zawsze przykuwa uwagę, czy też przyciąga jakoś, za czym się może w ciągu roku tęskni?
3: Jeśli chodzi o ludzi, są księgi. Jeśli ktoś się boi podejść do kogoś właśnie podczas, czy to posiłku, czy podczas jakichś integracji różnych, są księgi, na których rozmawiamy, są, przedstawiamy się, mówimy trochę o sobie, rozważamy różne rzeczy, czasem często Słowo Boże, ale mnie najbardziej przyciąga...
1: Zostanie przy tych księgach, bo rozumiem, że są księgi puste, które można wypełnić...
3: To znaczy, to się tak nazywa. Księgi to...
1: No właśnie. Ja widzę księgę, od razu książkę jakąś wielką.
3: Księgi to znaczy po prostu jesteśmy ze sobą. Aha. Czy to siedzimy przy stole, czy siedzimy po prostu ze sobą obok siebie i mówimy o sobie. Poznajemy siebie po prostu.
1: Mhm. Pozwalamy siebie czytać, tak, albo opowiadamy o sobie. Jak księgę.
2: Spotkania w grupach.
1: Czytamy siebie nawzajem. Dobrze, świetnie, fajnie to się nazywa. Mhm. Kolega, powiedz jeszcze, jakie jest twoje zadanie w ramach przygotowania?
2: Ja w dużej mierze działam w tej sferze, w której no właśnie nas jako organizatorów nie widać, ponieważ zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową.
1: Wejdę w słowo, nawet teraz was nie widać, a słychać.
2: Tak. Zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową, zajmuję się odpisywaniem na najróżniejsze maile w najróżniejszych sprawach. I również biorę udział, tak jak zresztą nas słychać, w promocji Paradiso, no bo faktycznie w tym naszym gronie organizatorów myślę, że to jest ważne, że każdy z nas chce trochę świadczyć, a nawiązując do hasła tegorocznego Paradiso, którym jest słowo odwagi, no to właśnie my sami uczymy się odwagi, już organizując to Paradiso, żeby wyjść do ludzi, żeby coś powiedzieć, żeby się pokazać i żeby zaświadczyć.
1: Kiedy patrzycie na minione spotkania z tamtych lat, czy macie jakieś doświadczenie, że jakiś jeden, drugi albo może nawet trzeci punkt programu jest absolutnie obowiązkowy i zawsze przyciąga młodzież tak jakoś bardzo, bardzo jak magnes?
2: Myślę, że to dla jednych słuchaczy będzie zaskakujące, a dla innych może nie, ale jest to przede wszystkim wielbienie. Jest to spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym i tak jak my organizatorzy tak o tym myślimy, tak samo czytamy potem w feedbacku, który dostajemy od uczestników, że to uwielbienie, adoracja jest najważniejszym punktem Paradiso, że chociaż tańce i zabawy i hulanki są fajne i wszystkim się to podoba, podobają się koncerty, podobają się właśnie księgi, spotkania z drugim człowiekiem, to obowiązkowym punktem każdego Paradiso jest w ten jakby przedostatni dzień wieczorem, w ostatni wieczór naszego spotkania, spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Wtedy cała bazylika jest nieco wygaszona, gra zespół, wszyscy razem śpiewamy, modlimy się i bez tego punktu Paradiso ani my, ani myślę uczestnicy nie wyobrażamy sobie tego wydarzenia.
1: Taka duża adoracja i to jest jeden raz na prawie na koniec, jak zrozumiałem, tak?
2: Zgadza się.
1: Ale każdego dnia jest msza święta.
2: Każdego dnia jest msza święta oraz jest cicha adoracja. Pan Jezus jest wystawiony w kaplicy podczas takich punktów właśnie, jak kiedy mamy jakąś głośną imprezę, kiedy mamy jakieś takie punkty jak kino plenerowe. Nie każdy musi chcieć w tym brać udział i też do tego jako organizatorzy nie zmuszamy. Można spędzić czas na polu namiotowym, a można pójść do kaplicy adoracji, która też jest wyciszona, jest odpowiednio, nazwijmy to, w piwnicy, gdzie nie jest głośno, jest cicho i tam można ten czas spędzić. Każdy młody może sam zdecydować o tym, czego oczekuje, czego potrzebuje.
1: To musi być ciekawe. Ja też mam takie doświadczenie, że ty jak sam powiedziałeś, że na niektórych to jest zaskoczenie może. Na początku niektórzy może trochę nienauczeni, trochę może zdziwieni trwać w milczeniu albo z jakąś lekką muzyką w tle przed Najświętszym Sakramentem, ale po czasie, widząc też świadectwo innych, że dla nich to jest ważne, coś zaczyna się dziać mocą Bożą. Po prostu będąc tam, Pan Bóg zaczyna działać i przemieniać ich serce do tego stopnia, że chcą tam być każdego dnia, a już na pewno na takim wielkim wspólnotowym wielbieniu. No to jest na pewno bardzo piękne. Codziennie też jest głoszone Słowo Boże i konferencje.
2: Zgadza się. Konferencję w tym roku prowadzi ksiądz Wojciech Brzoski, wikariusz tutejszej parafii pod wezwaniem Świętego Rocha oraz duszpasterz akademicki. Tak. Ale również poza tymi konferencjami planowymi będą świadectwa. a świadectwa wygłoszą zaproszeni goście. Chociażby arcybiskup Zbigniew Zieliński wygłosi świadectwo swojego życia i swojego biskupstwa.
1: O proszę.
2: Świadectwo również usłyszymy od pana Karola Cierpicy, który jest żołnierzem, który został uratowany w Afganistanie przez Amerykanina, który oddał za niego swoje życie. No i świadectwo powie też Wojciech Czuba, czyli ślimak na pustyni, który może być znany młodym słuchaczom właśnie przede wszystkim, myślę, z TikToka i z Instagrama.
1: Młodym. To właśnie ja pierwszy raz słyszę, także już nie jestem młody. Widzę was bardzo radosnych, widzę was bardzo entuzjastycznych. Mówiliśmy sobie o tym haśle odwagi. Dlaczego takie hasło? Macie jakieś od waszych organizatorów, znaczy od głównych organizatorów, argumenty, dlaczego takie hasło zostało wybrane? Czy to było jakieś losowanie, czy może inne ku temu są przesłanki, że właśnie odwagi?
2: Oczywiście, że mamy argumenty. Sugerowaliśmy się podczas wybierania hasłem, które wyznaczył papież Leon na najbliższe 2 lata. Odwagi, albowiem jam zwyciężył świat. Mm-hmm. No i ponieważ jest to hasło na 2 lata, postanowiliśmy podzielić je tak troszeczkę na pół. W tym roku rozważamy odwagę, rozważamy to, żeby przezwyciężać samego siebie, przezwyciężać trudności, a w przyszłym roku druga część, kto wie, może coś związanego ze zwycięstwem, coś ze zwyciężaniem świata, ze zwyciężaniem grzechu. O tym jeszcze pomyślimy i o tym poinformujemy w przyszłym roku z całą pewnością, ale stąd właśnie ta odwaga.
1: Nawiązanie do Słowa Bożego i do słów papieża Leona, który to przywołał. Odwaga papieskie, mówimy tutaj o Janie Pawle II, też wołał papież Jan Paweł II, może nie pamiętacie tego, coraggio do młodzieży, to dokładnie to samo znaczy. Według was, też młodych ludzi, młodzież dzisiaj nie jest odważna, potrzebuje odwagi?
3: Myślę, że potrzebuje odwagi. Ja myślę, że przyjechanie na Paradiso to też jest pewna odwaga. Ja osobiście mam doświadczenie, ja nikogo nie znałam jadąc na Paradiso i myślę, że ta odwaga była potrzebna, ale po prostu w dzisiejszym świecie też odwaga jest jak najbardziej potrzebna do przezwyciężania wielu rzeczy, trudności nieraz. Ja myślę, że Paradiso może być takim odskokiem właśnie od trudności, takim czasem nawet właśnie wyciszenia dzięki adoracji i nie tylko pobycia po prostu z drugim człowiekiem.
1: Ale też zobaczenia innych, którzy też chcą być odważni, bo tutaj mówisz o takiej odwadze do wielu rzeczy, ale też odważne jest to, że poświęcają wakacje i idą się modlić. Może dla niektórych z boku, przyjaciół, nawet bliskich, fajnych ludzi, może to być takie crazy, takie głupie, marnowanie czasu. Po co? Po co tam jedziesz, prawda? Kościół, niektórzy mogą powiedzieć, Kościół już dzisiaj nie jest autorytetem i on się tam jakoś tam wali i do tych czarnych Batmanów jedziesz, a nawet to robicie i oni to robią. Czy to nie jest odwaga?
2: To zdecydowanie jest odwaga, a myślę, że również dzisiaj potrzebnym aspektem odwagi, bo podczas Paradiso będziemy na wszystkie możliwe sposoby gdzieś tam roztrząsać ten temat, zgłębiać i przetwarzać, ale takim aspektem odwagi, który na pewno też będzie poruszony na Paradiso, jest trochę odwaga, żeby przestać mówić, wyłączyć muzykę i pobyć ze sobą, poznać siebie. Myślę, że dla wielu młodych ludzi to wymaga heroicznej odwagi, żeby posłuchać, poznać siebie. Ponieważ
1: odłożyć te media społecznościowe na jakiś czas,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, tak. No i to będzie wymagało wielkiej odwagi. I myślę, że takiej odwagi też zarówno będziemy w teorii o niej słuchać, jak i w praktyce się jej uczyć.
1: Jest taka starsza piosenka, która mówi, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co ty żyjesz. I myślę, że to nie jest tylko dla starszych, ale i dla młodych ludzi, którzy dzisiaj mają tak bardzo dużo ofert, tak bardzo dużo różnych propozycji ze świata, że można się zagubić po prostu. Można się zaplątać na tych różnych ścieżkach i co wybrać, jaka droga jest najwłaściwsza, a jeśli już wybrałem złą, czy dam radę wrócić, czy mogę w ogóle wrócić, czy mam szansę powrotu, na pewno temu będzie służyło to spotkanie i bardzo się cieszę, że ono już niedługo, za niedługo, przypomnijmy termin.
0: 29 czerwca do 3 lipca.
1: Można się zapisywać na stronie Paradiso.
2: Tak? .org.pl.
1: Tak, i tam wszelkie informacje są podane, również się tam można zalogować i zapisać i po prostu przyjechać. Może jeszcze zachęcając na koniec, powiedzmy o tych punktach programu, co młodzież spotka, bo wiemy, tańce.
2: Tak, jeżeli chodzi o punkty programu, to każdy dzień będzie troszeczkę inny i każdy dzień będzie zaskakiwał swoją charakterystyką. Oczywiście, myślę, że oczywistym punktem jest to, że spotkamy się codziennie na Eucharystii, codziennie rano odmówimy jutrznie, Ale to nie wszystko, no bo właśnie, jednego dnia zagramy wspólnie w Paradisopoli, czyli wielką grę planszową, no po prostu fizycznie wielką. Innego dnia wieczorem spotkamy się na kinie plenerowym i wspólnie obejrzymy film na dworze, na wielkim ekranie. Jeszcze kolejnego dnia wspólnie przeżyjemy wielbienie, razem będziemy śpiewać i modlić się w tak bazylice pełnej ludzi, ale też pełnej uwielbienia.
3: Codziennie będziemy przeżywać Eucharystię. Najważniejszy punkt dnia.
1: Z homilią oczywiście i wspomniane świadectwa będą, tak.
2: Tak.
1: One będą każdego dnia, czy nie?
2: Świadectwa będą każdego dnia, każdego dnia będą konferencje i każdego dnia przewodniczyć mszy świętej będzie inny biskup.
1: A, nawet.
2: Więc nawet no, tak. Proszę, to... I homilie podczas tych mszy świętych będą również wygłaszać biskupi.
1: Aha, a same konferencje poprowadzi już ksiądz Brzoski.
2: Tak.
1: Rozumiem. No to wielka różnorodność. Bardzo ciekawe się zapowiada. Mamy nadzieję, że też będzie temu wszystkiemu towarzyszyła dobra pogoda. A jeśli nawet nie, chociaż mamy nadzieję, że tak, to na pewno będzie wspaniała atmosfera i gorące będą serca. To wszystko na Świętej Górze Gostyń u stóp Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. I temu wszystkiemu patronuje Święty Filip Neri.
2: Święty Filip Neri, a w tym roku możemy jeszcze dodać, bo co roku mamy szczególnego patrona dany rok. W tym roku jest to Święta Joanna d'Arc.
1: O proszę.
2: Co związane z tą odwagą, co związane z klimatem tegorocznego Paradiso. Święta, rycerka, odważna. No i właśnie w tej perspektywie będziemy też patrzeć na nią, na jej odwagę, na jej siłę, na jej męstwo. I z tej perspektywy będziemy rozważać odwagę.
1: Czy będą jej relikwie może? Uda się skombinować? Nie wiecie tego.
2: Myślę, że to przyszłość pokaże.
1: Przyszłość pokaże. No, jeszcze trochę czasu zostało. Bo to, no, dobry przykład rzeczywiście, Joanna d'Arc. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Czy jeszcze coś ważnego musimy dodać, o czym koniecznie trzeba pamiętać? A wiem, trzeba mieć odwagę, nie? Wziąć odwagę, laptopa, swojego komórkę, otworzyć stronę paradiso.org, dobrze?
2: .pl.
1: .pl, dobrze. I poczytać o Paradiso i jak najszybciej się zapisać. A liczba miejsc jest ograniczona, czy nie?
2: Liczba miejsc nie jest ograniczona, zapisywać się można nawet do ostatniego dnia przed Paradiso. Mhm.
1: Mamy nadzieję, że ta liczba 350 dzisiaj... Nie dzisiaj, ale na tym spotkaniu się właśnie pokaże, a może będzie i więcej tej młodzieży. Jak państwo słyszeli, młodzi byli, są i chcą tam przyjeżdżać, a dzisiaj w nami studiu byli ci, którzy są odpowiedzialni za organizację spotkania młodych Paradiso, a byli z nami dzisiaj...
3: Ola Tonder,
2: Eryk Pazoła,
0: Amadeusz Stronka.
1: Bardzo państwu dziękujemy za uwagę, a młodym za obecność w studiu i za zaproszenie na Paradiso. Przypomnę, 29 czerwca do 3 lipca, Święta Góra Gostyń, spotkanie młodych Paradiso. Wszystkim mówimy
4: odwagi!
5: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
6: W życiu na wszystko przychodzi czas. I wcale nie trzeba tutaj czytać księgi Koheleta, żeby się zorientować, że jest czas na odpoczynek i na ciężką pracę, na radość i smutek, na obfitowanie i post. Jest także czas na świadczenie o Chrystusie, słowem i czynem, o czym przekonał się nasz dzisiejszy patron Michał Kozal, pomocniczy biskup wrocławski. Najpierw bowiem był świadkiem Chrystusa niejako w teorii, by przez ostatnie 4 lata swego życia zdać w tej materii egzamin praktyczny. Na początku był więc przykładnie wierzącym młodym człowiekiem, potem wzorowym seminarzystą, następnie oddanym wikarym i w końcu w przededniu II wojny światowej został konsekrowany na biskupa. I tu rozpoczyna się jego praktyczny egzamin ze świadczenia o Chrystusie. Zaczął go od pozostania w swojej diecezji pomimo agresji Niemiec na Polskę. Następnie swoją postawą stał się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. A w końcu razem ze swymi kapłanami trafił do Dachau. Przez 2 lata pracował tam ponad siły, a mimo to do końca dzielił się posiłkami ze słabszymi współwięźniami, niósł posługę duchową chorym i pocieszenie umierającym. Numer obozowy 24544 ostatecznie został dobity zastrzykiem z fenolu w styczniu 43 roku, lecz świadectwo jego życia z Chrystusem przetrwało piekło obozu i sprawiło, że wspominamy go dzisiaj nie jako obozowy numer, tylko jako błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika.
5: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. W środku dnia.
7: 13:15 dokładnie co do sekundy, drodzy Państwo, to czas na antenie Radia Emaus na...
0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
7: Czas na koncert życzeń. Przypominam, że można do nas wysyłać SMS-y. Mamy ich kilka, ale nie za dużo. 601 077 033 to numer, pod jakim, na jaki można wysłać swoje życzenia i pozdrowienia. Powtórzę, 601 077 033. Także można jeszcze maila wysłać na adres studio.emaus@świętywojciech, pisane bez polskich znaków łącznie. Święty Wojciech bez polskich znaków łącznie.pl albo zadzwonić na żywo na naszą antenę i przekazać swoje pozdrowienia. Numer telefonu do naszego studia 61 659 37 95. 61 659 37 95. Jeszcze raz przypomnę numer, pod który, czy na który można wysłać swoje pozdrowienia SMS-owe. 601 077 033. Też można wejść na Facebooka i pod postem o koncercie życzeń te swoje życzenia zostawić. Póki co ślemy najlepsze życzenia do dzisiejszych solenizantów. Głównymi solenizantami według kalendarza są dzisiaj Bazylii i Eliza, ale zobaczyłem w takim szerszym kalendarzu, że jeszcze dzisiaj świętują Walery, Metody, Michał, Ryszard, Felix, Alojzy, Konstancja, Rufin, Marcjan, Anastazy i Elizeusz. Pewnie te niektóre imiona świętują po raz kolejny w tymże roku, ale nieważne. Każda okazja jest dobra, żeby powiedzieć sobie miłe, ciepłe słowo, a tego bardzo przecież potrzebujemy. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia obfitości, bożych łask, świętości, dobrego zdrowia, mądrego przeżywania swojej codzienności, pięknego uprawiania swojego człowieczeństwa, wypełniania woli Bożej. Jeszcze pozdrawiamy wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, którzy przeżywają swoją codzienność często w samotności, na łożu boleści. Wszystkiego, co najlepsze dla Was i na dobry początek naszego koncertu, który potrwa pół godziny. Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: To była Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście, a my przeżywamy koncert życzeń na antenie Radia Emaus. Dotarły do nas życzenia ze Stargardu. Najserdeczniejsze życzenia rocznicowe dla proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie. Czcigodnego księdza Janusza Posadzego. O, znam tego księdza. Też pozdrawiam, dołączam się do tych życzeń. Ksiądz Janusz, proboszcz, świętował w czwartek 18 czerwca, będzie świętował 18 czerwca 37. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Oby zawsze był jak dobry pasterz, wspierany wstawiennictwem i opieką naszej świętej patronki Maryi Królowej Świata. Tego życzą modlący się za księdza członkowie apostolatu Margaretka. Ja, jak powiedziałem, do tych życzeń też się dołączam, bo miałem okazję księdza Janusza Posadzego, czcigodnego proboszcza na parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, czyli tak zwanej kolegiaty, niektórzy mówią katedry, poznać. Wszystkiego dobrego dla księdza i świętości życzymy. Dołączamy wszystkich jubilatów tego czasu, bo przełom maja, czerwca to czas rocznic święceń kapłańskich wielu prezbiterów. Wszystkich ogarniamy naszą modlitwę i taka piosenka radosna, może bardzo takie zapytanie, jak wy się macie, drodzy kapłani?

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Koncert życzeń trwa na antenie naszego radia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, czy blisko, czy daleko. Pozdrawiamy tych, którzy są w podróży, może gdzieś teraz wyszło słońce, jest piękna pogoda, chociaż trochę chłodno jest, jak na czerwiec i wietrznie, przynajmniej w Poznaniu, ale to nie przeszkadza na pewno, żeby pojechać sobie gdzieś na spacer nad jeziorko, nad Maltę na przykład, albo pojechać w odwiedziny do znajomych, czy też rodziny, przyjaciół na jakąś popołudniową kawę. Tych, którzy podróżują, a słuchają nas, pozdrawiamy bardzo gorąco. Ja sięgam do naszego telefonu radiowego i odczytuję SMS-a z życzeniami. Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam księdza Mariusza, bardzo dziękuję. Pozdrawiam mojego przełożonego z ministrantury Bartosza Spniew. I w dedykacji dla niego, o właśnie, poproszę o utwór zespołu Pectus Barcelona. Nie przygotowałem teraz tego, właśnie widzę, że to powinno być Barcelona, zobaczymy, czy to mamy. Czas to jest coś, co najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Te słowa powiedział ksiądz Jan Kaczkowski, je dedykuje pan Staszek Spniew. Dziękujemy za te pozdrowienia, kłaniamy się nisko i dla pana wszystkiego dobrego. W tej chwili nie mam przygotowane Barcelony, Pectusa, ale mamy coś innego. Będzie, może będzie miał być Abba, ale Abba później. Andrzej Zaucha i Czarny Alibaba. Może być? Wszystkiego dobrego.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Słuchacie dobrego radia Emaus. Koncert życzeń, jeszcze 15 minut na naszej antenie. To czas, żeby pozdrowić wszystkich przeżywających swoje imieniny, urodziny, jakieś osobiste święta. A dzisiaj przypomnę, szczególnie świętują Bazyli i Eliza. Wszystkiego, co najlepsze dla Państwa. Ja chciałam raz jeszcze wrócić do wszystkich chorych, cierpiących i przekazać pozdrowienie dla Mateusza. Mateusz to, powiem tak prywatnie, człowiek, osoba z mojej rodziny, syn mojej kuzynki, niedawno uległ wypadkowi. Nie jest to bardzo poważny wypadek, ale jednak operacja na kolano, na nogę musiała się odbić. Młody chłopak, 25 lat, dużo bólu i cierpienia i też niepewności, co dalej, a trzeba działać, pracować, wszystko stanęło przez ten wypadek. Więc życzę dużo sił, cierpliwości, takiej nadziei, że do wesela się naprawdę zagoi, jak to się mówi, a wierzę, że dokładnie tak będzie. A wszystko w życiu jest po coś. Czasami pewne wydarzenia, wypadki też uczą nas czegoś. Oczywiście niedobrze, że się wydarzają wypadki, które powodują uszczerbek na zdrowiu, choćby czasowy, ale zawsze ja mam takie doświadczenie, że takie wydarzenie jakiegoś wypadku, jakiejś trudnej sprawy uczy pokory i stawia do pionu. Co będzie jutro? Nie wiem, nie mogę tego przewidzieć. Dlatego cieszmy się każdym dniem. I dla pana Staszka, który przed chwilą spiew do nas pisał, zaległy utwór Barcelona. No i dla Mateusza, który jest tuż po operacji i będzie musiał teraz przechodzić rehabilitację. Powrotu do zdrowia dla ciebie, Mateuszu. Dla państwa i dla wspomnianych, Barcelona. Pektus.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Koncert życzeń trwa na antenie Radia Emaus. Dziękujemy za dobre słowa, też pod adresem naszej rozgłośni. Ja przy okazji powiem Państwu, że dziękujemy też za ofiary na nasze radio. Można wejść na stronę internetową i na dole na pasku wszystko jest napisane, jak można wesprzeć naszą stację. Zwykle o to nie prosimy. Zwykle w ogóle nie mówimy o pomocy. Gdyby nie archidiecezja, nasze radio nie miałoby możliwości funkcjonować. Więc wielkie podziękowania dla księdza arcybiskupa, ekonoma, dla archidiecezji, bo wszystko bardzo dużo kosztuje. My istniejemy tak naprawdę dzięki archidiecezji. Te ofiary, te pieniądze z reklam, no nie będę mu tutaj zdradzać tajemnic zawodowych, ale są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej zostawiamy ten temat, dziękuję za wszelkie wpłaty, o nie ciągle prosimy. A ja chciałem pozdrowić wszystkich księży, którzy w tym czasie otrzymali dekrety nominacyjne na nowe parafie. Zarówno księża wikarzy, jak i proboszczowie naszej archidiecezji mają zmiany. Niektóre bardziej cieszą, pewnie inne trochę mniej. To tak zawsze jest, ale wszystko jest po coś. Ja mam takie doświadczenie, że kiedy człowiek przyjmuje jako ksiądz zmianę na parafii, czy był 2, czy 5 lat, zawsze człowiek żyje z parafią, z młodzieżą, z dziećmi, z seniorami, z różnymi grupami, a potem ciężko przechodzić na nowe miejsce, ale wszystko jest w życiu po coś. Zawsze, kiedy jest pokora, jest posłuszeństwo, z tego są później bardzo wielkie owoce. Wszystkich kapłanów pozdrawiamy archidiecezji poznańskiej, młodszych, starszych proboszczów i tych cierpiących na Antoninku w Poznaniu, w domu emeryta. Drodzy księża, czujcie się zauważeni i pozdrowieni. Dziękujemy za to, co przez lata robiliście dla wiernych w różnych agendach archidiecezji, czy to na parafii, czy w różnych agendach kurii, obojętnie. To jest piękna służba. Za nią wam bardzo dziękujemy i jako dedykacja będzie teraz utwór Joe Cocker i Jennifer Warnes. To dla wszystkich kapłanów. Może to taki trochę, jak to powiedzieć, romantyczny utwór, ale pełen dobra, ciepła i miłości.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Nieubłagalnie ten czas umyka szybko, już 13:42. O tak, czasem język się naplącza, ale to tylko znak, że jesteśmy na żywo, drodzy Państwo. 18 minut zostało do godziny 14, a około 5 minut niecałe do końca naszego koncertu życzeń. Ja w tym koncercie chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy, wszystkich dokładnie, którzy w tym momencie są z nami, czy blisko, czy daleko, a wiem, że słuchają nas też daleko, za oceanem, w Australii. Mamy też słuchacze z Anglii, słuchają nas poprzez aplikację. Mieliśmy sygnał ze Stanów Zjednoczonych i z jakiegoś azjatyckiego kraju, ale teraz nie pamiętam. Pewnie to śladowe były takie sygnały, ale cieszymy się, że ktoś przesyła SMS-a, słucha nas za pomocą internetu, aplikacji. Wszystkich bardzo gorąco pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście Państwo razem z dobrym radiem Emaus. Zanim ja z Państwem się pożegnam, to jeszcze dedykacja muzyczna dla Państwa, Abba Mamma Mia, a potem jeszcze zapowiem, co w naszym programie po południu, na który gorąco, bardzo gorąco Państwa zapraszam. A teraz dla Państwa Abba.

0: tematu pierwszej rocznicy beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha. Zostańcie Państwo razem z nami. Dalej w naszym programie jeszcze dzisiaj, co następuje, na co chciałbym zwrócić Państwu uwagę. O godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, 15.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim, o 16.10 1001 piosenek, audycja Tomka Wandela. Gorąco w jego imieniu bardzo zapraszam na tę audycję. O godzinie 17.10 radiowy katechizm, a dzisiaj będzie o wczorajszym święcie, wczorajszym wspomnieniu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 17.30 Wielkopolska Nie Tylko na Weekend, powtórka z piątku, aktualności Radia Watykańskiego jak zawsze o godzinie 18, a o godzinie 19 radiowa lektura, 19.20 to litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 20.10 krok biblijny, 21.00 apel jasnogórski i 10 minut po 21, tuż po apelu Credo, powtórka ze środy. Bądźcie Państwo razem z nami. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, dziękuję za wspólną modlitwę na antenie Radia Emaus, za wszelkie dobre słowa, SMS-y, pozdrowienia, za ten, tak jak to mówimy mądrze po angielsku, feedback. Wszystkiego dobrego, pięknej niedzieli i pięknego tygodnia. Kłaniam się nisko. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. A przed nami myśli świętych.
1: Z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
0: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.

to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie.

0: jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: Kilka dni temu przeżywaliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika za wiarę księdza Stanisława Sztrajcha. W spotkaniu z reportażem, teraz na antenie Dobrego Radia Emaus, zapraszam Państwa do przeżycia raz jeszcze tej uroczystości beatyfikacji, do wspomnienia przynajmniej niektórych fragmentów uroczystej mszy świętej, podczas której został ogłoszony błogosławionym ksiądz Stanisław Sztrajch. Również w naszej audycji zapytamy, jak minął ten rok i co dalej, co z kanonizacją błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Gorąco Państwa zapraszam do wysłuchania reportażu Błogosławiony ksiądz Stanisław, rok po beatyfikacji, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Ksiądz Stanisław Sztrajch jest błogosławionym Kościoła katolickiego od roku. 24 maja 2025 roku na placu przed Katedrą Poznańską odbyła się uroczysta msza święta, która zgromadziła kilkuset księży i kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli, by modlić się wraz z delegatem Ojca Świętego Leona XIV kardynałem Marcello Semeraro na mszy świętej, podczas której ogłoszony został błogosławionym sługa Boży, męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław Sztrajch. Mówi się o nim męczennik za wiarę. Cała historia jego męczeństwa określana jest jako zbrodnia lubońska, ale tak naprawdę, co wielokrotnie podkreślał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, tutaj nie chodzi tylko o ten finał życia błogosławionego dziś księdza Stanisława. Chodzi o całe jego życie, jego gorliwość duszpasterską, jego oddanie na rzecz wiernych, jego umiłowanie Chrystusa i służba właśnie Jemu w rodzinach, w dzieciach, każdego człowieka szanował, każdemu dawał należną cześć i każdego kochał. Nikogo on nie odtrącał. Nawet kiedy już zaczął szerzyć się komunizm w Luboniu, nigdy nie potępił publicznie tych ludzi, którzy szerzyli tę ideologię. Dla każdego miał wielkie serce. Ludziom znajdował pracę, ludzi angażował do życia przy Kościele, pokazując im, że ich życie jest ważne. To naprawdę wielki człowiek, patron nie tylko kapłanów, ale i rodzin, bo, jak powiedzieliśmy, dla rodzin miał wielkie serce. Jak wyglądała uroczystość beatyfikacji? W tej audycji przypomnijmy sobie. Gorąco zapraszam, ksiądz Mariusz Sokołowski. We wstępie do mszy świętej beatyfikacyjnej ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński powiedział:
1: przeżywając beatyfikację w roku jubileuszu 2025, jako pielgrzymi nadziei mamy głęboką ufność, że dzisiejsza uroczystość nie tylko będzie przeżywana przez nas w atmosferze wiary, ale także na nowo rozpali w nas miłość do Boga i do ludzi oraz pogłębi w nas tchnące nadzieją przekonanie, że dobro nie tylko zwycięża, ale także otwiera okno miłosierdzia tym, którzy ulegli złu, i przywraca pokój ludzkim sercom. Tą nadzieję potęguje w nas także i to, że papież Leon XIV podpisał dekret beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Stanisława Sztrajcha 13 maja bieżącego roku, w dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy, 108. rocznicę objawienia zapraszającego do budowania trwałego pokoju w ludzkich sercach i między narodami. Te treści niech ożywiają nasze uczestnictwo w tej szczególnej uroczystości.

0: Jeszcze przed hymnem Chwała na Wysokości Bogu została wyrażona prośba o wpisanie księdza Stanisława Sztrajcha, sługi Bożego, męczennika za wiarę, w poczet błogosławionych.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zwróci się teraz do księdza kardynała z prośbą o wpisanie czcigodnego sługi Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha, w poczet błogosławionych.
2: Eminentissime Domine, Ordinarius Poznaniensis, suam sanctitatem Leone huminim petit, ut venerabilem servum Dei Stanislaum Sztrajch, numero beatorum adscribere, benignissime dignarat. Eminencjo, księże kardynale, Ordynariusz Poznański prosi Jego Świątobliwość papieża Leona, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha.
0: Zanim sługa Boży ksiądz Stanisław Sztrajch został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego, nastąpiło przybliżenie postaci sługi Bożego. Biografię męczennika z Lubonia odczytał postulator procesu, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller.
1: Ksiądz postulator odczyta teraz biografię czcigodnego sługi Bożego.
3: Ksiądz Stanisław Sztrajch urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Franciszek Sztrajch oraz Władysława z domu Biżyńska. Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony w bydgoskim kościele farnym, który otrzymał od nich staranne wychowanie religijne i patriotyczne. Miał jeszcze dwóch braci, Czesława i Kazimierza. Po ukończeniu 3 lat nauki w szkole powszechnej Stanisław uczęszczał do 8-letniego gimnazjum humanistycznego. Edukację zakończył już w wolnej Polsce świadectwem dojrzałości. W 1920 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, które kontynuował także w prymasowskim seminarium duchownym w Gnieźnie. 6 czerwca 1925 roku z rąk biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego diakon Stanisław Sztrajch otrzymał święcenia prezbiteratu. Pierwsze lata kapłańskiej pracy związane były z kontynuacją studiów na Uniwersytecie Poznańskim. Będąc jednocześnie kapelanem sióstr urszulanek, uczył także religii w szkole handlowej. Jako wikariusz pracował w 3 poznańskich parafiach pod wezwaniem świętego Floriana i Najświętszego Serca Jezusa, Bożego Ciała i świętego Marcina. Również dał się poznać jako prefekt w męskim seminarium nauczycielskim w Koźminie. W 1933 roku otrzymał urząd proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Żabikowie. Od samego początku podejmował starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła we wsi Luboń. W 1935 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Jana Bosko, wyodrębniona z parafii żabikowskiej, której został pierwszym proboszczem. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił, otwarty na drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego, niósł pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych. 27 lutego 1938 roku o godzinie 10 ksiądz Stanisław rozpoczął mszę świętą z udziałem dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Nagle niespodziewanie dla wszystkich wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną ręką i strzelił 2 razy do księdza, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało, był tym śmiertelnym. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył, a po kilku sekundach zamachowiec robił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy księdza Strajcha. 3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana pod przewodnictwem biskupa Walentego Dymka. W uroczystościach wzięły udział najliczniejsze rzesze społeczeństwa, około 20 tysięcy ludzi. Również z rodzinnego miasta zmarłego z Bydgoszczy przybyły liczne delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji. Sława męczeństwa księdza Strajcha trwała przez lata, choć w sposób ukryty przetrwała w czasach reżimu komunistycznego. Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. Niestety, już na samym początku napotkały obiektywne trudności związane z faktami historycznymi, które rozegrały się na terenie Polski. Najpierw wybuch II wojny światowej, a następnie usytuowanie naszej ojczyzny w ścisłej kontroli od Związku Radzieckiego. Ówczesna napięta sytuacja społeczna nie stwarzała dogodnych warunków do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz do zgromadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej zbrodni lubońskiej i jej bezstronnego rozpatrzenia. Kościół katolicki w Polsce był jedyną niezależną strukturą społeczną w kraju, wobec której władze komunistyczne od samego początku toczyły walkę. Jawił się jako zagrożenie dla systemu poprzez swój ogromny wpływ na Polaków i zasadniczo ten stan trwał do upadku komunizmu w 1989 roku. Dopiero wtedy stało się możliwe podjęcie na nowo odpowiednich prac organizacyjnych procesu beatyfikacyjnego. Żywa opinia męczeństwa i świętości księdza Strajcha oraz prośby wiernych przyczyniły się najpierw do przesłuchania 5 naocznych świadków zbrodni. Ponadto zgromadzono dokumenty z archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu, publikacje książkowe i prasowe oraz pisemne oświadczenia i wspomnienia pozostałych świadków. W parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu na przestrzeni lat powstawały liczne inicjatywy duchowe w postaci modlitw i postów w intencji rychłej beatyfikacji. A podczas uroczystości kościelnych przypominało się i promowało osobę męczennika. Proces beatyfikacyjny prowadzony przez archidiecezję poznańską od 2017 roku od samego początku przebiegał zgodnie z wytycznymi Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Aby w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci lubońskiego proboszcza. Poszczególne gremia wspomnianej dykasterii, to jest posiedzenie konsultorów historyków, kongres konsultorów teologów i w końcu kongregacja zwyczajna biskupów i kardynałów, wypowiedziały się pozytywnie, uznając, że śmierć męczeńska księdza Stanisława Strajcha została mu zadana z nienawiści do wiary, in odium fidei, co potwierdził promulgowany papieski dekret w maju 2024 roku umożliwiający beatyfikację.
0: Tak wyglądało i brzmiało ogłoszenie księdza Stanisława Strajcha błogosławionym Kościoła katolickiego. Chwilę potem nastąpiło odsłonięcie portretu wizerunku nowego błogosławionego.
4: Z mandatu Ojca Świętego Leona odczytany zostanie list apostolski, w którym Jego Świątobliwość wpisuje w poczet błogosławionych czcigodnego sługę Bożego Stanisława Strajcha, prezbitera i męczennika. Powstańmy.
5: Nos vota fratis nostri, dignus Ioannis
6: Zieliński, arkiepiskop i metropolite poznaniensis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, ultorunque tisi fidelium explentes, de dicasteri de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Stanislaus Strajk, presbitere diocesanus, martyr, strenus pastor, fructifer apolo op operum socialis caritatis auctor, fidelisque Evangelii, testis usque ad sanguinis effusionem, beati nomine imposterum appelletur, atque Dio vicessimo septimo mensis februari, quo in cielo octus est, quot annis in locis et moris iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Santum Petrum, die tertio decimo mensis mai, in memoria Beate Maria Virgilis de Fatima, anno sancto bismillesimo vigesimo quinto, pontificatus nostri primum, Leo, primus pontifex, decimus quartus.

0: My, spełniając pragnienia naszego brata Zbigniewa Jana Zielińskiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Strajch, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego, w dniu jego narodzin dla nieba, co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 13 maja we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy w roku świętym 2025, pierwszym naszego pontyfikatu. Podpisał Leon XIV, papież.
1: Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.

0: Po odsłonięciu portretu błogosławionego księdza Stanisława Strajcha wprowadzono jego relikwie na ołtarz. W tym czasie wyśpiewano hymn ku czci nowego błogosławionego.
1: Dziękujemy Bogu za świadectwo męczennika i prosimy o jego wstawiennictwo.

0: ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński i postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller, wypowiedzieli podziękowanie za dar, jaki otrzymała archidiecezja poznańska i cały Kościół w Polsce w postaci nowego błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Ecclesia Poznaniensis sue sanctitati leoni gratia et devota. Patri Domini nostri Jesu Christi et Patri nostro, Deo uno et trino, gratias agit. Quod titulum beati hodie venerabili servo Dei Stanislao Strajch, presbytero et martyri confere dignatus est. Kościół poznański, wdzięczny i oddany Jego Świątobliwości papieżowi Leonowi, dziękuję Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszemu Ojcu, Bogu Trójjedynemu, iż zechciał przypisać tytuł błogosławionego słudze Bożemu Stanisławowi Strajchowi.
0: Od beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha mija rok. Kościół w Luboniu, gdzie służył i posługiwał męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław, od momentu beatyfikacji jest sanktuarium jemu poświęconym. Jak minął ten rok, co działo się i dzieje w parafii i w sanktuarium, jakie są plany, o tym opowiada gospodarz tego miejsca.
2: Ksiądz dr Tomasz Rogoziński, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha w Luboniu.
3: 24 maja 2025 roku odbyła się beatyfikacja sługi Bożego księdza Stanisława Strajcha. Mija rok od tych wydarzeń, a tutaj w parafii, gdzie jesteśmy, w Luboniu, gdzie służył kapłan męczennik, ten kościół był ogłoszony jako sanktuarium błogosławionego męczennika. Jaki był to rok dla tej parafii?
2: Dla parafii był to rok i błogosławiony, i bardzo intensywny. Podjęliśmy wiele wysiłku, aby też przygotować nową Izbę Pamięci, która, jak mniemam, jak mam nadzieję, zostanie poświęcona już na jesieni bieżącego roku. Przyjmowaliśmy wielu pielgrzymów, pielgrzymki z różnych stron, nie tylko z naszej diecezji, ale także i spoza diecezji. Odpowiadaliśmy na wiele listów, korespondencji i z kraju, i z zagranicy, nawet z bardzo dalekich stron. Ludzie piszą do nas, proszą o jakąś pamiątkę, jakiś obrazek, cokolwiek związane z księdzem Stanisławem. Wręcz zadziwia nas to, że ta wieść o nowym błogosławionym rozeszła się tym lotem błyskawicy na wiele stron świata, w różnych kierunkach, i że tam możemy rzeczywiście teraz z tymi ludźmi także też korespondować i przekazywać tą dobrą nowinę o księdzu Stanisławie.
3: Możemy powiedzieć, że kult błogosławionego rozwija się.
2: Rozwija się i to jest to naszą wielką radością, że rzeczywiście to sanktuarium żyje. Widzimy to każdego 27 dnia miesiąca, kiedy tutaj do sanktuarium spływają prośby, podziękowania i w tych intencjach się modlimy. Każdy 27 dzień miesiąca to msza święta za stawieństwem błogosławionego księdza Stanisława. Po mszy świętej odprawiamy nabożeństwo, litania, modlitwa za stawiennictwem błogosławionego przy sarkofagu. Te prośby spływają nie tylko tak fizycznie przy sarkofagu, ale także spływają drogą internetową. Jest uruchomiona na stronie internetowej naszego sanktuarium także skrzynka, na którą można także, jeżeli nie możemy fizycznie być obecni tu w sanktuarium, ale możemy łączyć się tutaj duchowo, przesyłając także swoje prośby, swoje sprawy, swoje modlitwy tutaj do sanktuarium.
3: Przed beatyfikacją ksiądz pracował w tej parafii, był wikarym, ale po beatyfikacji został ksiądz nie tylko proboszczem, ale i kustoszem nowego sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha. Tak prywatnie dla księdza to wyróżnienie, jakiś zaszczyt, duma?
2: No, przyznaję, że było to miłe zaskoczenie, chociaż z księdzem Stanisławem kiedyś się umówiłem, że jeżeli będzie chciał, żebym tu został, to ja na pewno wyrażę zgodę, ale on musi mi pomagać. I widzę to rzeczywiście na co dzień, jak mi pomaga. Też musiałem zrezygnować z innych spraw, zadań, które gdzieś tam były, na rzecz sanktuarium, żeby tutaj też jak najwięcej móc zadziałać. Ale rzeczywiście dostrzegam to jego działanie. To, co najbardziej mi jakoś imponuje właśnie w postawie księdza Stanisława, to właśnie to poczucie misji i obowiązku, które miał. I też tak w tym duchu staram się też kontynuować misję tego pierwszego proboszcza, który zbudował właśnie tę świątynię, czyli błogosławionego księdza Stanisława.
3: Mówił ksiądz o przeniesieniu, o odnowieniu, czy może powiększeniu sali pamięci. To jeden z priorytetów księdza. Jakieś inne jeszcze plany na najbliższy bądź dalszy czas?
2: Poza tym, że przygotowujemy nową izbę pamięci, poza tym, że staramy się każdego miesiąca upamiętniać także tutaj księdza Stanisława, to sanktuarium pragniemy także też nadać mu taki rys duchowy, bo rozeznajemy cały czas też tego ducha naszego sanktuarium i widzimy, że to sanktuarium jest szczególnym miejscem modlitwy za kapłanów, za powołanych, o nowe święte powołanie kapłańskie, misyjne, zakony, ale też i za kapłanów, którzy przeżywają jakiegoś rodzaju kryzysy i to jest miejsce, gdzie możemy ich omadlać. I dlatego też w każdy czwartek, Dzień Kapłański, Dzień Eucharystii, na zakończenie mszy świętej jest adoracja, godzinna adoracja, którą rozpoczynamy litanią za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława i także modlitwą za jego wstawiennictwem, zawierzając powołanych i nowe powołania kapłańskie. A więc to są te priorytety takie duchowe, bo chcemy, żeby rzeczywiście to sanktuarium tętniło takim życiem duchowym, żeby rodziły się nowe powołania. Omadlamy kapłanów, omadlamy siostry zakonne, bo też się cieszymy, że tutaj z naszej parafii wstąpiła do zgromadzenia zakonnego jedna z dziewczyn z naszego KSM-u. Już od roku jest u sióstr służebniczek. W tym roku będziemy przeżywać kolejne także prymicje. W ubiegłym roku przeżywaliśmy prymicje i w tym roku mamy kolejne prymicje, z czego bardzo się też cieszymy. A więc widzimy, że tu to działanie księdza Stanisława jest także na tej niwie powołaniowej i dlatego też zachęcamy, aby parafie tutaj przyjeżdżały i też tutaj modliły się o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Poza tym sanktuarium, no to miejsce oczywiście pielgrzymie, a więc miejsce pielgrzymek i tutaj do sanktuarium przybywają pielgrzymi. W roku 2025, a więc w roku beatyfikacji było to ponad 80 pielgrzymek w tym roku. Do maja 2026 roku. To jest też kilkadziesiąt pielgrzymek, które już tutaj przyjęliśmy. Przyjeżdżają pielgrzymi i zarówno osoby starsze, ale też w średnim wieku przyjeżdżają także dzieci, młodzież szkolna, przyjeżdżają dzieci pierwszokomunijne. Teraz akurat w tym czasie majowym to także przyjeżdżają właśnie pielgrzymi w tym celu, aby tutaj swój biały tydzień przeżyć także na przykład jeden z wieczorów przeżyć tutaj przy błogosławionym księdzu Stanisławie. Kiedy pielgrzymi przybywają, no także chcą zawsze jakieś pamiątki, a więc to też przygotowaliśmy takie pamiątki też dla tych, którzy tutaj przybywają, żeby coś mogli ze sobą zabrać, żeby coś przypominało im o księdzu Stanisławie.
3: Kapłani też przyjeżdżają?
2: Kapłani również przybywają tutaj do sanktuarium. Cieszymy się, że przy różnych uroczystościach to grono kapłanów tutaj jest rzeczywiście obecne. I tak jak było teraz chociażby przy rocznicy beatyfikacji, że też tutaj uczestniczyli i wszyscy nasi biskupi poznańscy, to też piękny taki akcent, ale też i przybywają kapłani, aby tutaj się modlić i indywidualnie, a czasami właśnie także z pielgrzymami. Ale też zauważamy, że kapłani indywidualnie przyjeżdżają tutaj, aby przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława pomodlić się, oddać swoje powołanie także Panu Bogu za jego wstawiennictwem, żeby on, kapłan, który starał się być takim wzorem duszpasterza, ale też kapłan, który był taki niezłomny, który potrafił stawiać czoła tym różnym problemom, z którymi trzeba się zderzyć w tym świecie, no jest takim wzorcem do naśladowania też i dla nas. I tutaj kapłani rzeczywiście przyjeżdżają, żeby też takiej siły, mocy ducha takiego też nabrać, spoglądając chociażby właśnie na postać błogosławionego księdza Stanisława.
3: Archidiecezja poznańska, ja myślę, że cały Kościół w Polsce, Kościół powszechny cieszy się nowym błogosławionym już od roku, ale raz po raz da się słyszeć pytanie, nie wiem czy to do księdza proboszcza Kustosza, czy bardziej do postulatora, kiedy kanonizacja? No bo chyba tak to jest już logicznie, że po beatyfikacji gdzieś trwa ta modlitwa o, o to, żebyśmy mogli się cieszyć nowym błogosławionym już jako świętym.
2: O kanonizację modlimy się w każdą środę tutaj w sanktuarium podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zawsze to jest ta główna intencja, która nam przyświeca. Otrzymujemy, wiadomo, że przy kanonizacji potrzebny jest i cud. Świadectwa działania księdza Stanisława, jego wstawiennictwa otrzymujemy także w minionym tygodniu, także przy rocznicy, którą obchodziliśmy beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha, otrzymałem takie świadectwa. One będą oczywiście weryfikowane i mam nadzieję, że też wkrótce, kiedy zostanie wyznaczony postulator procesu kanonizacyjnego, ruszy proces kanonizacyjny, to wtedy będziemy się mogli też cieszyć, że jest ciąg dalszy, że idziemy dalej w tym kierunku, aby też i ogłosić księdza Stanisława w przyszłości świętym Kościoła.
3: Gdyby ksiądz proboszcz Kustosz mógł na koniec zaprosić słuchaczy do odwiedzenia tego sanktuarium, no i oczywiście postaci księdza błogosławionego Stanisława Sztrajcha.
2: Moi drodzy, zapraszam serdecznie wszystkich do Lubonia, do parafii świętego Jana Bosko, do sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Zapraszam zarówno grupy zorganizowane, pielgrzymów z duszpasterzami, jak i też zapraszam indywidualnie, aby przyjechać. Sanktuarium to jest takie miejsce, to jest taka oaza duchowa, żeby przyjechać, wyciszyć się, pomodlić się. A tutaj ta świątynia, to miejsce przy księdzu Stanisławie sprzyja, aby rzeczywiście zatrzymać się trochę w tym pędzie tego zabiegania codziennego i oddać Panu Bogu przez stawiennictwo błogosławionego męczennika te sprawy, którymi żyjemy. Zapraszam, aby przyjechać i też te sprawy, które gdzieś tam w sercu tętnią, zostawić także na piśmie, żeby zostawić to przy sarkofagu. Będziemy się w tych intencjach także tutaj modlić.
3: Nie pozostaje nic innego, jak tylko wsiąść w samochód i przyjechać do Lubonia, do sanktuarium błogosławionego Stanisława Sztrajcha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był proboszcz parafii świętego Jana Bosko i kustosz sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Sztrajcha, ksiądz dr Tomasz Rogoziński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać.
4: O kanonizację modlą się gromadzący się w sanktuarium księdza Stanisława Sztrajcha i my na koniec naszego spotkania pomódlmy się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Panie Jezu Chryste, najwyższy arcykapłanie Nowego Przymierza, Ty przelałeś swoją najświętszą krew na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci za świadectwo kapłańskiego życia błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha, któremu dałeś palmę męczeństwa, aby jego krew przelana w Twojej świątyni umacniała ludzi w wierze

Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem. My chcemy zachęcić tym razem do tego, by przyjrzeć się sztucznej inteligencji, a to za sprawą encykliki papieskiej. Minęło trochę czasu od jej publikacji, więc wszyscy zdążyli powyciągać różne smaczki w zależności od tego, jak na dany temat spoglądają, więc te takie świeże komentarze już za nami, a my teraz możemy się temu wszystkiemu przyjrzeć zupełnie spokojnie, tak jak lubimy. Merytorycznie, z perspektywy właśnie Ewangelii, z perspektywy, jaką kreśli dla nas papież Leon.
3: Dokładnie tak. I powtórzymy to, co mówiliśmy tutaj przed tygodniem. To jest głos, który jest chętnie na świecie słuchany. Świadczą o tym te komentarze, które zebrał w artykule w temacie numeru Michał Kłosowski, ale o taką bardziej pogłębioną perspektywę ze względu na zajęcia, którymi na co dzień się zajmują. Pokusili się na naszych łamach Maciej Mróz, który zajmuje się tak naprawdę zawodowo sztuczną inteligencją, a konkretnie etyką w sztucznej inteligencji, a także profesor kulturoznawstwa Remigiusz Ciesielski, który właśnie pyta w sumie za papieżem Leonem, jaki świat, jaką ludzkość chcemy właśnie dzięki takim narzędziom tworzyć.
1: W rozmowie z Maciejem Mrozem, w ogóle Maciej Mróz, który swoją drugą pisał pracę doktorską o etyce sztucznej inteligencji i tymi algorytmami generalnie się zajmuje na co dzień. On mówi, nawiązuje do takiego obrazu noża, nie, że mówi, że no, nóż możesz użyć do posmarowania chleba, ale możesz też nim kogoś dźgnąć. Ale mówi też, no ale z drugiej strony też nóż możesz przygotować jako nóż, który będzie służył do smarowania chleba, lub możesz go przygotować jako właśnie taki, który będzie służył do walki. Więc to świetnie obrazuje dokładnie to, co chce powiedzieć papież, czy co mówi właściwie papież Leon. To znaczy, że kwestia sztucznej inteligencji to nie jest tylko kwestia tego, jak ją użyje, ale także tego, w jaki sposób została do użycia przygotowana. To znaczy, co jej wczytano, kto jej wczytał, jaki zakres wiedzy dał, jaką kierował się etyką, czy w ogóle kierował się etyką, co chciał uzyskać. Więc to jest cały szereg ważnych elementów, które muszą być uwzględnione i wydaje się, że przynajmniej jak tak słuchałem, czasami komentarze wielu mówiło, o jakich zagrożeniach papież mówi. I to jest prawda, że papież wskazuje na zagrożenia, ale nie dlatego, by straszyć sztuczną inteligencją, wręcz przeciwnie, to znaczy on widzi w niej pewne dobro, ale tak jak przy każdej rewolucji technologicznej, wskazuje, że istnieje zawsze pokusa, że to nieliczni na niej skorzystają, kosztem licznych. I tutaj podobnie papież wskazuje na przykład na kwestię wykluczenia technologicznego, albo tego, że ktoś zupełnie nieświadomie będzie poddawany właśnie działaniu algorytmów i w ten sposób sterowany. Zwraca uwagę świetnie na przykład na kwestie ekologiczne, kiedy mówi: no tak, ale im bardziej skomplikowane procesy, tym bardziej potrzebują energii, potrzebują wody, a więc to nie jest bez znaczenia dla środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli mamy wziąć odpowiedzialność, no to widać, że papież rozkłada to na czynniki pierwsze i pokazuje, że to nie jest tylko kwestia tego, jak to użyjemy. Ale tu jest o wiele, wiele więcej problemów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi trzema w sumie tekstami właśnie po to, żeby nabyć szerszej perspektywy, a najbardziej oczywiście zachęcamy, żeby sięgnąć do samego dokumentu.
3: A takim uzupełnieniem naszego tematu numeru może być też rozmowa z biskupem Krzysztofem Zabarką. To jest człowiek, który z ramienia episkopatu odpowiada za Radę do spraw migrantów i uchodźców. O tym też jest w tej papieskiej encyklice. Ale rozmowa Małgorzaty Bilskiej z Krzysztofem Zabarką ma zdecydowanie większy wymiar i większe znaczenie. Największym głodem świata jest miłość. To jest tytuł tego artykułu, tej rozmowy. I faktycznie, jak się przyjrzymy wielu problemom, które się dzieją i bliżej, i dalej z nas, to musimy chyba z tym twierdzeniem się zgodzić. Świętość pojawia się w chwili, gdy jest konflikt, a wygrywa zgoda. Kiedy w ogóle wygrywa wrażliwość na drugiego człowieka i na jego potrzeby, gdy przekraczam swój egoizm, mówi biskup Krzysztof Zadarko. Znowu takie ładne słowa, którym byśmy tutaj przyklasnęli, ale też niesamowicie wymagające. Bo tak na sucho, kiedy nie stajemy przed żadnym wyzwaniem, łatwo nam pewnie powtórzyć taki bon mot, ale kiedy staniemy w sytuacji, gdy faktycznie trzeba się z jakimś problemem zmierzyć, kiedy trzeba ten swój egoizm przekroczyć, to może być trudniej, ale trzymamy kciuki i za siebie, i za naszych słuchaczy.
1: Jest też, a propos nawiązania w jakimś sensie do encykliki, ale nie tylko, kwestia też tego, że czy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kościół broni ładu międzynarodowego, to pisze dla nas Łukasz Kobeszko. Punktem wyjścia jest to, że rzeczywiście widzimy, że w działaniu Stolicy Apostolskiej cały czas jest takie wspieranie multilateralizmu. Właśnie chociażby na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych jako pewnego plenum spotkania właśnie różnych stron, czasami o sprzecznych interesach. I dlaczego właśnie taka droga, ona się w pewnym sensie też pojawia a propos tematu sztucznej inteligencji w tej encyklice, ale oczywiście jest tylko ujęta w tym konkretnym aspekcie. Natomiast dlaczego tak ważne ostatecznie okazuje się ta obrona właśnie, to przywiązanie nauczania katolickiego do idei pokoju, globalnej współpracy narodów, że to nie jest tylko marzycielski idealizm, że to nie jest nostalgia, że to nie jest koniunkturalizm, ale coś, co bardzo konkretnie wypływa z Ewangelii, to polecam. I jeszcze nawiążę do jednego tekstu takiego kościelno-duchowego księdza Andrzeja Draguły. W ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo on stawia pytanie, kto odprawia mszę świętą. Wydaje się, że odpowiedź jest prosta, no wiadomo, że ksiądz, prawda? No ale ksiądz mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, a więc wyraźnie wskazuje, że podmiotem składającym ofiarę oczywiście na mocy sakramentalnej jest ksiądz, ale na mocy chrztu są wszyscy. Ale zaczyna od rzeczy, która mnie bardzo zaciekawiła, bo zaczyna od nabożeństwa. Bo gdybyśmy mieli powiedzieć, na przykład zapytać osoby zgromadzone przed na przykład figurą Matki Bożej, które właśnie odśpiewały litanie, pośpiewały sobie pieśni, czy odprawiły nabożeństwo, to by powiedział, no pewnie, że odprawiliśmy nabożeństwo. Czyli tu jest łatwiej powiedzieć my, a tam jednak, no i w ogóle z czego to się wzięło, jak ewoluowały nabożeństwa i czym była i jest msza święta. Bardzo ciekawy tekst, taki trochę inne ujęcie, ale myślę, że warto, bo ostatecznie odpowiada na pytanie, jaka jest nasza rola na mszy świętej, a nie jest to bynajmniej rola biernego widza.
3: I to właśnie w tekście księdza profesora Andrzeja Draguły, a z kolei w dziale Sprawy Polskie, temat, który fajnie byłoby, jakby udało się wcielić go w życie już w nadchodzące wakacje, bo ułatwiłoby to nam sprawy transportowe, ale tak szybko chyba nie pójdzie. Chodzi o zmiany w rozkładach jazdy. Pociągi mogą bowiem kursować regularnie jak autobusy czy tramwaje. Tak jest na przykład w Szwajcarii, tak jest w Holandii i w Polsce też właśnie pracujemy nad horyzontalnym rozkładem jazdy, a pracę ułatwia pozytywny odbiór kolei, która, co tu dużo mówić, znacznie poprawiła swoją jakość. Lepsza jest punktualność, lepszy jest tabor, lepsze są warunki, w jakich się podróżuje i to sprawia, że dla Polaków przejażdżka koleją jest ciekawą alternatywą dla samochodu i być może właśnie dzięki wprowadzeniu takiego rozkładu sytuacja jeszcze bardziej się poprawi. Miało być lepiej, jest chyba tak sobie, jeśli nie gorzej, to z kolei Karolina Sternal i sytuacja z butelkami i puszkami, ten system kaucyjny, który został wprowadzony. No, każdy, kto oddaje butelki, ten wie, jak działa, ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy mieszka się w dużym mieście, a zupełnie inaczej, gdy mieszka się na wsi. Wieś płaci 3 razy. Dlaczego 3 razy? Skąd taki tytuł i z jakimi problemami spotykają się ci mieszkańcy, którzy za opakowanie w sklepie muszą zapłacić, a potem mają problem, żeby je oddać? O tym można przeczytać właśnie w tym artykule Karoliny, a Maria Przełomiec i Jacek Borkowicz w takim dwupaku komentują i rozkładają w sumie na czynniki pierwsze ostatnią decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zadecydował o tym, żeby jednej z jednostek nadać imię bohaterów UPA. Dobrze wiemy, jakie to wywołało w Polsce konsekwencje. Maria Przełomiec zastanawia się, skąd taka, a nie inna decyzja prezydenta Zełenskiego, a Jacek Borkowicz w artykule o pięknym, wdzięcznym tytule Czego nie wiecie o UPA i nie chcielibyście wiedzieć, mierzy się z, można powiedzieć, takimi mitami, błędnymi wyobrażeniami na temat UPA, które funkcjonują po naszej stronie granicy, ale także po stronie granicy ukraińskiej. Warto przeczytać ten materiał, on jest długi, ale bardzo konkretnie wymienia takie punkty zapalne, które są w naszej historii. Kończy się jasną konkluzją, z czystym sumieniem mogę polecić, podobnie jak pewnie artykuł Weroniki Frąckiewicz w dziale Blisko siebie. Tutaj też bardzo ważna kwestia, oddać można rzecz, to tytuł tego tekstu, a sprawa dotyczy kampanii zachęcającej do bardziej empatycznego mówienia o opiece hospicyjnej. Zmienia się ta rzeczywistość, ale pewne problemy nadal są aktualne.
1: Tak, natomiast kwestia właśnie słów, nie, to jest coś, co jest jakby punktem wyjścia, bo jedna kwestia to samoopieka hospicyjna, paliatywna i tak dalej, ale rzeczywiście kwestia tego, jak dobieramy słów, to ciągle wychodzi. Czasami, owszem, możemy powiedzieć, że bywają niektórzy nadwrażliwi, nieraz przewrażliwieni na punkcie słów. Czasami może nam się wydawać, że pewne zmiany w tym języku, słowach są trochę kuriozalne, ale z drugiej strony chyba czasami lepiej być ciut zbyt wrażliwym, niż kogoś jednak zranić, a wiemy, że zwłaszcza tam, gdzie jakiś jest niedobór, zwłaszcza miłości czy akceptacji, tam te słowa szczególnie mogą być raniące. Jest też bardzo ciekawy tekst naszej psycholożki Angeliki Szlągowskiej-Mironiuk, taki kierowany trochę do katechetów, albo nawet bardzo, aczkolwiek myślę, że odnajdą się w nim nie tylko katecheci, bo jest w ogóle o rozwoju, trochę unikam, chciałem uniknąć słowa dokształcenia, bo jakby zawsze dokształcenie, ja tak mi się wydaje, a propos słów, o którym już powiedziałem, że to znaczy, że ktoś jest niedokształcony, skoro się musi dokształcać. To słowo rozwój jest lepsze, no ale ostatecznie używamy słowa dokształcać się w znaczeniu poszerzać wiedzę, pogłębiać swoją wiedzę, więc o tym, w jaki sposób właśnie nauczyciel, a zwłaszcza nauczyciel lekcji religii, może to robić, w jakim kierunku i czy tylko w tym, który by się wydawał najbardziej oczywisty, czyli religijny.
3: A na koniec w rozmowie bez owijania temat numer jeden chyba w ostatnim czasie. Powiem tylko imię i nazwisko głównej bohaterki, Maja Chwalińska. Niespodziewany sukces w Paryżu. Drugie miejsce, gdzie trzeba było rozpocząć ten turniej przecież od startu w eliminacjach. Majowy boom w Paryżu to tytuł tej rozmowy, a rozmówcą Małgorzaty Bilskiej jest wieloletni dziennikarz sportowy, ekspert Mirosław Żukowski, który trochę wyjaśnia, skąd taki sukces naszej tenisistki, a złożyło się na niego kilka czynników, a trochę przewiduje, w jakim kierunku może się potoczyć kariera naszej sportsmenki. Gratulujemy bardzo serdecznie, chylimy czoła i jak to zawsze w przypadku sportowców, którzy osiągają dobre rezultaty, liczymy na więcej.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
3: i Piotr Jóźwik, polecamy przewodnik zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.

0: reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć. Tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: 1001 piosenek.
1: W czasach, gdy na listach przebojów królują tak zwane przeboje, o których nikt za 5 czy 10 lat nie będzie pamiętał, trudno sobie wyobrazić, jaką rewolucję w muzyce w latach 60. wywołał James Marshall Hendrix, szerzej znany jako Jimi Hendrix. Został słusznie okrzyknięty pionierem, gdy zaprezentował publicznie w 1967 roku swoje kompozycje w podobnym klimacie jak ta dziś prezentowana. Purple Haze, piosenka, która znalazła się na pierwszej płycie Jimi Hendrixa, była jego drugim singlem. Przesterowane gitarowe intro zagrane na tak zwanej zmniejszonej kwincie, wykształceni muzycy wiedzą w czym rzecz, to właściwie tak zwany diabolus in musica, czyli interwał uważany wśród średniowiecznych twórców muzyki za szatański. Zresztą nierzadko Jimi Hendrixa nazywano diabłem wcielonym lub ognistym mańkutem z racji leworęcznego traktowania swojego instrumentu. W Purple Haze 25-letni Hendrix celowo w niebezpośredni sposób nawiązał do narkotyków psychodelicznych, które zmieniały nowatorskie podejście do ówczesnej kultury popularnej. Słowa mówią o zamieszaniu wśród mgły, choć co wymowne, podmiot liryczny nie wyraża chęci wydobycia się z niej. Słowom tym towarzyszą solówki gitarowe, którymi Jimi Hendrix maluje obraz totalnego chaosu, nieba lub piekła, w którym nie ma żadnych parametrów. Wybaczcie, gdy całuję niebo, prosi, brzmiąc przy tym jak prorok lub demon. Zwrot Purple Haze wszedł do międzynarodowego słownika jako synonim stanu zmienności, ale intencja utworu nie jest jasna. Tu Hendrix sugeruje, że zmieniony stan świadomości jest warunkiem wstępnym dla tych, którzy chcą zobaczyć świat tak jak on. Posłuchajmy. Purple Haze, gra i śpiewa Jimi Hendrix.

0: 1001 piosenek.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipotle's. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radiowy katechizm. Zaprasza ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Radiowy katechizm. Bardzo gorąco Państwa pozdrawiam. Ksiądz Mariusz Sokołowski. Dzisiaj powiemy sobie o święcie Niepokalanego Serca Maryi, które tak związane jest z sercem, najświętszym sercem Pana Jezusa. Najpierw, jak zawsze, przywołujmy Ducha Świętego. Niech nam towarzyszy, otwiera nasze serca i umysły naprawdę naszej wiary.

0: dzisiejszej naszej katechezie będę posługiwał się tekstami zaczerpniętymi z brewiarz.pl, z książki Maria w liturgii i pobożności Kościoła. Drodzy Państwo, niepokalane serce Maryi, samo to święto serca Maryi zapoczątkował święty Jan Eudes już w roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 8 lutego. On to ustanowił też zakon pod wezwaniem serca Jezusa i Maryi, ustalił odpowiednie pozdrowienie codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty liturgiczne, mszalne, brewiarzowe na dzień święta. Wiemy także, że ten święty pierwszy napisał dziełko, takie no niewielkie, na temat kultu serca Maryi i ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Wydane zostało drukiem w roku 1681. To święto zatwierdził papież Pius VII, święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych diecezji zakonów jako święto lokalne. Potem papież Pius IX zatwierdził tekstem mszy świętej dla tego święta i oficjum brewiarza. Dla całego Kościoła święto niepokalanego serca Maryi wprowadził papież Pius XII 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz Jan Nowak, liturgista, przypomina, że właśnie ten obchód ustanowiony, jak przed chwilą powiedziałem, przez Piusa XII, najpierw to święto było 22 sierpnia. Papież Pius XII tak to zatwierdził i zostało to przeniesione, to święto, na dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i właśnie to wspomnienie, to święto lepiej teraz ukazuje związek z poprzednim świętem, uroczystością, czyli związek serca Maryi, niepokalanego serca Maryi, z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Czy Państwo pamiętają, w naszych domach mówiliśmy o tym jakiś czas temu, w nowoczesnych, współczesnych domach, niestety nie zawsze się to widzi, a może coraz rzadziej, gdzieś w domu, w sypialni najczęściej, nad łóżkiem wisiały dwa obrazy. Tu właśnie Najświętszego Serca Pana Jezusa i obok niepokalanego serca Maryi. Te dwa serca ściśle ze sobą związane. To serce Jezusa, pełne miłości, miłosierdzia, zranione przez nas, ale otwarte włóczniom, z niego wypłynęła krew i woda i tam wziął początek Kościół i mamy przystęp do tego serca, które jest bogate w miłosierdzie, ale zarazem mamy też niepokalane, czyste, święte serce Maryi, które prowadzi nas do serca Jezusowego. Ale może tak po kolei. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi dla podkreślenia przywileju jej niepokalanego poczęcia. Jest święta, jest poczęta bez żadnego grzechu i wszystkich skutków. Jaki ten przywilej na Maryję sprowadził? Bo już nieraz to mówiliśmy, że to, że Maryja jest tak wielka, święta, cudowna, wszystko bierze początek z tego faktu, że jest Matką Syna Bożego, że jest Teotokos, świętą Bożą Rodzicielką. To jest pierwszy dogmat Maryjny, Efes 431. I z tego faktu, znaczy to jest zatwierdzone przez Kościół, ale ten fakt to fakt wynikający z Bożego zamysłu. To Bóg tak wybrał, że ona stała się Matką Syna Bożego i dlatego była właśnie niepokalanie poczęta, dlatego była w niebo wzięta, dlatego była święta, dlatego jest królową nieba i ziemi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wynika z tego, że ona była dla Jezusa, dla Boga. To nabożeństwo niepokalanego serca Maryi w ostatnich dziesiątkach lat stało się dość powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie, jak powiedziałem, dogmatu o najpierw Bożym Macierzyństwie, ale w sensie dosłownym też o niepokalanym poczęciu. I to są lata naprawdę nam współczesne. To jest rok 1854. Przeżywaliśmy zaledwie 2 lata temu 170-lecie ogłoszenia tego dogmatu przez papieża Piusa IX. No i po późniejsze, niewiele lat później, 4 lata później, objawienie Matki Bożej w Lourdes, 1858 rok, w Bernadecie Subiru. No ale do tego też najbardziej przyczyniły się głośne, jeszcze późniejsze objawienie Matki Bożej w Fatimie z roku 1917. Już za rok będzie 110 lat od tych objawień. 13 maja, przypomnijmy, 1917 roku dzieci Łucja jej cioteczny brat Franciszek, Jacynta, w odległości 3 kilometrów od Fatimy, pasły swoje owce. Ujrzały nagle silny blask ognia, jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się 2 razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami i wtedy ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej. Usłyszały też jej głos. Nie bójcie się, ja przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe, mówi Maria, na wszelkie cierpienie i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadość uczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu niepokalanemu sercu? Proszę zobaczyć. I czy jesteście gotowe nieść pociechę memu niepokalanemu sercu? Maria wskazuje na to serce, prawda? Serce, które też jest obrażane, które jest znieważane na różny sposób. W imieniu Trojga odpowiedziała wtedy najstarsza Łucja: tak, jesteśmy, bardzo tego chcemy. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 dnia. Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: moje serce niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione jako kwiat przed Jego tronem. W lipcu Maria powiedziała: musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: o Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z niepokalanym sercem Maryi. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: o Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi. 10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje serce otoczone cierniami i powiedziała: spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni mnie ranią. Ty przynajmniej staraj się mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty 5 następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic Różańca Świętego w intencji wynagrodzenia. Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawienia w każdą pierwszą sobotę miesiąca mszy świętej o niepokalanym sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne soboty można odprawić mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. Tak zwykliśmy zawsze przypisywać też ten dzień sobotni właśnie Maryi. 13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki niepokalanemu sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to szczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to właśnie Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski kardynał August Chlond w obecności całego Episkopatu Polski i około 1 miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 roku na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny dla Polski. To było 23 grudnia 1946 roku. Jak widać, objawienia fatimskie ukierunkowały kult serca Maryi do czci jej serca niepokalanego. Na to nadały mu charakter wybitnie taki ekspiacyjny, wynagradzający, pełen zadośćuczynienia, w czym bardzo się upodobnił do kultu serca Pana Jezusa propagowanego w objawieniach danych świętej Małgorzacie Maria Alacoque. Przychodzimy do serca Maryi, bo ona prosiła w Fatimie, żeby ulżyć temu sercu. Prosiła o to: dzieci, spójrz, córko moja, no to serce otoczone cierniami, ludzie niewdzięcznie mnie ranią. Ty przynajmniej staraj się mnie pocieszać, oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia. I piękne jest to, że ta praktyka tego nabożeństwa, też tych pierwszych sobót, ma bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy to praktykują. Jest wielu wiernych, którzy naprawdę przychodzą na takie nabożeństwa, czy one są dość wcześnie rano, już gdzieś tam nawet o 7, czy w południe, czy po południu przychodzą do różnych kościołów, by te pierwsze soboty praktykować w myśl zaproszenia Maryi, żeby to po prostu czynić. Niepokalane serce Maryi. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję, mówił kardynał Chląd, a my na końcu zawołajmy: Serce Maryi, wybawienie grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, umocnienie opuszczonych, módl się za nami. Serce Maryi, nadzieje umierających, módl się za nami. Serce Maryi, godne największej chwały, serce Maryi, serce naszej Matki, módl się za nami. Amen. Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z boskim płomieniem, którym Twoje serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Módlmy się. Boże wieczny i wszechmocny, Ty przygotowałeś w sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć jej niepokalanemu sercu, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, za uwagę i do usłyszenia już za tydzień. Kłaniam się nisko, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.
1: Radiowy katechizm. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
2: Bierzemy się w miejsce, które chyba nasi słuchacze dosyć dobrze już znają, ponieważ byliśmy w tej okolicy raz i drugi. A konkretnie chodzi o Sieraków, czyli takie prawdziwe serce krainy Stu Jezior.
1: No ale dzisiaj chyba nie o jeziorach będziemy.
2: Nie, i właśnie o to chodzi, że nie będziemy powtarzali tych samych motywów, nie będziemy mówili tym razem o Puszczy Noteckiej, nie będziemy mówili o tych właśnie ponad Stu Jeziorach, które tam się znajdują. Spróbujemy ugryźć temat historycznie, zabytkowo, ponieważ na ogół większości, myślę, osób kojarzy się Sieraków i te okolice z wypoczynkiem właśnie nad wodą, z łódką, może z wędkarstwem, z pływaniem kajakiem po warcie czy po jeziorach. No ale ta okolica przecież też ma mnóstwo historycznych zabytków, ciekawych pamiątek i wyjątkowych historii, które można się dowiedzieć, które można odkryć, będąc chociażby na takim długim weekendzie, który no, jest już za nami, czy właśnie podczas wakacji, które są jeszcze przed nami.
1: No właśnie, bo wakacje przed nami, tak sobie myślę, że można to idealnie połączyć. Albo plażowanie i kąpiele nad jednym z tamtejszych jezior z poznawaniem historii okolicy, albo odwrotnie, poznać historię okolicy, a przy okazji, jak będzie ładna pogoda, będzie ciepło, słonecznie, to poplażować trochę na plaży.
2: Wiesz, musi być też plan B. Jesteśmy w Polsce, także pogoda jest nieprzewidywalna. Przyznaję, że sam będąc ostatnio w Sierakowie i w okolicach, no to musieliśmy mieć zawsze na każdy dzień plan A i B. Często plan A to było na przykład pożyczenie kajaków i popływanie po jednym z jezior, no a plan B to na przykład odwiedzenie jakiegoś muzeum, czy przejście się właśnie na zobaczenie jakiegoś zabytku, który no, tak się składało, że był pod dachem i był przez to odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: To my dzisiaj ten plan B, czyli poznawanie historii i zabytków muzeów. No właśnie, to zacznijmy.
2: No myślę, że takim najważniejszym miejscem do odwiedzenia i chyba pierwszym, które się rzuci w oczy, kiedy spojrzymy chociażby na mapę Sierakowa i okolic, to jest zamek w Sierakowie. Jedyny zamek właściwie w tej okolicy, który do naszych czasów przetrwał. Chociaż tutaj też taka mała gwiazdka, ponieważ tak naprawdę do współczesności, do wieku XX przetrwały tylko fundamenty części tego zamku, a to co widzimy dzisiaj, to jest rekonstrukcja z lat 90. Szczerze mówiąc, że rekonstrukcja bardzo, bardzo udana, gdzie oczywiście widać ten moment, w którym cegłę tą prawdziwą gotycką zastępuje cegła bardziej współczesna, ale jest to tak subtelna różnica, że całość wygląda jak naprawdę oryginalny gotycki zamek i jest on zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bardzo dobrze przygotowany. No a oczywiście zamek dzisiaj jest siedzibą muzeum pod nazwą Zamek Opalińskich w Sierakowie. No, wynika to z tego, że Sieraków, miasto prywatne, przez lata przechodził z rąk do rąk różnych możnych, potężnych rodów. Byli tam Szamotulscy, byli Górkowie, byli Opalińscy. Potem pojawił się też chociażby pruski król, który był właścicielem Sierakowa przez długie lata, którego też fundacja, za którego czasu powstała chociażby słynna stadnina koni. Ale wracając do zamków, to, co widzimy dzisiaj, to jest mniej więcej to, jak duża część zamku wyglądała pod koniec średniowiecza, na początku epoki nowożytnej, czyli taki XV-XVI wiek, późny gotyk. Jest to jedno skrzydło, pierwotnie były dwa skrzydła, niestety drugiego nie możemy odbudować, no bo w jego miejscu dzisiaj przebiega droga. Droga no, notabene wytyczona w wieku XIX, ale oczywiście dzisiaj ważna też dla całego miasta, także zamek przy ulicy, jedno skrzydło odbudowane. Ekspozycja oczywiście jest przede wszystkim historyczna, tam jest i historia Sierakowa i okolicznych terenów, ale też mnóstwo wątków też prehistorycznych, bo wiadomo, że ostatnie w tych terenach toczyło się znacznie dłużej. Co jednak najciekawsze, to co znajduje się w Zamku Sierakowskim, nie pochodzi z samego zamku czy jego okolic, zostało znalezione w samym mieście, a konkretnie w kryptach pod kościołem pobernardyńskim w centrum Sierakowa. I są to sarkofagi rodu Opalińskich. Fantastycznie odnowione kilka lat temu, bogato zdobione, z elementem tym bardzo charakterystycznym dla sztuki polskiego baroku, czyli z portretami trumiennymi, które miały no, przedstawiać zmarłego jeszcze za życia. To oczywiście wiązało się też z tym, że często na pogrzeb ta rodzina z ogromnej Rzeczpospolitej jechała po kilka tygodni. No więc pogrzeb z otwartą trumną nie był najlepszym pomysłem, dlatego żeby jeszcze raz spojrzeć na tego zmarłego, te portrety trumienne umieszczono i to właśnie one świadczą o tej wyjątkowości tych sarkofagów. One znajdują się w krypcie, która jest, czy właśnie takiej bardziej kaplicy, która znajduje się na zamku. I co jest też ciekawe, potrzebna była specjalna zgoda na to, żeby te trumny, w których do dzisiaj znajdują się szczątki opalińskich, mogły być właśnie w tym miejscu. Jest to kaplica, która jest w sumie czynna, ponieważ tam raz w roku jest odprawiana msza święta. Też jakby tą funkcję kaplicy grobowej pełni jak najbardziej skutecznie. Także oczywiście opalińscy to ta wielka historia, ale też pamiętajmy o tym, że ta historia jest żywa również do dzisiaj. Jak gdyby co roku organizowane są na zamku różne wydarzenia, różne eventy, gdzie największym jest piknik historyczny, który no, całkiem niedawno w początkach czerwca miał miejsce. W tym roku było to pod hasłem Interregnum, tutaj łacińskie słowo, czyli to międzykrólewie dosłownie. Przypominano czasy koniec wieku XIV, kiedy w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego wybuchła wojna domowa, tak naprawdę, kiedy ścierały się dwa stronnictwa, Grzymalitów i Nałęczów, i tak naprawdę była rywalizacja o to, kto będzie miał wpływ na to, kto będzie przyszłym królem Polski. Oczywiście taki piknik to jest mnóstwo różnych ciekawych elementów. Był tam kiermasz z rzemiosłem, z dobrym jedzeniem regionalnym, no ale tym, co przyciągało najwięcej uwagi, to były historyczne pokazy i rekonstrukcje. Co ciekawe, w Wielkopolsce na ogół są to pokazy i rekonstrukcje tego wczesnego średniowiecza, to o którym myślimy często, myśląc o naszym regionie, czyli Piastowie, Mieszko, Chrobry i tak dalej. Tym razem było to dojrzałe średniowiecze, czyli mamy rycerzy w pełnych zbrojach płytowych, w kolczugach, mamy zupełnie inną broń. No i to, co było absolutnie wyjątkowe w tym roku, to pokazy walki na kopie, na koniach. No to oczywiście myślę, że jest to dosyć droga zabawa. Było to drogie w tamtych czasach, no i dzisiaj jako hobby myślę też, że dosyć kosztowne, ale jest zarazem niesamowicie efektowne, kiedy się na to patrzy, kiedy ci rycerze na koniach faktycznie te kopie kruszą o swoje tarcze. Super, super wydarzenie. No ale oczywiście.
1: No właśnie, ale jak się domyślam, zamek to nie jedyna atrakcja, nie jedyny zabytek w tej okolicy.
2: Nie, nie starczyłoby nam czasu na ten cały dzień, jak gdyby, żeby wypełnić go, a na szczęście tych atrakcji jest więcej. W Siarkowie mamy dwa kościoły, jeden czynny i jeden już nieczynny. Zacznijmy od tego czynnego, czyli nazwanego Perłą Siarkowa, to jest dawny kościół Bernardynów. W sumie w mieście jest to jedyna historyczna budowla, która przetrwała pożar z początku XIX wieku. Tak więc większość zabudowy jest oczywiście dużo bardziej współczesna. Natomiast kościół, można powiedzieć, że cudem pewnym, przetrwał ten pożar i wygląda on mniej więcej tak jak w czasach swojej fundacji, czyli pierwsza połowa wieku XVII, około 1625 początek budowy tego kościoła. Oczywiście wyposażenie barokowe, bardzo bogate, bardzo ładne. I to jest właśnie też miejsce, gdzie właśnie były te krypty, gdzie znaleziono te sarkofagi rodu opalińskich. Prawdopodobnie są przypuszczenia, że jest, może być gdzieś tam jeszcze za zamurowanymi ścianami więcej, natomiast są to do tej pory tylko przypuszczenia. No ale mówiłem o tym, że są dwa kościoły. Drugi to był kościół ewangelicki, dużo bardziej współczesny, bo to jest tak naprawdę wiek XVIII, to jest lata 80. wieku XVIII, o konstrukcji szachulcowej. I ten kościół przez długie, długie lata stał w totalnej ruinie. Ewangelicy jak gdyby już w Siarkowie nie mieszkają, większość z nich wyjechała po II wojnie światowej. Natomiast ten kościół się kilka lat temu częściowo zawalił. No i została podjęta decyzja, bardzo słuszna moim zdaniem, o jego odbudowie. Oczywiście na cele inne niż sakralne w tym momencie. W tej chwili znajduje się tam biblioteka miejska oraz Muzeum Rybactwa Śródlądowego, no bo jakby nie patrzeć, Sieraków, czyli miejsce, gdzie jest mnóstwo jezior i jeszcze rzeka Warta, faktycznie z tego rybactwa i z połowu ryb zawsze słyną. No i ta nowa funkcja jak gdyby też znacznie ożywiła tą część miasta, no bo ta odbudowana biało-czarna szachulcowa konstrukcja super wygląda. No i z perspektywy miejskiej i z perspektywy, kiedy patrzymy z brzegu Warty, no bo kościół właśnie nad całym brzegiem Warty się znajduje.
1: Czy coś jeszcze polecamy, czy dzisiaj robimy kropkę i zachęcamy do tego, by Sieraków odwiedzić? Mając właśnie te dwa plany A i B w zanadrzu, czyli wypoczynek nad jeziorem, ale też poznawanie historii Sierakowa.
2: Nasz czas jak zawsze ograniczony, a myślę, że można by jeszcze wspomnieć i o stadninie koni, która w XIX wieku powstała i właściwie jest, nawet nie stadnina, to jest stado ogierów, który jest bardzo słynny i do dzisiaj jest największym i najstarszym stadem ogierów w Polsce. Czy chociażby o betonowym moście nad Wartą, który często się przejeżdża, nie zwracając na jego uwagi, a pochodzi z 1909 roku, jest jednym z najstarszych w ogóle betonowych konstrukcji w Wielkopolsce, którą mamy. I też warto się mu przyjrzeć, bo to jest często zapomniany tych zabytków, czyli zabytek techniki, a ten jest jednym z tych naprawdę wyjątkowych.
1: No to zapraszamy, zachęcamy. Sieroków czeka, żeby go odkryć.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanin jest powołany do niesienia wiary wszędzie tam, gdzie panuje zwątpienie, mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański. Papież przypomniał dziś także o nowych błogosławionych, wśród których jest 9 polskich salezjanów. Opublikowano również orędzie Leona XIV na tegoroczny 10. Światowy Dzień Ubogich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Po raz pierwszy po powrocie z Hiszpanii Leon XIV spotkał się dziś z wiernymi. W pozdrowieniach w czasie południowej modlitwy Anioł Pański dziękował Bogu i samym Hiszpanom za zakończoną w piątek wizytę apostolską.
2: Dziękuję narodowi hiszpańskiemu, który przyjął mnie z wielkim entuzjazmem i oddaniem. W sposób szczególny jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości. Z całego serca dziękuję biskupom, wszystkim wspólnotom, które odwiedziłem oraz całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanię.
1: Z kolei w rozważaniach przed południową modlitwą papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła 12 apostołów. Podkreślił, że rolą wszystkich ochrzczonych jest nieść miłość, wiarę i nadzieję wszędzie tam, gdzie ich brakuje, głosząc w ten sposób miłość Chrystusa do wszystkich ludzi.
2: Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, widzi ucisk, który przygniata i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojny i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko braterską bliskość, ale wolę odkupienia.
1: Dzięki papieżowi cały świat usłyszał dziś także o polskich męczennikach, 9 salezjanach, którzy 6 czerwca zostali beatyfikowani w Krakowie.
2: Pragnę wspomnieć kilku nowych błogosławionych, kapłanów diecezjalnych z Moraw, Wacława Droblę i Jana Bulę oraz Jana Świerca i 8 towarzyszy polskich kapłanów salezjańskich. Wszyscy zostali beatyfikowani jako męczennicy, ponieważ padli ofiarą prześladowań reżimu totalitarnych z powodu swojej wierności Chrystusowi. Niech przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję prezbiterów i całego Kościoła.
1: Papież zapewnił też o modlitwie w intencji mieszkańców Filipin, dotkniętych przed kilkoma dniami przez potężne trzęsienia ziemi. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś orędzie Leona XIV na 10. Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w kościele 15 listopada pod hasłem Pan jest ucieczką ubogiego.
2: Ubodzy naszych czasów to zapomniani i zepchnięci na margines, okradani nie tylko z chleba, lecz także z głosu i twarzy. Oby mogli spotkać Syna Bożego, który staje się bliski wszystkim i nikogo nie pomija. Niech spotkają go przede wszystkim w tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, napisał Ojciec Święty. W Kościele, który jest Jego ciałem, to Jezus daje chleb i przyjaźń, przynosi światło i horyzont nadziei. Wypowiada imię każdego i wszystkim przywraca godność. Jezus z Nazaretu jest darem Boga dla ubogich.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
7: Anna Gruszecka, kierowniczka Biblioteki Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znajdujemy się w miejscu, o którym zaskakująco dużo osób nie wie, bo jest to biblioteka muzealna. Biblioteki muzealne są praktycznie w każdym większym muzeum w Polsce. Natomiast rzeczywiście dla osób, które przychodzą oglądać sztukę lub innego rodzaju eksponaty, w zależności od rodzaju muzeum, istnienie biblioteki muzealnej bardzo często jest zaskoczeniem. Biblioteka w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się od samego początku, kiedy wybudowano ten gmach, kiedy zrobili to jeszcze Prusacy. I mamy książki, które jeszcze oni dla biblioteki muzealnej pozyskiwali. Jest bardzo ładnie położona czytelnia, w której można te książki oglądać. A zatem jak dotrzeć do tego miejsca, w którym jesteśmy, z bardzo ładnym widokiem na Plac Wolności w Poznaniu? Otóż trzeba wejść przez wejście do gmachu historycznego Muzeum Narodowego i skierować się w lewo. Jeszcze raz w lewo i już są drzwi do czytelni, w której regały zbudowane są wokół ścian. Mamy nawet galeryjkę i schody, aby na nią wejść. Tam wyżej znajdują się czasopisma. Mamy duże stoły, a zatem można rozkładać książki o dowolnych formatach. I mamy także komputery, bo dzisiejsza biblioteka to także miejsce, w którym musi pojawić się rzeczywistość cyfrowa. Książki nie są eksponatami muzealnymi. One oczywiście mogą być eksponatami muzealnymi i w niektórych oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu książka potrafi być tego rodzaju eksponatem. Natomiast biblioteka jest miejscem nie tylko przechowywania, ale także, czy czasami można by rzec przede wszystkim, udostępniania książek. My nie przechowujemy książek tylko po to, żeby one przetrwały, chociaż niewątpliwie jest to istotny aspekt naszej działalności, ale mamy je po to, aby czytelnik mógł przyjść i czegoś się dowiedzieć, albo przeżyć zachwyt nad tym, co dana książka prezentuje. Notabene, jeżeli chodzi o książki, to można się zachwycać także ich okładkami. Podczas tegorocznej Nocy Muzeum pod hasłem Oceniaj książkę po okładce zaprezentowałyśmy kilkanaście wybranych przez moje koleżanki okładek książek znajdujących się w naszej bibliotece.

Jakie książki w Bibliotece Muzeum Narodowego można znaleźć? No wszystkie te, które wiążą się z tematyką, jeśli tak można rzec, oddziałów i galerii Muzeum Narodowego. To, co się narzuca jako pierwsze, to są oczywiście książki o sztuce. I to są książki dotyczące historii sztuki, monografie, różnego rodzaju książki zawierające referaty wygłaszane na konferencjach naukowych, ale to, co jak sądzę jest najciekawsze dla czytelnika, który interesuje się w stopniu średnim historią sztuki, to nasze katalogi. Dlatego, że katalogi muzealne, katalogi wystaw i katalogi zbiorów to są bardzo specyficzne książki. To są takie książki, mówiąc trochę żartem, z obrazkami, ale niosące ze sobą także bardzo dużą wiedzę i dodatkowe informacje na temat obiektów. A zatem, jeżeli chcemy obejrzeć jakąś wystawę, która jest wystawą stałą, albo jeżeli chcemy zobaczyć wystawę czasową lub przypomnieć sobie, w jaki sposób ona wyglądała, dowiedzieć się czegoś więcej na temat artystów czy prezentowanych na niej dzieł, można przyjść do naszej czytelni i jeśli nie jest się pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu, co dotyczy wszystkich z wyjątkiem niespełna 500 osób, które są tutaj zatrudnione, skorzystać z tych książek na miejscu. A zatem, jeśli ktoś oglądał wystawę obrazów, wystawę prac Józefa Chełmońskiego i trochę tęskni za tymi wrażeniami, które miał okazję tutaj przeżyć, zapraszamy do naszej czytelni. Mamy katalogi, można do nich sięgnąć, można sobie te obrazy przypomnieć, zobaczyć z innej perspektywy, przeczytać trochę więcej o samym artyście i o tych pracach. Oczywiście reprodukcje dzieł to jest zupełnie coś innego niż dzieło zobaczone w rzeczywistości. Zdajemy sobie z tego sprawę. No ale wszyscy otaczamy się, myślę, reprodukcjami, żeby przywoływać wrażenia, przywoływać to piękno, które na przykład na obrazach zostało przez artystę wykreowane. Ale oczywiście to, co nazywamy sztuką, malarstwo, rysunek, rzeźba, to nie wszystko, co można w naszej bibliotece znaleźć, bo na przykład oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu jest Muzeum Sztuk Użytkowych. A zatem te wszystkie przedmioty, które upiększają nasze codzienne życie, meble, szkło, ceramika, to także tematy książek, jakie w naszej bibliotece się znajdują. Muzeum wojskowe, a zatem tematy związane z wojskowością. Muzeum instrumentów muzycznych, czyli możemy zaproponować książki dotyczące tychże instrumentów. Mamy w strukturze muzeum oddziały rezydencjonalne Rogalin, Śmiełów, Gołuchów, a zatem opowieści o tego rodzaju muzeach także znajdą Państwo w naszej bibliotece.

Książek w Bibliotece Muzeum Narodowego w Poznaniu jest ponad 70 tysięcy. A zatem dla każdego, kto będzie chciał znaleźć coś specjalnego, szczególnie jego interesującego, myślę, że jesteśmy w stanie coś odnaleźć. 70 tysięcy woluminów. Nie traktujemy woluminów jako eksponatów. Zawsze jest pytanie, z jakiego punktu widzenia próbować odpowiedzieć na pytanie, co jest wyjątkowego, co jest szczególnego, co jest specjalnego. Można mówić o tych książkach, które są najstarsze, można mówić o tych książkach, które są najładniejsze. Powiedziałabym, że to, co jest szczególnie ciekawego, to są książki piękne. Nie skupiałabym się na tych, które są najstarsze, nie próbowałabym robić rankingu najcenniejszych, ale to, co jest najpiękniejsze. Jedną z takich książek jest publikacja z końca wieku XIX, wydana w Wielkiej Brytanii i prezentująca okładki książek, które można zobaczyć w Królewskiej Bibliotece w Windsorze. Chromolitografię, to taka specyficzna technologia druku. Jej celem jest jak najwierniejsze oddanie koloru faktury na tyle, na ile to jest możliwe. To jest rzecz trochę bardziej skomplikowana. Tych okładek, które się znajdują, które można obejrzeć w Windsorze, taką pozycję mamy. 152 ilustracje i to jest książka, nad którą można spędzić godziny, dlatego że rzeczywiście powiedziałabym, że te ilustracje są nawet ładniejsze niż fotografie. Że fotografia nie oddaje urody tych okładek. Zastanawiałyśmy się nad różnego rodzaju celami, które mogły przyświecać temu wydawnictwu dedykowanemu królowej Wiktorii, ówcześnie panującej nad tym ogromnym imperium. I któraś z koleżanek powiedziała, że być może było to po to, żeby sama królowa mogła sobie obejrzeć, jak ładne książki ma w swojej bibliotece. No bo kiedy do niej wchodziła, to widziała tylko grzbietę. A okładka jest jednak czymś innym, czymś większym.

0: Żeby skorzystać z Biblioteki Muzeum Narodowego w Poznaniu, trzeba przyjść z dowodem tożsamości i to wystarczy. Nie ma specjalnych ograniczeń. Trzeba się, tak jak w każdym miejscu, do którego przychodzimy, przedstawić w jakiś sposób, wyrazić zgodę na to, aby znaleźć się w naszej, że tak powiem, ewidencji, ale to wystarczy. Natomiast chciałabym podkreślić jedną rzecz, żeby nie czuli się Państwo zawiedzeni. Nie wypożyczamy książek do domu, można z nich korzystać tylko na miejscu, tylko w czytelni Biblioteki Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ale myślę, że ten klimat biblioteki, klimat takiego trochę jeszcze XIX-wiecznego wnętrza jest czymś, co daje dodatkową przyjemność w poznawaniu książek z naszego księgozbioru. Muszę powiedzieć, że takiego przeciętnego poznaniaka, który nie jest poprzez studia czy poprzez pracę zawodową związany ze sztuką albo z tymi kwestiami, które może odczytywać poprzez oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu, jest niewielu. Dlatego mamy taki plan na nadchodzący rok akademicki, aby przede wszystkim trochę się poznaniakom przedstawić, trochę więcej o sobie powiedzieć, aby czytelnik, myśląc o tym, dokąd może pójść, aby poczytać interesującą, ciekawą książkę, myślał także o Bibliotece Muzeum Narodowego w Poznaniu. Nie jest oczywistym wyborem pójść do muzeum i do biblioteki, bo kiedy idziemy do muzeum, no to chcemy oglądać eksponaty, wystawy, prezentacje. Natomiast biblioteka wydaje nam się czymś innym, oddzielną instytucją. I rzeczywiście tak jest. Jest bardzo wiele bibliotek, które są instytucjami samymi w sobie. Ale muzea także są miejscami, w których można taką bibliotekę odnaleźć. Kiedy wejdą Państwo na strony internetowe różnych muzeów, Muzeum Narodowego w Warszawie, w Krakowie, Muzeum Historii Polski, wielu także mniejszych muzeów, no to okaże się, że tamte biblioteki również funkcjonują. Na ogół nie słyszałam o przypadku, aby było to inaczej. Na ogół właśnie w takiej formie, że czytelnikom, którzy nie są pracownikami muzeów, publikacje znajdujące się w bibliotece muzealnej udostępniane są na miejscu. Zapraszamy do Biblioteki Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wejście jest bardzo łatwe przez główne schody wiodące do historycznego gmachu Muzeum Narodowego. Czekamy na Państwa i na pewno pomożemy w odnalezieniu, w wyszukaniu książki, która Państwa zainteresuje, zafascynuje i, mówiąc trochę kolokwialnie, wciągnie.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobre radio.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział trzeci, w którym nawiązuje się ryzykowna rozmowa mogąca słono kosztować pana Foga. Phileas Fogg opuścił swój dom przy Savile Row o 11:30. Potem postawiwszy 576 razy prawą nogę przed lewą oraz 575 razy lewą przed prawą, dotarł do obszernej siedziby klubu Reforma na Pall Mall. Jej wzniesienie musiało kosztować przedsiębiorcę co najmniej 3 miliony funtów. Bezzwłocznie udał się do jadalni, której 9 okien wychodziło na piękny ogród już wyzłocony jesienią. Zajął swoje zwykłe miejsce przy stole, gdzie czekało już nakrycie. Śniadanie składało się z przystawek, gotowanej ryby w wybornym sosie Reading, porcji krwawego rostbefu, szpikowanego kawałeczkami żywienia jagrestem i kawałka chesteru. Do tego parę filiżanek znakomitej herbaty, specjalnie zbieranej dla smakoszów klubu Reforma. 47 minut po 12:00 czcigodny gentleman wstał i skierował się do głównego salonu ozdobionego pysznie oprawionymi obrazami. Tu odebrał z rąk lokaja nieprzecięty numer Timesa i z namaszczeniem tudzież ogromną wprawą oddał się mozolnej czynności rozkładania jego stronic. Lektura tego pisma pochłaniała pana Foga aż do 3:45. Następnie przeglądanie standardu trwało aż do obiadu. Posiłek ten odbywał się podobnie jak śniadanie, wszelako z dodatkiem nowego sosu zwanego Royal British Sews. O godzinie 5:40 pan Fogg wrócił do salonu i pogrążył się w czytaniu Morning Chronicle. W pół godziny potem do salonu weszło kilku innych członków klubu i zbliżyło się do kominka, gdzie trzeszczał wesoły ogień. Wszyscy byli stałymi partnerami pana Phileasa, z równą jak on pasją oddającymi się grze w wista. Inżynier Andrew Stewart, bankierzy John Sullivan i Samuel Fallentin, bogaty piwowar Thomas Flanagan oraz Gutier Ralph, jeden z dyrektorów Banku Angielskiego. Byli to bogacze wyróżniający się nawet tutaj, gdzie widok najgrubszych ryb przemysłu i finansjery nikogo nie zadziwiał.
3: No i cóż, Ralph? Pytał Thomas Flanagan. Co tam słychać nowego w tej aferze z kradzieżą?
4: Ano, odparł Stewart, bank będzie się musiał pożegnać ze swoimi pieniędzmi.
3: Przeciwnie, powiedział Ralph. Sądzę, że złodzieja nakryjemy. Już wysłano do Europy i Ameryki najzdolniejszych detektywów. W tej chwili obsadzili ważniejsze porty pasażerskie i przeładunkowe, więc nie ma mowy, żeby się ptaszek wymknął.
4: Ale czy macie chociaż rysopis złodzieja? Spytał Andrew Stewart.
3: Przede wszystkim

zaczął z powagą Ralph. Jak to? Nie jest złodziejem osobnik, który zwędził 55 tysięcy funtów w banknotach? Nie, krótko odpowiedział Ralph. Uważasz go tedy za przemysłowca? Rzekł Sullivan. Morning Chronicle zapewnia, że chodzi tu o dżentelmena. Słowa te wyszły z ust Phileasa Foga, który wytknął w tej chwili głowę ze zastosu gazet, przesyłając równocześnie stosowny ukłon swoim partnerom. Ci oddali mu go skwapliwie. Zajście, o którym była mowa, dyskutowane w tym czasie gwałtownie przez wszystkie pisma Zjednoczonego Królestwa, miało miejsce przed 3 dniami, to jest 29 września. Oto paczka banknotów, zawierająca olbrzymią sumę 55 tysięcy funtów, zniknęła z pulpitu głównego kasjera Banku Angielskiego. Jeżeli ktoś wyrażał głośno zdumienie, że kradzież tej miary mogła być tak łatwo dokonana, wicedyrektor banku, pan Gitier Ralph, odpowiadał krótko, że kasjer zajęty był w tym momencie wciąganiem do książek wpłaty w wysokości 3 szylingów 6 pensów. Nie mógł więc pilnować wszystkiego naraz. Ale trzeba przy tym zauważyć, bo to w pewnym stopniu tłumaczy fatalne wydarzenie, że przesławna owa instytucja, Bank of England, ma zwyczaj w niespotykany gdzie indziej sposób troszczyć się o wrażliwość swoich klientów. Nie ma tu dozorców ani woźnych, nigdzie nie dostrzeżesz jakiegoś okratowania. Złoto, srebro i banknoty leżą beztrosko na wierzchu, zdane na łaskę byle przechodnia. Dyrekcja nie poważyłaby się pod żadnym pozorem wątpić o uczciwości odwiedzających tę instytucję. Jeden ze świetnych znawców obyczaju angielskiego opowiada następującą anegdotę. Wstąpiwszy raz do jednej z sal banku, zapragnął z bliska zobaczyć sztabę złota wagi 7 do 8 funtów, która spoczywała na pulpicie kasjera. Ujął ją, obejrzał, przełożył do drugiej ręki, oddalił się w ciemny koniec korytarza, a gdy po pół godzinie kładł sztabę na swoje miejsce, kasjer nie podniósł nawet głowy. Ale 29 września sprawa przybrała inny obrót. Pakiet banknotów nie powrócił, kiedy wspaniały bankowy zegar wybił 5, o której to godzinie bank zamykał swoje podwoje, dyrekcji nie pozostało nic innego, jak zapisać w rubryce strat 55 tysięcy funtów. Kiedy fakt kradzieży potwierdzono bezspornie, wybrano najlepszych detektywów i natychmiast wysłano ich do Liverpoolu, Glasgow, Havru, Suezu, Brindisi, Nowego Jorku i innych miast z obietnicą wysokiej nagrody w razie pomyślnego wyniku poszukiwań. Szczęśliwy znalazca miał dostać 2000 funtów oraz 5% od odzyskanej kwoty. W oczekiwaniu na wynik dochodzenia, które miało dostarczyć danych potrzebnych do odkrycia przestępcy, zastęp detektywów pilnie obserwował tymczasem wszystkich wyjeżdżających i przybywających do portów. Były podstawy, aby przypuszczać, zgodnie z tym, co twierdził Morning Chronicle, że osobnik, który popełnił kradzież, nie należał do żadnej z szajek złodziejskich istniejących na terenie Anglii. Owego pamiętnego dnia, 29 września, zauważono dobrze ubranego mężczyznę o nienagannych manierach i dystyngowanej sylwetce przechadzającego się po sali wypłat, która miała niebawem stać się terenem kradzieży. Dochodzenie pozwoliło odtworzyć, ze względną ścisłością, cechy charakterystyczne sprytnego jegomościa, po czym sporządzono jego rysopis i bezzwłocznie przesłano go do wszystkich placówek policyjnych w Zjednoczonym Królestwie i na kontynencie. Rozsądni ludzie uważali więc, że nadzieja zatrzymania przestępcy jest w tych warunkach więcej niż uzasadniona. Do liczby optymistów należał także i Gitier Ralph. Jak łatwo odgadnąć, wypadek ten był na ustach wszystkich zarówno w Londynie, jak i na prowincji. Toczono dysputy, robiono hazardowe zakłady za i przeciw powodzeniu akcji śledczej. Nic wtedy dziwnego, że członkowie klubu Reforma byli również pochłonięci tą kwestią, tym bardziej, że znajdował się wśród nich jeden z dyrektorów banku. Czcigodny pan Ralph nie dopuszczał żadnych wątpliwości co do zadowalającego rezultatu poszukiwań. Wierzył głęboko, że obiecana detektywom nagroda wzmoże 1000-krotnie ich zapał i inteligencję. Inaczej myślał Andrew Stewart, który wcale nie podzielał optymizmu swego przyjaciela. Toteż przy stoliku karcianym, gdzie siedzieli panowie Stewart naprzeciw Flanagana i Fallentan, mający za partnera pana Phileasa Foga, trwał zawzięty spór. W czasie gry panowie zachowywali milczenie, ale za to w przerwach między jednym a drugim robrem podejmowano ożywioną dyskusję. Andrew Stewart mówił: utrzymuję w dalszym ciągu, że wszystkie szanse są po stronie złodzieja, który dał dowód nadzwyczajnego sprytu. Co znowu, nie ma kraju, gdzie by mógł się schronić, wykrzyknął Ralph. Czyżby? Dokąd

0: według pana mógłby uciec? Nie wiem, nie wiem, upierał się Stuart. W każdym razie ziemia jest dość przestronna. Była nią niegdyś, zauważył pan Phileas Fogg, podsuwając talię kart w stronę Thomasa Flanagana. Pan przekłada, dorzucił. Podczas całego robra panowało milczenie. Jednak zaraz potem pan Stuart odezwał się zaczepnie. Niegdyś? Czyżby teraz ziemia się skurczyła? Bez wątpienia, rzekł Gutierrez Ralph. Zgadzam się co do tego z panem Fogiem. Ziemia w pewnym sensie skurczyła się po prostu dlatego, że dziś można ją przemierzyć 10 razy szybciej niż 100 lat temu. W wypadku, który nas interesuje, to właśnie przyczyni się do szybkiego ukończenia poszukiwań, a także do ułatwienia ucieczki złodziejowi. Pan wychodzi, odezwał się Phileas Fogg. Jednak niewierny Stuart nie dał się przekonać i po skończonej grze znów wysunął swe wątpliwości. Musi pan przyznać, panie Ralph, że tylko dla żartu można utrzymywać, że ziemia uległa jakiemuś skurczeniu. Niby dlaczego? Że ktoś tam objechał ją w 3 miesiące? W 80 dni, poprawił Phileas Fogg. A John Sullivan podjął. To prawda, tylko w 80 dni od czasu, gdy kompania Great Indian Peninsula Railway oddała do użytku połączenie między Rotalem i Allahabadem. Mogę panom przeczytać obliczenia, które podaje Morning Chronicle. Z Londynu do Suezu przez Mont Cenis i Brindisi koleją i parostatkiem 7 dni. Z Suezu do Bombaju parostatkiem 13 dni. Z Bombaju do Kalkuty koleją 3 dni. Z Kalkuty do Hongkongu w Chinach parostatkiem 13 dni. Z Hongkongu do Yokohamy w Japonii parostatkiem 6 dni. Z Yokohamy do San Francisco parostatkiem 22. Z San Francisco do Nowego Jorku koleją 7 dni, z Nowego Jorku do Londynu parostatkiem i koleją 9. Razem 80 dni. Zgoda? 80 dni, zakrzyknął Andrew Stuart, zrzucając w roztargnieniu kartę atutową. Ale nie bierze się pod uwagę niepogody, przeciwnych wiatrów, możliwości zatonięcia i wykolejenia. Owszem, to wszystko jest wzięte pod uwagę, odpowiedział sucho Phileas Fogg, rzucając kartę. Od pewnego czasu dysputa toczyła się także w czasie gry. Dobrze, ale przypuśćmy, że Indianie czy Hindusi zniszczą tory, niecierpliwił się Andrew Stuart, że zatrzymają pociąg, obrabują wagony i oskalpują podróżnych. Wszystko jest przewidziane, powtórzył pan Fogg i rozłożył karty. Dwa bez atu. Stuart, na którego przypadła teraz kolej rozdawania kart, zebrał je i rzekł. Teoretycznie ma pan rację, ale praktycznie... Praktycznie też, proszę pana. Chciałbym to widzieć. Zależy to tylko od pana. Wyruszamy razem? O, niech Bóg broni, krzyknął Stuart. Ale trzymam zakład o 4000 funtów, że taka podróż jest w obecnych warunkach niemożliwa. Przeciwnie, najzupełniej możliwa, odparł pan Fogg. Więc spróbuj pan. Objechać świat w 80 dni? Tak, chętnie. Kiedy? Natychmiast. Ale uprzedzam... Na pana koszt. To czyste szaleństwo, irytował się Henry Stuart, rozdrażniony nieustępliwością swego partnera. Lepiej grajmy dalej. Wobec tego proszę jeszcze raz przetasować karty, odpowiedział Fogg. Były źle rozdane. Stuart gorączkowo zebrał karty i naraz rzucił je na stół. Zgoda, panie Fogg. Zakładam się o te 4000 funtów. Drogi panie Andrew, przemówił Valentin, niech się pan uspokoi. Nikt z nas nie bierze tego na serio. Jeżeli mówię, że się zakładam, to mówię to zawsze serio. Przyjmuję zakład, oświadczył pan Fogg i dodał, zwróciwszy się ku reszcie towarzystwa. Mam 20 000 funtów złożonych u braci Baring. Postawię je z przyjemnością. 20 000? John Sullivan aż podskoczył. Taki kawał grosza może pan stracić przez jakieś nieprzewidziane opóźnienie. Rzeczy nieprzewidzianych nie ma, odparł pan Fogg. Ale drogi panie, niech pan pomyśli, że ów okres 80-dniowy obliczono jako minimum. Dobrze wyzyskane minimum w zupełności wystarcza. Jednak żeby go nie przekroczyć, musiałby pan chyba z matematyczną dokładnością skakać z pociągu wprost na pokład parostatku i z parostatku do wagonu. Będę skakał z matematyczną dokładnością. Nie no, pan raczy żartować. Anglik nigdy nie żartuje, gdy chodzi o rzecz równie poważną jak zakład. Trzymam zakład o 20 000 funtów z każdym, kto wątpi, że odbędę podróż dookoła świata najwyżej w 80 dni, to znaczy w 1920 godzin albo 115 200 minut. Zgoda, panowie? Panowie Stewart, Valentin, Sullivan, Flanagan i Ralph chwilę porozumiewali się, potem skinęli głowami. Zgoda. A więc dobrze, powiedział Fogg. Pociąg do Dover odchodzi o 8:45. Pojadę tym pociągiem. Jeszcze dziś? Zdumiał się Stewart. Jeszcze dziś, odpowiedział Fogg. Wyciągnął z kieszeni kalendarzyk, zajrzał do niego i oświadczył. A więc, ponieważ dziś mamy środę, 2 października, muszę być w Londynie w tym salonie w sobotę 21 grudnia o godzinie 8:45 wieczorem. W przeciwnym razie 20 tysięcy funtów złożonych w tej chwili u braci Baring przejdzie zarówno formalnie, jak i faktycznie na własność panów. A oto czek opiewający na tę sumę. Nie zwlekając, 6 zainteresowanych spisało protokół i złożyło pod nim nazwiska. Pan Fogg ani na chwilę nie stracił zimnej krwi. Widać było, że nie o wygraną mu chodzi. Nie zastanawiając się, postawił na kartę owe 20 tysięcy funtów, połowę swojego majątku, bo wiedział, że druga połowa wystarczy mu do przeprowadzenia tej trudnej, aby nie powiedzieć niewykonalnej gry. Natomiast przeciwnicy jego wydawali się wzruszeni. Nie chodziło im o wysokość pieniężnej stawki, ale odczytywali wyrzuty sumienia, że przyjmują zakład na podobnych warunkach. Zegar wybił godzinę 7. Partnerzy zaproponowali panu Phillipsowi przerwanie partii, aby miał czas na niezbędne przygotowania do podróży. Jestem zawsze gotów, odparł z całym spokojem niezwykły dżentelmen i rozdając karty rzekł. Odpowiadam karem, pan wychodzi. Panie Stewart.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i mamy nadzieję, że towarzyszycie nam dalej. Już za niedługi czas zbliżają się wakacje, więc chyba wyjedziecie gdzieś Państwo, ale mam nadzieję, że Was...
1: Tak, patrzę, że, bo my nagrywamy jak zwykle trochę wcześniej, ale rzeczywiście to już odcinek, który już będzie gdzieś prawie w połowie czerwca.
2: Więc to nic. Czy nas będziecie słuchać, czy nie? Razem Wam słuchać zawsze będziecie może czymś tam ubogaceni. Jeżeli zrezygnujecie, to życzymy Wam bardzo dobrego odpoczynku, ale póki co to jeszcze Was bardzo serdecznie witamy, jak zwykle, i cieszymy się, że jesteście Państwo z nami.
1: Wakacje oczywiście, kolejne odcinki też będą, więc
2: zachęcam, od razu warto słuchać.
1: Tak. Tymczasem jesteśmy w Księdze Psalmów. Psalm 31 będzie teraz naszym materiałem. Kierownikowi chóru Psalm Dawidowy, to te informacje takie techniczne z pierwszego wersetu. Tak. Błaganie w ucisku, dziękczynienie, to taki tytuł, który akurat tutaj w Biblii Tysiąclecia jest nadany temu psalmowi. Co czytamy najpierw?
2: Myślę, że od 2 do 6 chyba mi tak taką pierwszą cząstkę chyba, pierwszy taki segment cały psalmowy tematycznie, plus myślę taką relację pomiędzy, takie małe pęknięcie zauważycie między 6 a 7, więc chyba do 6.
1: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą, przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie wybawiłeś, Panie Boże wierny.
2: Tak. Macie Państwo tutaj całość tego, chyba wyczuwacie od razu, co może być takim motywem wspólnym. To jest ogromne zaufanie do Pana Boga. Skoro bierze się takie silne zaufanie, to znaczy, że będziemy mieli przynajmniej za jakiś czas, albo chyba już nawet od kolejnego wersetu 7, człowieka będącego w udręce. Ale człowieka, który, jak Państwo zauważacie, nie poddaje się żadnej rozpaczy, może być nawet przerażony wielkością tego, co go spotkało, czego on jeszcze może nie mówi, ponieważ jest wyjątkowo silny właśnie ten aspekt osobistego zaufania Panu Bogu. To zaufanie, proszę Państwa, jest tak niezwykle potrzebne, bo Państwo pamiętacie, że Pan Jezus też zwracał nam ogromnie uwagę, aby ta modlitwa, którą zanosimy w ogóle, była zawsze modlitwą ufną, modlitwą, która nie rezygnuje w obliczu trudności, czy tam w obliczu jakichś przeciwności, tylko by zawsze była, to pamiętacie Państwo, zwłaszcza tę chyba u świętego Łukasza, jest ta piękna przypowieść o takim niegodziwym sędzi i o biednej wdowie, która bez przerwy mu się tam jakoś tak narzucała, ale no, napatoczyła się, bo biedna nie miała obrony przed przeciwnikiem i ten sędzia tak właśnie nie chciał, ponieważ widział, że ona to jest biedna, z niej tam nie wydusi za dużo, no i w tym momencie tam chciał ją odrzucić, żeby dała mu święty spokój, ale ze względu właśnie na jej wytrwałość, a więc mimo wszystko na tę siłę zaufania, którą gdzieś tam położyła, bo mówi, no obroń mnie przed moim przeciwnikiem, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić sama, ja się na prawie nie znam, jestem bezbronna i tak dalej, więc przez tę wytrwałość, ta wytrwałość się ostatecznie opłaciła i tutaj właśnie Pan Jezus zwracał też tak ogromnie wielką uwagę taką cenną, mówi, naprawdę Ojciec wasz, który jest w niebie, też szybko weźmie was w obronę. Mimo że się mogą zdarzyć tacy źli ludzie, jak ten niesprawiedliwy sędzia, to jednak Bóg będzie działał inaczej, ale musicie po prostu ufać. Tam jeszcze kilka takich przypowieści gdzieś podobnych jest właśnie o tej sile zaufania Panu Bogu i ten psalm właśnie mówi o tym, jak bardzo ten, który został prawdopodobnie gdzieś tam zaatakowany, bo to już wychodzi to tak podtroszę w samym wersecie drugim właśnie stwierdzenie: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie zaznam zawodu i wybaw mnie w swojej sprawiedliwości. Właśnie ten czasownik, ta prośba wybaw mnie, to znaczy, że gdzieś znajduje się w jakiejś sytuacji trudnej. Być może dalsza część psalmu zaraz nam to pokaże. Natomiast piękny jest sam zwrot, proszę Państwa, ciągle gdzieś tam sobie to przypominam, jak nasze czasy bardzo daleko odeszły w ogóle od tego, bo któż dzisiaj jeszcze zauważa Pana Boga w swoich własnych problemach? Dzisiaj świat nauczył się radzić sobie tak zupełnie samodzielnie, o ile ludzie są młodzi, wpływowi, mają środki, mają znajomości, mają możliwości, no to w tym momencie gdzieś tam radzą sobie sami i Pan Bóg jest dzisiaj bardzo często niestety na ostatnim miejscu, kiedy człowiek nagle stwierdza, że zawodzą wszystkie sposoby takiego załatwiania sprawy, w której się znalazł, czy jakiegoś trudnego zwłaszcza położenia, żeby się uratować i tak dalej, no to wtedy, jak mówimy, jak trwoga, to do Boga. Nie jest to właściwa postawa, ponieważ owszem, Pan Bóg, jak Państwo pamiętacie, nie zwalnia nas z pracy w sensie takim, że no nie założymy sobie nogi na nogę, nie usiądziemy na kanapie i powiemy: Panie Boże, rób teraz sam, bo ja się do Ciebie uciekam. Nie. Pan Bóg dał nam rozum, Pan Bóg dał nam siły, Pan Bóg dał nam pewne możliwości, człowiek radzi sobie. Ale co to daje, jeżeli chodzi o to wielkie zaufanie do Pana Boga? Po pierwsze, to jest chyba też taka kwestia przypomnienia, bo my już o tych psalmach troszkę wspominaliśmy właśnie, ale wolę to przypomnieć, byście Państwo, no być może dopiero teraz włączyliście radio i być może tych poprzednich odcinków tak może nie za bardzo słuchaliście, albo może gdzieś tam nie mieliście okazji. To zwrócenie się do Pana Boga w takich sprawach daje bardzo ważne dwie, przynajmniej minimum dwie bardzo pozytywne sprawy, bo po pierwsze, wszystko, co zaczynam robić w sytuacji, w której zostałem czymś przygnieciony, i to porządnie przygnieciony, różnymi okolicznościami, czy to takim tak zwanym złem egzystencjalnym, czyli na przykład chorobą, jakimś nieszczęściem, jakąś katastrofą, która się zdarzyła, czy też ludzkim złem, czy to dotknęła mnie czyjaś niegodziwość, to ja wtedy od razu, odnosząc się do Pana Boga, mam to przekonanie i tę pewność, że nie jestem sam, bo największa jest samotność. Kiedyś już o tym też chyba wspominaliśmy, że nawet kiedy zdarzy się na przykład jakiś wypadek na drodze, w którym uczestniczymy, mamy, czy jesteśmy zwłaszcza poszkodowani, człowiek automatycznie sięga dzisiaj po komórkę, po telefon i zaraz dzwoni do przyjaciół czy do rodziny, bo nie chce po prostu być sam. Ja to zawsze, nie wiem czemu, właśnie gdzieś tam od razu łapiemy, bo człowiek nagle się czuje no taki no zupełnie wyrzucony z siodła i zaraz, kiedy jest ktoś bliski, ktoś, wiem, że ktoś mnie już usłyszał, że ktoś będzie jakoś na pomoc przybywał, no to myślę, że to jest zupełnie naturalne. I właśnie to wykorzystuje autor psalmu, kiedy też się znajduje w takiej niemocy sytuacyjnej, że nie może temu przeciwdziałać, padł ofiarą czegokolwiek, jakiejś trudnej sytuacji. On jako człowiek religijny udaje się do Boga przede wszystkim, by nie poczuć się nagle osamotnionym. I to myślę, w każdym z nas to jest. Jeżeli Państwo gdzieś tam też sobie troszkę pogrzebiecie w głowie, w waszej pamięci, to zobaczycie, że mamy bardzo podobne wszyscy reakcje. Jeżeli coś nas spotyka, pierwsze właśnie łapiemy za telefon, żeby ktoś też o tym wiedział. Nie chcę być sam. A więc wiem, że kiedy zadzwonię, kiedy ktoś zapyta, co się stało i tak dalej, czyli albo nawet zapewnienie, słuchaj, już biegniemy z pomocą, tam załatwimy to czy tamto, to już człowiek czuje się bardzo taki bezpieczny, nawet w takiej sytuacji, kiedy gdzieś tam nagle coś się stanie. I to jest to pierwsze bardzo dobre, bardzo dobry skutek tego, że ja uciekam się do Pana Boga, bo ja wiem, że też nie jestem sam. Wiemy, że to nie jest całkiem to samo, ponieważ Pan Bóg się tak od razu nam nie odezwie i nie będzie powiedzmy tak reagował, jak reagują ludzie. To znaczy zaraz nas zapewnia, że tutaj możemy być i tacy spokojni. Nie, Pan Bóg tak nie działa. Natomiast sama pewność tego, że mnie wysłucha, to tak. Bo w końcu tu się okazuje siła mojej wiary, że zawsze, kiedy ufam, że Bóg mnie mnie kocha, a wiem na pewno, że mnie kocha, bo jest samą miłością, no to zadaniem, zawsze tak sobie powtarzam, tego, który kocha, jest pomagać temu, który jest kochany. A więc wiem, że właśnie odezwałem się do Pana Boga, no i będę spokojnie teraz czekał na jakąś tę czy inną jego reakcję. Bóg się nie odzywa tak szybko, bo chce, żeby to zaufanie moje trwało, ale może objąć swoją pomocą na przykład innych ludzi, w sensie takim, że tu im powie, czy jakąś dobrą wolę w nich wskrzesi, że właśnie oni mi pomagają i to jest pewna forma pomocy od strony, już ze strony Pana Boga, że właśnie ktoś się mną zainteresuje, bo Pan Bóg wzbudzi w nich tę taką dobrą wolę. A więc to jest to pierwsze, ale po drugie, proszę Państwa, oprócz tego takiej pewności, że nie jestem sam, że nie muszę dźwigać tego ciężaru w osamotnieniu, to jest kwestia taka, bym nie próbował robić tego na własną siłę, cokolwiek reakcja, znaczy na własną modłę, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieje się to, proszę Państwa, i to bardzo często właśnie, bo tak akurat w wypadkach samochodowych często może być, że strony tak na siebie nalatują, z taką nienawiścią, z taką agresją, od razu wyzywać, żeby zdobyć przewagę, bo to jest bardzo, bardzo silny motyw tutaj przez no masowe wręcz używanie wyzwisk. I co gorsze, no właśnie, jeżeli one są, tym bardziej uderzają w to, czyli krzyk, zarzuty, wyzywanie siebie wzajemne, no to jest właśnie taka próba siły i samodzielnego rozwiązywania spraw. Pewnie, że zawsze wiąże się to z nerwami jakimiś, ze stresem potwornym, ale kiedy człowiek nie ucieka się do Pana Boga, to zaraz szuka możliwości takiego załatwienia takich spraw właśnie na własny sposób. I jeżeli jest czy żyje daleko od Pana Boga, no to siłą rzeczy będzie niestety działał w taki sposób. Natomiast jeżeli ja się do Boga ucieknę, to człowiek nie tylko uspokaja swojego ducha, ale też właśnie myśli o wiele bardziej racjonalnie, bo wiem, że Bóg jest dobry. Bóg jest tym, który nie tylko kocha mnie, ale również kocha tego, z którym wszedłem w jakikolwiek konflikt, albo może on ze mną, albo jest moim przeciwnikiem, bo proszę Państwa, to jest niesamowicie takie twórcze myślowo, bo każe mi się to zawsze zastanowić, że nawet jeżeli ktoś staje przeciwko mnie jako mój przeciwnik, mój wróg, mój jakiś nieprzyjaciel, no to Bóg, wszyscy tak de facto jesteśmy dziećmi tego samego Boga. I On kocha nie tylko mnie, który zostałem zaatakowany w jakikolwiek sposób, czy tam się znalazłem w takiej czy innej sytuacji, ale również kocha tego, przez którego to się stało. Jeżeli ja o tym pamiętam, to ja przynajmniej postaram się nie mieć wobec niego agresji. Ja postaram się, ponieważ wiem, że on ma dokładnie tę samą pozycję. Pewnie, że jeżeli jest winien, Pan Bóg będzie musiał z tego wyegzekwować sprawę, ale nie będzie to egzekwowanie z nienawiścią, z jakąś taką rządzą odwetu, żeby mu się krzywda stała, żeby zapłacił za to, co zrobił i tak dalej. Nie? Bóg zawsze szuka dobra wszystkich stron. Wszystkich, czyli tej, która padła ofiarą i tej, która stała się sprawcą, ponieważ no ostatecznie dla Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i jako tacy jesteśmy zawsze umiłowani. Gdybyśmy my, proszę Państwa, chcieli o tym pamiętać, ile mniej by było takiej właśnie agresji pomiędzy nami, ile wyzwisk, ile takiej rządzy odwetu, takiego byleby dokopać, byleby i tak dalej. Bo my, owszem, no nie damy sobie rady w danej sytuacji, żeby rzeczywiście z miłością do bliźniego podejść, który jest również sprawcą tego, co się stało. A w końcu Pan Jezus, pamiętacie, powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czyli ci, którzy spowodowali tęże daną sytuację, oni nadal pozostają waszymi bliźnimi. To jest niesamowicie cenne. Człowiek staje naprawdę na wysokości takiego swojego własnego człowieczeństwa, bo ja siebie nie upadlam, chcąc upodlić tego drugiego, czy zaatakować, może nie tyle upodlić, ale zaatakować właśnie z taką agresją, z taką furią. No mówię, nie przebierając w słowach, bo właśnie wtedy, kiedy o tym zapominam, że to jest mimo wszystko mój bliźni. Czy to jest, proszę Państwa, dla Was, no nie wiem, jak Wy to odbieracie, te słowa, które Wam mówię, czy to nie jest takie dyziomarzycielstwo, że o Boże, bo tutaj takie wielkie sprawy. No, ale proszę Państwa, no to są najbardziej podstawowe sprawy naszego odniesienia. Umiejętność opanowania siebie w takiej sytuacji i nie krzyczenia, nie wyzywania, nie atakowania siebie, nie poniżania i tak dalej, no to to jest kwestia właśnie wielkości też mojego człowieczeństwa, bo ono się sprawdza w sytuacjach trudnych, w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach, w których nie dzieje mi się dobrze, bo oczywiście to nie jest trudno wszystkich siebie, znaczy wszystkich nazywać bliźnimi czy dziećmi jednego ojca, kiedy nam się wszystko udaje. To nie jest trudne, ale właśnie w sytuacjach, w której czasami Bóg nas sprawdza, właśnie poprzez tego typu sytuacje, to w tym momencie człowiek dopiero sam siebie przekonuje, jaki jest naprawdę i jak potrafi reagować w sytuacjach, które są sytuacjami no trudnymi, może czasami nawet ekstremalnymi i które wymagają od nas takiego spokoju ducha. I tu udanie się do Pana Boga w takiej sytuacji, zapewniam, bardzo, a bardzo pomaga również właśnie zachować takie poczucie godności mojej własnej, jak i też poczucie takiej godności nawet tego, który stał się przyczyną mojego, nie wiem, czy chwilowego, czy jakiegoś nawet dłuższego zamętu, zamieszania, nieszczęścia i tak dalej. Ta prośba: skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić, bądź dla mnie mocną opoką i warownią, która mnie ocala. Widzicie, że to jest znowuż przedłużenie, bardzo ładne przedłużenie o kilka nowych motywów tego mojego zaufania. To wezwanie wpierw, to naglące: pośpiesz, czy skłoń ku mnie swoje ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. To jest tam siła zaufania, bo ja wtedy widzę, co Bóg może, a Bóg może wszystko. I dlatego ty jesteś tym, który zaradza sytuacji, w której się znalazłem, i to mocną opoką i warownią, która mnie ocali. Widzicie Państwo, z jednej strony ta opoka, czyli skała, o którą rozbijają się te fale przeciwności moich, czyli kiedy ty będziesz przy mnie, to ja rzeczywiście będę sam czuł się mocno, a z drugiej strony warownią, czyli to, co mi daje poczucie bezpieczeństwa. To jest to wszystko właśnie, czego najbardziej w tych sytuacjach potrzebujemy, ale ja już widzę, że czego pan Hubert potrzebuje najbardziej.
1: Tak, przerwy po prostu. Dobrze, oczywiście tak, ja już księdzu pokazuję delikatnie czas. Myślę, że teraz dobrze. Przerwiemy i wrócimy do tych wszystkich wątków, do tych fragmentów, które omawiamy sobie za kilka minut.

Śpiewasz na cały świat chrupawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

Ciebie nie można uciszyć, nie zamkną ci nigdy ust. Czy siedzisz przy nocnej lampce, czy idziesz w szalony kurs? Szklanka wódki dogasa na stole, wszystkich zmarłych dzisiaj

śpiewasz na cały świat. Krwawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Ja księdzu trochę tak brutalnie przerwałem, bo ksiądz mówił, żebyśmy przeczytali sobie od drugiego do szóstego, tak, a tak naprawdę dopiero pod koniec trzeciego wersetu jesteśmy, tak?
2: Bo tak, no bo ja się jak zwykle muszę rozgadać.
1: O skale i o warowni.
2: Tak, mam nadzieję, że nie jestem sprawcą waszego nieszczęścia, moi drodzy, tylko no już powiedzcie, dobra, tytułem pokuty będziemy ciebie dalej słuchać, więc to, ale tak mi się wydaje, bo to pewne takie motywy, one są przepiękne naprawdę, bo one bardzo wzbudzają właśnie zaufanie. W tym akurat psalmie jest to dla nas, myślę, wszystkich tak niezwykle cenne, ważne, bo czasami też się Państwo znajdziecie w takiej sytuacji, no i wtedy właśnie taka pamięć o tym, że jest ktoś, kto zawsze przy mnie jest. Tylko tyle, że on jest tak niezwykle cichy, tak pokorny, tak nie chce się w to moje życie mieszać, w sensie, że wchodzić z butami, teraz patrz na mnie tu i to i tamto. Nie. Pan Bóg szanuje moją wolność i moje decyzje. Jeżeli ja go poproszę o pomoc, to znaczy jestem gotów tę pomoc przyjąć. I dlatego właśnie wtedy Bóg zaczyna działać. A więc dalej stwierdzenie, ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą, przez wzgląd na twoje imię kieruj mną i prowadź mnie. Bardzo ładnie jest, bardzo ładny, nie wiem czy zauważacie Państwo ten maleńki szczegół relacji wersetu 4 do 3, bo w 3 mówi, bądź dla mnie mocną opoką i warownią, która ocala, a w 4, bo jesteś dla mnie opoką i twierdzą. I pytamy, no jak te dwa wersety mogą być? Otóż proszę Państwa, to jest przepiękne, ponieważ w wersecie 3, bądź dla mnie opoką, to jest bądź w tej konkretnej sytuacji, w której ja się teraz znalazłem. Werset 4 mówi, ty jesteś w każdej chwili dla mnie, a ponieważ jesteś w każdej chwili, to ja chcę teraz poznać, abyś w momencie, w którym się znalazłem, w takim i takim położeniu, żeby tego doświadczać, żeby to, co jest w wersecie 4, być może bardziej jako teoria, bo ja to wyznaję, że ty taki jesteś, ponieważ ty mnie kochasz, ty zawarłeś ze mną przymierze, bo ja należę do tego ludu, który jest ludem przymierza, to w tym momencie to, co jest normalnie jako teza, to ja chcę, by się teraz sprawdziło w konkretnej takiej sytuacji. Jeżeli wiem, że ty mnie kochasz, bo ty jesteś miłością, to proszę ciebie, pokaż teraz w tej sytuacji, że mnie kochasz, że tobie na mnie zależy.
1: Nie? I prowadź mnie.
2: I prowadź, właśnie. I to jest w tej sytuacji, w której się znalazłem, ponieważ ja wyznaję, że ty stale taki jesteś, no to teraz w tej sytuacji, w której się znalazłem, to tak powiem, zaaplikujesz, Panie Boże, do tej konkretnej sytuacji to, w co ja normalnie wierzę w sposób taki generalny. No i tu jest dalsza prośba, właśnie wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie. Tu widzimy, autor nam już sugeruje, że nie chodzi o nieszczęścia te takie egzystencjalne, naturalne, tylko chodzi znów o jakąś ludzką niegodziwość. Ktoś zastawił na niego pułapkę, w którą prawdopodobnie wpadł nasz autor. Być może było to, bo normalnie to jest jakieś fałszywe oskarżenie, bo to takie najczęściej było, albo użyta przemoc wobec niego. W każdym razie cierpi z tego powodu, no więc być może jest to albo ktoś użył siły fizycznej wobec niego, albo też właśnie taka przemoc natury psychicznej, czy duchowej, albo też sytuacja, w której właśnie gdzieś tam ten autor się znalazł najczęściej, bo chodziło najczęściej właśnie o fałszywe oskarżenie, o jakieś domniemania, o jakieś zarzuty sformułowane przeciwko niemu ze strony jakiegoś, powiedzmy, no nieprzychylnego mu człowieka i tak dalej. Czyli to jest owa sieć, owa pułapka zastawiona na niego i prawdopodobnie on albo sobie to uświadomił, albo już po prostu w nią wpadł. I mówi właśnie, ty mnie wydobądź. To sformułowanie znowuż wydobądź jest bardzo ważne dla Pana Boga, bo ja kierując do Niego te słowa od razu przyznaję, Boże, ja sam nie jestem w stanie tego uczynić. Zrobiłem to, co mogłem, może się broniłem, natomiast wiem, że nie jest to skuteczne, bo być może na przykład, co często się zdarza, w psalmach też to będziemy widzieć, że moi przeciwnicy są potężniejsi ode mnie. Oni mają pewne środki, oni to mogą wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Ja się czuję osamotniony, bo to jestem ja. Bo widzicie Państwo, że mamy liczbę pojedynczą autora, który o sobie wspomina, więc być może sam stanął naprzeciw tam jakiejś zgrai. Wspomnijcie Państwo na przykład, czy zwłaszcza psalm 22, właśnie ten, gdzie tam dosłownie zaatakowali go jak sfora psów. No i w tym momencie autor też go prosi, Boga, i mówi, no sam nie jestem w stanie tego uczynić i dlatego wołam do Ciebie. I mówi, Ty jesteś moją ucieczką, a więc to jest przepiękne, znowuż ten przepiękny zwrot zaufania, tej wiary, którą pokładam w Tobie, Panie, bo po pierwsze mówię, kochasz, po drugie należę do ludu przymierza i po trzecie jestem w sytuacji, w której nie dam sobie rady. I mamy ten werset szósty, śliczny jest on, w ręce Twoje powierzam ducha mojego, bo Ty mnie wybawiłeś, Panie Boże, wierny.
1: Powierzam... Zresztą jest też fragment z Izajasza, prawda?
2: To znaczy powiem, że... zawsze możemy
1: bardzo
2: gdzieś tam poszukać.
1: Gdzieś tak mi się wydaje. Albo kojarzę go z tym psalmem po prostu.
2: Z tym psalmem, tak. No, ja bym powiedział bardziej Jeremiasza, jeżeli już. Ponieważ Izajasz to był prorok mocy. Naprawdę ogromnej mocy. Jeremiasz, kiedy Państwo... gdzieś tam będziemy jeszcze w księdze, ale Jeremiasz jest prorokiem szalenie wystraszonym. Nie jest, broń Boże, tchórzem. Nie.
1: To nawet jest faktyczna informacja przy tym psalmie, że to indywidualna lamentacja kończąca się prośbą, hymnem, treścią zbliżona do wyznań Jeremiasza.
2: No proszę bardzo, więc fajnie. Więc widzicie Państwo, tak, bo to jest właśnie on bez przerwy atakowany przez swoich przeciwników, wręcz no straszliwie atakowany. On był po prostu zawsze prorokiem wystraszonym. Był to młody człowiek. To dużo moglibyśmy o Jeremiaszu powiedzieć. Pan Bóg wystawił go na strasznie ciężką próbę. To jeszcze, mówię, poznacie Państwo, jeżeli wytrwacie z nami jeszcze przez ileś odcinków, to będziecie widzieć, jak straszliwie był atakowany ten prorok, bo miał przepowiadać temu ludowi jego zgubę, bo tak mu Bóg nakazał. Bo ponieważ jesteście zatwardziali, nie chcecie mnie słuchać, powie Bóg, przez Jeremiasza, no to będziecie mieli to, na co zasługujecie. To nie jest miłe, żeby komuś coś takiego w twarz mówić i Bóg zdecydowanie, no powiedział, ty będziesz to mówił. A więc mamy tutaj do czynienia właśnie w tym, z takim wielkim zaufaniem autora. Ja wiem, czemu pan to wspominał, ponieważ w brewiarzu bodajże mamy w środę, brewiarzu na kompletę, tę część psalmu, bo ja sobie teraz też przypominam, tę część psalmu 31 w środę na kompletę, my co tydzień to recytujemy, dlatego mi się tak to przypomniało. Też, proszę państwa, piękne to wyznanie wiary, powierzam ducha mojego, czyli powierzam tak de facto istotę, całe moje jestestwo, całe moje życie, bo Ty mnie wybawiłeś, Panie Boże wierny. Zobaczmy, że to już jest, przynajmniej tutaj w tłumaczeniu mamy już w czasie przeszłym. Czy autor jest tak bardzo pewny tego, no to będziemy zaraz widzieć i prawdopodobnie jednak tak, bo jak tak teraz szybko przeglądam, zobaczymy, te kolejne wersety już będą mówić tak, raczej w czasie przeszłym, czyli autor biblijny tak de facto tę ufność, teraz możemy powiedzieć, na tej podstawie wersetu szóstego, tym bardziej skłania już po dokonaniu przez Pana Boga kolejnego aktu miłosierdzia, czyli tym bardziej mówi ufam Tobie teraz, ponieważ nie zawiodłeś mojego zaufania, kiedy byłem w takiej czy w takiej sytuacji. I teraz weźmiemy, Panie Hubercie, wersety 7 do 9, tak, bo to będzie też takie ładne.
1: Czytam zatem. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa. Ja natomiast pokładam ufność w Panu. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
2: Tak, pan ma napisane tam w siódmym wersecie nienawidzisz, tak?
1: Tak, nienawidzisz.
2: To właśnie, bo ja mam tłumaczenie nienawidzę. Ja, tu jest mimo wszystko pewna różnica. Ja wiem, że mam tłumaczenie nieco nowsze, więc prawdopodobnie... proszę Państwa, czemu ta różnica? Bo akurat jeżeli tam, powiedzmy, ktokolwiek z nas odrobinę liznął hebrajskiego, to wiemy, pomiędzy pierwszą a drugą osobą liczby pojedynczej. W zapisie hebrajskim jest arcymała różnica, która tam polega na jud i na u. To jest, już wam tam nie będę tłumaczył, ale być może właśnie gdzieś tam autorzy, wcześniejsi tłumacze to skierowali bardziej ku Panu Bogu, że właśnie nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja zaś pokładam ufność, bo to jest, zdaje się, możliwe, jeżeli powiemy, że to jest skierowane ku Panu Bogu. Natomiast równie przekonujące jest to, że to ja nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa. Dlaczego akurat ten temat wychodzi? Bo w sumie sam temat jest bardzo ciekawy. Bo prawdopodobnie ci, którzy zaatakowali autora natchnionego, zaatakowali tego psalmu, znaczy autora tego psalmu, to albo mogli być poganie, których w Izraelu starożytnym oczywiście nie brakowało, czyli ci, którzy w ogóle na Pana Boga nie zwracali uwagę, bo albo w Niego nie wierzą, albo Go totalnie lekceważą, prawdopodobnie to drugie, że lekceważą Boga, no bo żyjąc pośród wspólnoty Izraela nie sposób nie znać Jego Boga. Skoro większość znakomita tego ludu oddaje jakąś część Bogu, cześć Bogu, no to ci, którzy żyją pośród tego ludu, to ewidentnie z tym Bogiem musieli się zetknąć. A więc prawdopodobnie to są ci, którzy lekceważą bardziej Pana Boga, mają swoje własne bożki, trwają przy swoich upartych kultach, które są kultami bałwochwalczymi, i autor chce powiedzieć, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, bo to prawdopodobnie to są właśnie ci, którzy go w jakiś sposób zaatakowali. No i autor od razu mówi, no tak, gdyby byli prawdziwymi wyznawcami mojego Boga, to by takimi łajdakami nie byli. Chociaż oczywiście nie z automatu się to dzieje i to Państwo też dobrze wiecie, że nawet jeżeli człowiek wierzy w prawdziwego Boga, wcale nie oznacza, że z definicji będzie człowiekiem dobrym. My sami ile razy siebie łapiemy na to, że wyznajemy przecież wiarę w prawdziwego Boga, Boga miłości, Boga dobroci, życzliwości, Boga łagodności, Boga miłosierdzia, a jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, bo wiara nam nie od razu, mówię, nie automatycznie gwarantuje nam świętość. Zresztą Pan Jezus ile razy nam na to wspominał, że musimy o siebie bez przerwy walczyć. Święty Paweł i potem apostołowie pozostali w listach mówią zawsze, tu święty Jakub na przykład, czy pierwszy list świętego Piotra i tak dalej. To wszystko nam mówi o tym, że walczyć trzeba. I dlatego wiara w prawdziwego Boga nie automatycznie gwarantuje nam od razu świętość. I ta ludzka praca musi być dokonana. Ale jeżeli ja wierzę w bożki fałszywe, to skąd w ogóle mam brać taką siłę do tego, by się stać dobrym człowiekiem, tym bardziej, że jak Państwo chyba już kiedyś też może jeszcze pamiętacie, ci, którzy słuchają mnie już, znaczy nas już tutaj od dawna, to wiemy, że bożki pogańskie nie były tymi, które zabiegały najbardziej o jakość życia wyznawców, tylko zabiegały o ilość składanych ofiar im, ponieważ ich pozycja w panteonie innych bóstw zależy ewidentnie od ilości składanych ofiar i od ilości wyznawców. I dlatego też te bóstwa nie, właśnie taka generalna koncepcja bogów pogańskich to jest taka, że nieważne jest tyle, kto składa ofiarę, tylko byleby tę ofiarę składał i byleby był moim wyznawcą, bo wtedy w panteonie bóstw ja stoję wyżej. Im na większym obszarze ktoś jest, któryś z bóstwo jest czczone i im ma więcej wyznawców, tym wyżej będzie stało w panteonie bóstw. Więc siłą rzeczy te bóstwa nie były zainteresowane jakością życia swoich wyznawców. Natomiast co innego Bóg Izraela, ponieważ to jest Bóg jeden, Bóg jedyny prawdziwy. Dlatego On nie ma w ogóle najmniejszego powodu obawiać się jakiejkolwiek konkurencji. Owszem, konkurencji co do nieprawdy, to znaczy, gdy człowiek odda swoje serce, swoje życie, swoją wiarę bożkom fałszywym, no to wtedy rzeczywiście jest to trwanie w kłamstwie i to jest duże zagrożenie dla pozycji Boga, ale w sercu konkretnego człowieka. Natomiast nie w panteonie, bo w końcu takiego panteonu nie ma. Bóg jest jeden, jedyny prawdziwy. I dlatego właśnie On jako jedyny prawdziwy najbardziej dba o to, ażeby Jego wyznawcy byli wyznawcami według Jego woli, a więc by byli możliwie najlepsi, żeby to życie było rzeczywiście jak najbardziej zgodne z wolą Bożą. A jak to się ma do reszty, to chyba już, panie Hubercie...
1: Do tego dowiemy się już w przyszłym tygodniu, tak?
2: Okay.
1: Dzisiaj do tego tylko od pierwszego do 9 fragmentu wersetu czytaliśmy, a co będzie dalej, tego dowiemy się rzeczywiście za tydzień, czyli dalszy ciąg psalmu 31. A tymczasem dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechowski.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do uroczystości Bożego Ciała. Będzie też o 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, a także o pielgrzymce mężczyzn z Poznania do Tulec. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Msza Święta nie jest tylko wspomnieniem, nie jest symbolem ani zwykłym spotkaniem ludzi. Eucharystia jest największym wydarzeniem, jakie dokonuje się na ziemi. W niej naprawdę obecny jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Mówił arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, na zakończenie procesji Bożego Ciała w Poznaniu. Procesja tradycyjnie przeszła ulicami miasta z sanktuarium Bożego Ciała do poznańskiej katedry, a uczestniczyli w niej m.in. arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki, biskup Grzegorz Balcerek, Jan Glapiak, Zdzisław Fortuniak, Romuald Kujawski, a także kapłani, alumni, osoby życia konsekrowanego, bamberki i licznie zgromadzeni poznaniacy.
2: W waszym miejscu znajduje się trwały znak tej tajemnicy. Kościół Bożego Ciała. To miejsce nie jest jedynie pamiątką jakiejś idei, ale znakiem rzeczywistej obecności. Pomaga nam zrozumieć, kim jest Eucharystia i jaka powinna być nasza postawa wobec tego, którego święty Tomasz z Akwinu nazwał największym ze wszystkich sakramentów. Kościół Bożego Ciała nieustannie się pomina nam jedną prawdę. Wobec Eucharystii nie można pozostać obojętnym, ponieważ jest w niej obecny żywy Pan. Drodzy bracia i siostry w Panu, prośmy dziś o dwie łaski, które są owocem uroczystości Bożego Ciała. Pierwsze. Panie, spraw, abym zrozumiał, kim jesteś. Spraw, abym nigdy się do Ciebie nie przyzwyczaił. Spraw, abym nie zastępował Ciebie własnymi żałaniami ani samymi sobą. Ukroń mnie od wychwalania siebie i swoich pomysłów. Daj mi łaskę rozpoznawania czyn i prawdziwego uwielbienia, bo Ty naprawdę tu jesteś. I druga łaska. Panie, spraw, abym potrafił pomagać tym, którzy są mi bliscy, szczególnie młodym, w poznaniu i zrozumieniu tego, kogo przyjmują w Eucharystii, albo niestety tego, kogo mogą nie przyjąć. Spraw, abym swoim życiem dbał czytelne świadectwo tej tajemnicy. Panie Jezu, spraw, abyśmy coraz głębiej poznawali Ciebie i coraz bardziej kochali Ciebie w najświętszym sakramencie Eucharystii. Amen.
1: W Łomży zakończyło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Było ono poświęcone kwestii parafii w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym oraz recepcji w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, mówił jeszcze przed rozpoczęciem obrad rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Z kolei biskup Jan Stepnowski przyznał, że okazją do zorganizowania 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży było m.in. stulecie diecezji łomżyńskiej.
3: Czy to jest pierwsza konferencja episkopatu w Łomży? Nie, bo pierwsza odbyła się w roku 1975. Są zdjęcia też z naszym seminarium, na których jest kardynał Wyszyński, ale też jest kardynał krakowski, Karol Wojtyła obecny. Później konferencja była w roku 2009. Było to związana, ta konferencja była związana z tysiącletnią rocznicą śmierci naszego patrona, świętego Bonifacego z Kwerfurtu. Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji i to jest najgłówniejszy motyw. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się, drodzy bracia i siostry, bardzo cieszymy. I życzymy wam, aby ta wasza obecność była też owocna, przyniosła takie owoce radosnego świętowania diecezji łomżyńskiej.
4: Zebranie plenarne jest najważniejszym gremium skupiającym biskupów diecezjalnych i biskupów pomocniczych, czyli tych biskupów, którzy są biskupami czynnymi. W zebraniu plenarnym mogą uczestniczyć również biskupi emeryci, biskupi seniorzy, ale nie mają prawa głosu, mają możliwość wypowiedzenia się, natomiast nie głosują, nie podejmują decyzji. Warto też wiedzieć, zanim przejdziemy do szczegółów, że zebranie plenarne episkopatu, chociaż jest najwyższą i najważniejszą instancją biskupów w Polsce, nie ma władzy wykonawczej nad poszczególnymi kwestiami. Zebranie plenarne działa dlatego, że biskupi podejmują pewną decyzję wspólnie i podejmują także decyzję, że to, o czym zdecydują na zebraniu, chcą wprowadzić w swoich diecezjach. Ustrój Kościoła jest tak skonstruowany, że każdy biskup stanowi niezależną i suwerenną władzę na terenie swojej diecezji. Natomiast konferencje biskupów są tą platformą współpracy, szukania pewnych konsensusów, szukania wspólnych rozwiązań, które mogą być wprowadzane już później przez poszczególnych biskupów w swoich diecezjach. A zatem Konferencja Episkopatu Polski nie jest jakimś superrządem, natomiast jest gremium, w którym biskupi mogą i dzielą się i rozmawiają o aktualnych sytuacjach, aktualnych wydarzeniach Kościoła w Polsce, także o tym, co dzieje się w naszym kraju i różnych innych kwestiach, które w danym momencie wydają się, że są dla Kościoła bardzo ważne, dla Kościoła w Polsce.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie 6 czerwca odbyła się uroczysta msza święta beatyfikacyjna 9 polskich salezjanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas II wojny światowej. Eucharystii przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt dekasterii spraw kanonizacyjnych, który dokonał aktu beatyfikacji w imieniu papieża Leona XIV. W homilii kardynał Semeraro podkreślił, że Kościół, wspominając nowych błogosławionych, nie zatrzymuje się przede wszystkim na tragicznych okolicznościach ich śmierci, ale wskazuje na zwycięstwo Chrystusa obecne w ich życiu i świadectwie. Homilię w języku polskim odczytał biskup Damian Muskus.
2: Zgromadziliśmy się tutaj z radością i wzruszeniem, aby uczestniczyć w beatyfikacji grupy księży salezjanów Jana Świerca i 8 jego towarzyszy. Wszyscy wiemy o tragicznych okolicznościach ich aresztowania i śmierci. A ten dramatyczny rozdział w historii Polski jest powszechnie znany. Nie świętujemy dziś smutku tamtych wydarzeń, ale raczej chwałę Jezusa Chrystusa, który promieniuje ze świadectwa tych kapłanów, synów świętego Jana Bosko, którzy jak Chrystus i z Chrystusem oddali swoje życie. W ten sposób dołączają do tego wielkiego tłumu męczenników i świętych, którego nie mógł nikt policzyć, o którym słyszeliśmy w czytaniu z Księgi Apokalipsy. Wzbogacają oni liczne grono świętych i błogosławionych, którzy już teraz uświęcają tę szlachetną ziemię Polski, pobłogosławioną przez Pana. Jak tu w tym poświęconym mu sanktuarium nie pomyśleć o świętym Janie Pawle II, arcybiskupie Krakowa, a potem wielkim pasterzu Kościoła Powszechnego, ale także o świętej Faustynie Kowalskiej, która z klasztoru położonego kilkaset metrów stąd rozgłosiła na cały świat przełomowe orędzie o Bożym Miłosierdziu. Chciałbym również wspomnieć o czcigodnym słudze Bożym Janie Tyranowskim, przyjacielu, z którym młody Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w życiu pobliskiej parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach, prowadzonej właśnie przez salezjanów i gdzie niektórzy z nowych błogosławionych pełnili również posługę duszpasterską. W książce Dari Tajemnica Jan Paweł II napisał: nie mogę pominąć jednego środowiska. Jest to mianowicie środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Parafia ta była prowadzona przez księży salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz i inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni do Dachau. Myślę, że w procesie kształtowania się mojego powołania środowisko salezjańskie odegrało doniosłą rolę. Męczennicy, których beatyfikację dziś celebrujemy, do samego końca usque ad effusionem sanguinis, aż do przelania krwi, wyrazili niezwykłą wartość charyzmatu salezjańskiego. Jan Świerc i jego towarzysze byli prawdziwymi przewodnikami w wychowaniu młodzieży, troszcząc się o ubogich i cierpiących. Podobnie jak święty Jan Bosko, w każdym chłopcu, którego spotkali na terenie parafii, na podwórkach oratorium lub w aulach szkolnych, widzieli ukochaną owieczkę, cenną w oczach Pana. A jak ksiądz Bosko miewał mówić do chłopców: dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i dla was jestem gotów nawet oddać życie, to oni naprawdę oddali życie jako męczennicy Chrystusa i Kościoła, kiedy nienawiść antyreligijna, przemoc i niesprawiedliwość, które szalały w ubiegłym stuleciu, próbowały rozproszyć owczarnie, oni nie uciekli. I stali się, jak głosi list apostolski, który odczytałem na początku, gorliwymi głosicielami Ewangelii, którzy z miłości do braci nie bali się świadczyć o Panu Jezusie aż do przelania krwi. Pozostali wierni swojemu powołaniu salezjańskich kapłanów aż do momentu aresztowania i później śmierci męczeńskiej. Ich krew przelana w duchu ewangelicznej wierności Chrystusowi stała się prawdziwym ziarnem pokoju i braterstwa w tak mrocznych i pełnych przemocy czasach.
1: Przygotowania do drugiej edycji Forum Mosty było jednym z głównych tematów obrad Rady Konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich, która pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego zebrała się w sekretariacie generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Forum odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie. Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła, podkreślił biskup Suchodolski.
3: Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła. I na ten rok wybraliśmy takie cztery obszary tematyczne, wydaje nam się bardzo ważne. Pierwszym obszarem tematycznym to będzie temat parafia przyszłości, a więc to, co bardzo mocno współgra z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który będzie nosił tytuł Parafia wspólnotą misyjną. I chcemy właśnie tutaj przez pokazanie dobrych praktyk pokazać, jak zarządzać parafią, czyli jak ma wyglądać parafia przyszłości w odniesieniu do tej współpracy duchowni i świeccy. Będziemy mieli w panelu między innymi proboszczów z bardzo tradycyjnych polskich parafii i proboszczów z takich parafii w Polsce, jak na przykład Poznańska Łacina, gdzie razem z proboszczem będzie i menadżerka tej wspólnoty parafialnej. Ale będą też osoby, które w mediach piszą o życiu parafialnym, o życiu wspólnot parafialnych, dlatego myślę, że to będzie taki dobry głos w dyskusji, tym bardziej, że po zeszłorocznej edycji pozostał taki niedosyt odpowiedzi na pytania związane z rolą świeckich w życiu parafii. I dlatego od takiego panelu chcemy tegoroczne forum zacząć. Drugim obszarem, bardzo dzisiaj ważnym, to będzie obszar chrześcijańskiej rodziny i wyzwań, które dzisiejsze społeczeństwo i społeczności i kultura dzisiejsza stawia przed wiernymi, którzy chcą pozostać po prostu katolikami, wiernymi Ewangelii. Dlatego też będzie troszeczkę tutaj i różnych form statystyki podanych, ale też będzie, myślę, taka bardzo żywa dyskusja pomiędzy osobami zaangażowanymi w różne obszary pomocy rodzinie. Nie tylko, powiedzmy, obszary patologiczne, ale także obszary ewangelizacyjne, formacyjne. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Trzecim obszarem, zawsze aktualnym, to jest młodzież. Młode pokolenie, czyli pokolenie przyszłości Kościoła w Polsce. I tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie tą tematyką, więc też sięgamy po osoby młodego pokolenia, które w polskim społeczeństwie i w Kościele, ale też i w życiu takim publicznym, cywilnym bardzo, bardzo dobrze się prezentują i naprawdę są bardzo wartościowe. Młodzi, a naprawdę już biorący odpowiedzialność, czujący tą taką podmiotowość w swojej odpowiedzialności także za Kościół i społeczeństwo. I czwarty, nie mniej ważny temat, on nie będzie czwartym z kolei, ale teraz go jako czwarty przedstawiam, to będzie wiara i nauka, siostry czy rywalki. To będzie wyraźne nawiązanie do najnowszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, nawiązanie troszeczkę właśnie do tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, także sztucznej inteligencji. I tutaj zapraszamy na to tak naprawdę specjalistów w tej branży, łącznie z profesorami, którzy no, tą tematyką się zajmują, więc zajmują się i kosmosem, i ludzkim mózgiem, ale też właśnie oddziaływaniem tego wszystkiego na życie społeczne, na życie jednostek z zachowaniem właśnie tych podstawowych praw katolickiej nauki społecznej. społecznej, gdzie godność osoby ludzkiej jest na pierwszym miejscu. Także omówiliśmy sobie to forum, ono będzie oczywiście w stałym terminie, czyli piątek i sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, dokładnie 27 i 28 listopada, centralnie w Warszawie. Będzie też na forum, oprócz debat, będą warsztaty dla rodziców, którzy zmagają się z trudem wychowania dzieci, i będą także warsztaty dotyczące tego ostatniego panelu mówiącego o wierze i nauce. Tutaj także specjaliści będą prowadzili odpowiedniego rodzaju warsztaty. O tym niedługo, bo już za miesiąc będzie można przeczytać w naszych już promocyjnych materiałach na stronach internetowych.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy ponownie zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn do Tulec.
2: No my jesteśmy bractwem świętego Józefa, a powiedzmy święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny. I pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do sanktuarium tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium w centrum Poznania, świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium. Dlatego niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
1: Trudno było panów przekonać, zachęcić do tego, żeby w ogóle zacząć organizować taką pielgrzymkę, żeby znaleźć chętnych i potem wyruszyć w trasę?
2: To znaczy pomysł właściwie tak wybrzmiał z ust kustosza sanktuarium tuleckiego, księdza Mariana Libery, kiedy pewnie w przenośni zabiegał o to w czasie powiedzmy nabożeństw przed świętem świętego Józefa, uroczystością, zabiegał o to, żeby święty Józef przyszedł do Maryi Tuleckiej. Ja to odebrałem wprost i ponieważ wcześniej w naszej archidiecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu świętego Józefa, no to było co wziąć ze sobą, czyli na ramiona wziąć świętego Józefa i faktycznie dosłownie zanieść. Spodziewaliśmy się, no nie spodziewaliśmy się właściwie odzewu takiego, bo nie było reklamy dużej, ale przyszło ponad 100 mężczyzn, no więc była taka grupka, która mogła i do dzisiaj podobne ilości mężczyzn przemierzają ten szlak, wciąż ten sam.
1: Dlaczego warto wyruszyć na tą pielgrzymkę?
3: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swoje, swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, krótkim, jednodniowym, w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend jako rodzice możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później, można powiedzieć, program, tak? Program duchowy, konferencję, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami. Także jest to też taki scenariusz.
1: To warto tu przy tej okazji wspomnieć, że panie chyba trochę pozazdrościły, bo jest też pielgrzymka kobiet w drugą stronę, z Tulec do Poznania. Także chyba panie pozazdrościły, ale tak sobie też na szybko pomyślałem, że to może być dobra okazja do świętowania Dnia Ojca, tym bardziej, że to kilka dni przed właśnie Dniem Ojca ta pielgrzymka się odbywa.
3: No, w zasadzie tak można to ująć. Jeżeli święty Józef jest naszym ojcem, to tym bardziej bierzemy tutaj się wspólnie, tak? Wybieramy się w tą drogę i jak najbardziej jest to dobra okazja.
1: Trasa niedługa, 17 km. Pogoda z reguły w czerwcu dopisuje. Taki rodzinny spacer ojca z synem.
3: Tak to widzę, tak to widzę. U mnie na pewno myślę, że dwóch pójdzie, jeden jeszcze trochę za mały, ale taką tradycję mamy i tutaj zachęcam.
1: Jak panowie byście przekonali, jeszcze zachęcili innych panów, innych mężczyzn, ojców, dziadków, synów do tego, że warto pójść?
4: Może tak, ja jestem kapłanem, nie mam dzieci. Mam tylko synów duchowych, na przykład dwóch tutaj siedzi ze mną, więc to spoczywa na ich barkach. Chociaż zdaje się, Piotr ma tylko chyba córki, tak Piotrze?
2: Ja mam czterech synów.
4: A cztery?
2: I dwie córki.
4: Czterech synów, dwie córki. No, to Piotr może tam przekonywać, ale wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które do tego starszego pokolenia było cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, który możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: To jest 78. spotkanie z filmowo-muzycznymi klimatami. Dzień dobry. Come on.

Dziś w muzyce z celuloidu kontynuujemy przegląd filmów, których reżyserem jest Clint Eastwood. Jego twórczość jest bardzo eklektyczna. Wśród stworzonych przez niego filmów nie zabrakło także dramatu sądowego, o którym za chwilę opowiem.

W roku 2024 premierę miał film zatytułowany Przysięgły numer 2. Clint Eastwood stworzył ten film w wieku 94 lat. Jest on książkowym przykładem na to, że wiek to tylko liczba. Film Przysięgły numer 2 to historia młodego ławnika i jednocześnie dziennikarza Justina Kempa, który ma zadecydować, czy osoba zasiadająca na ławie oskarżonych jest winna zarzucanemu jej czynowi, czy też nie. I już w pierwszym dniu procesu zdaje sobie sprawę, że oskarżony nie zabił swojej partnerki. Co więcej, ów ławnik z przerażeniem podejrzewa, że to właśnie on jest winny śmierci młodej kobiety. Musi sobie poradzić z dylematem moralnym. Nie chce, by skazano niesłusznie oskarżonego człowieka, ale też zataja swoją winę. W jego roli pojawia się niezbyt charyzmatyczny 35-letni Nicholas Holt, który zaraz po tym filmie uzupełnił obsadę filmów Nosferatu i Superman i nawet jeszcze wystąpił w teledysku do piosenki grupy Rolling Stones Mess It Up. Słuchaliśmy tej piosenki na początku naszego spotkania. W pozostałych rolach na planie filmu Przysięgły numer 2 spotykamy J.K. Simmonsa w roli emerytowanego detektywa. Powinniśmy go pamiętać z roli nauczyciela perkusji w filmie Whiplash. Za ten występ otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscara. Jest też Kiefer Sutherland, który udział w tym filmie zawdzięcza listowi do Clinta Eastwooda, w którym napisał, że jest jego wielkim fanem i że chciałby zagrać w jego filmie, nim pójdzie na emeryturę. Przypomnę tylko, że Sutherland Senior, czyli Donald, wystąpił wraz z Eastwoodem w filmie Złoto dla zuchwałych i 30 lat później w filmie Kosmiczni kowboje. W roli ofiary Clint Eastwood obsadził swoją córkę Franceskę, która bynajmniej debiutantką nie jest. Natomiast sam wielki tatuś, czyli Clint, równo 20 lat przed premierą filmu Przysięgły numer 2, odebrał Oscara za obraz Za wszelką cenę, stając się jednocześnie najstarszym twórcą filmowym nagrodzonym oscarową statuetką. Miał wtedy 74 lata. Po filmie Przysięgły numer 2, jak sam powiedział, chce już iść na emeryturę, ale ja mam wrażenie, że Clint Eastwood nie powiedział jeszcze ostatniego filmowego słowa. W filmie jest parę odniesień do innego dramatu sądowego, 12 gniewnych ludzi. Już na samym początku filmu Przysięgły numer 2, w scenie selekcji ławników, dialogi są zaczerpnięte prosto ze scenariusza filmu Sydneya Lameta z 1957 roku. Proszę w wolnej chwili obejrzeć oba te filmy i podzielić się ze mną swoimi wrażeniami. I jeszcze jedna piosenka z tego filmu śpiewa Chris Stapleton.

Do filmów w reżyserii i z udziałem Clinta Eastwooda będziemy jeszcze w muzyce z celuloidu oczywiście wracać i to pewno nie raz. Doskonale pamiętam Gladiatora numer 1 sprzed 26 lat. Doskonale pamiętam Russella Crowe'a z tej superprodukcji i nie ukrywam, że trochę brakuje mi go w sequelu tego wielkiego dzieła, które stworzył ponownie Ridley Scott. Za Russellem Crowe'em tęsknimy, ale najnowszy gladiator w postaci Paula Mescala też jest waleczny, nieugięty i na ekranie po prostu dobrze się go ogląda. Może też dlatego, że ma rzymskie rysy, choć jest rodowitym Irlandczykiem. Paul Mescal do roli Lucjusza musiał nieco przybrać na wadze. Nie da się jednak ukryć faktu, że show w filmie Gladiator 2 kradnie Mescalowi Denzel Washington, który w roli patrona i sponsora gladiatorów Macrinusa jest niedościgniony w swej aktorskiej grze. Denzel Washington, podobnie jak Clint Eastwood, ostatniego aktorskiego słowa jeszcze nie powiedział i miejmy nadzieję, że będziemy go podziwiać w filmach jeszcze przez wiele lat. Dużą niespodzianką w obsadzie jest dla mnie izraelski aktor Leon Russ, którego doskonale pamiętam z roli agenta izraelskich służb specjalnych w wielosezonowym serialu Fauda, dostępnego na streamingach. W Gladiatorze z numerem 2 widzimy go w roli Vigo. Jest opiekunem i zarazem strażnikiem gladiatorów. W sequelu Ridleya Scotta znajdujemy się w Rzymie w latach 200 naszej ery, kiedy to na tronie zasiadało brutalne cesarskie rodzeństwo Geta i Caracalla. W roli tego pierwszego na ekranie pojawia się Joseph Quinn, czyli pamiętny Eddie Munson z serialu Stranger Things i za 2 lata George Harrison w filmowej biografii, którą dla fanów Beatlesów przygotowuje Sam Mendes. Proszę przy okazji sprawdzić pozostałą obsadę tego filmu. Cesarz Caracalla to amerykański aktor Fred Hechinger, którego ostatnio mogliśmy zobaczyć w filmie Wielki Marty. Obaj cesarze tak bardzo do złudzenia przypominają Eda Sheerana, że od razu, gdy pojawili się na ekranie, musiałem sprawdzić obsadę. Ze scen godnych najwyższej uwagi polecam wszystkie te zrealizowane w komputerowo naturalnej scenerii Koloseum. Ów plan zdjęciowy mieścił się na Malcie. W momencie realizacji panowały tam kilkudziesięciostopniowe upały, co znacznie utrudniało pracę. Ale zarówno walka z dzikimi małpami, z nosorożcem i bitwa morska zostały pokazane w najwyższej jakości. Wspomniane filmowe małpy, czyli pawiany, zostały wygenerowane sztucznie, choć nie do końca tak było. Ridley Scott do tej sceny zatrudnił 12 niskorosłych statystów i na podstawie ich fizyczności i ich mobilności na planie wygenerował już komputerowo stado dzikich zwierząt. Russell Crowe nie był brany pod uwagę w sequelu, jako że wątek Maximusa został definitywnie zakończony. Pojawia się jednak parę razy na ekranie w retrospekcjach. Aktor nie musiał na to wyrazić dodatkowej zgody. Odpowiedni zapis pojawił się w kontrakcie dotyczącym filmu Gladiator. Jednak Ridley Scott wspaniałomyślnie wypłacił mu honorarium w wysokości $50,000. W pierwszych sekwencjach filmu bardzo widoczne jest wykorzystanie techniki CGI. Jednak jak podkreśla sam reżyser, większość planu filmowego ukazująca Rzym jest w 100% realna. W obsadzie sequela filmu Gladiator, zatytułowanego po prostu Gladiator 2, pojawiają się ponownie Connie Nielsen w roli matki Lucjusza i Derek Jacobi w roli senatora Gracchusa. Za kamerą ponownie stanął John Matison. Podobnie jest w przypadku filmowej muzyki. Na ścieżce dźwiękowej słyszymy doskonale znane dźwięki z filmu z roku 2000, na przykład temat Honor Him autorstwa Hansa Zimmera, teraz go posłuchamy, a zaraz potem hymn do Nemesis skomponowany przez greckiego poetę i kompozytora Mezomedesa z Krety.

To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Na koniec zaśpiewa Lisa Gerrard i to też będzie piosenka z filmu Gladiator. Do usłyszenia.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam Jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

0: Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przypowieści Salomona 19:2-3. Babel urojeni wielkości. Jednakowe słowa, jeden język miała w czasach po potopie długo ziemia cała. Wędrując ze wschodu równiny szukali, to syny Ar doszli i na nich zostali. Bo równać, ułatwiać, ludzka to maksyma, wyprostować, zerwać, co człowieka trzyma. Rzekł jeden drugiemu, zacznijmy od cegły. Mając w ręku moduł, człowiek będzie biegły. Budować będziemy już bez ograniczeń. Jakie kamień stawia dla naszych wyliczeń, wypalona cegła, do tego smoła, w naszych przedsięwzięciach sukcesu połowa. Zbudujemy miasto z wieżą aż do nieba. By się nie rozproszyć, imienia nam trzeba. Tak, co boskie sami bez trudu weźmiemy, gdy się na wysokość w ten sposób wzniesiemy. Nasze wszystkie będą niebiańskie obszary. Będziemy szczęśliwi i wielcy bez miary. Słyszał Pan i zstąpił, by z bliska zobaczyć i miasto, i wieże, co by miały znaczyć. Dla przyszłości ludzi, aby się ostali, zanim w nich utopia ogień swój rozpali. Myśl ludu jest jednym mówiona językiem, dzieła ich początek, a już zło wynikiem. Ono zawsze dzieło każde ludzkie wieńczy. Choć zamiar był dobry, człowiek w końcu jęczy. Gdy brzemiona niesie dziełu swojej niewoli, wini przy tym Boga. Dlaczego zezwolił?
1: Niemen. Znany czy nieznany?

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. Większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz zdecydował się na ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie, zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
2: Łatwo, czasem zbyt łatwo. Przychodzi nam patrzeć na innych ludzi jak na konkurentów, przeszkodę czy narzędzie. Dlatego zawsze jesteśmy gotowi bronić się przez atak, wykorzystywać, przechytrzać. Jezus proponuje nam inną perspektywę. Chce, abyśmy dostrzegali godność drugiego człowieka pomimo jego wad i grzechów. Takie spojrzenie daje wolność. Możemy sami wybrać, jak zareagujemy na obelgi, niesprawiedliwości czy próby wykorzystania. Możemy patrzeć ponad tym wszystkim i widzieć w drugim brata, nawet w przeciwniku. Pomyśl, czy doświadczyłem takiej wolności, czy chciałbym jej doświadczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział czwarty, w którym pan Fok zdumiewa i wprawia w przerażenie swego nowego lokaja. Do godziny 7:25 Phileas Fogg zdążył jeszcze wygrać około 20 gwinei, po czym pożegnał swoich czcigodnych towarzyszy i udał się do domu. O 7:50 otworzył drzwi i wszedł na schody. Obieży świat, któremu dobrze utkwił w głowie rozkład dnia obowiązujący w tym domu, zdumiał się niezmiernie, widząc swego pana o tak niezwykłej porze. Według planu powinien on był zjawić się punktualnie o północy. Pan Phileas udał się do siebie. Po chwili rozległ się jego głos. Janie? Lokaj ani drgnął. Wołanie nie mogło dotyczyć jego osoby. Nie była po temu odpowiednia pora. Janie! Powtórzył pan Fogg, nie podnosząc zresztą głosu. Już po raz drugi cię wołam, rzekł, gdy obieży świat z zegarkiem w ręku stanął we drzwiach. Przecież nie ma jeszcze 12:00, odparł obieży świat. Wiem. I nie robię ci wyrzutów. Za 10 minut jedziemy do Dover i Calais. Przylotny grymas ukazał się na pucułowatym obliczu Francuza. Nie miał wątpliwości, że zaszło tu jakieś nieporozumienie. Jaśnie pan wyjeżdża? Spytał. Tak, jest. Jedziemy w podróż dookoła świata. W tej chwili obieży świat zamienił się w żywy symbol graniczącego z osłupieniem zdumienia. Wytrzeszczył oczy, boleśnie podniósł brwi, opuścił ramiona, kolana ugięły się pod nim, ledwie zdołał wyszeptać. Dookoła świata? I to w 80 dni, uzupełnił jego pan. Jak więc widzisz, nie mamy chwili do stracenia. A bagaże? Wybełkotał obieży świat, nieświadomie chwiejąc w obie strony głową. Bagaży nie będzie. Mały neseser podróżny, w nim 2 wełniane koszule i 3 pary pończoch. To samo weźmiesz dla siebie. Resztę dokupimy w drodze. Zabierz także mój płaszcz nieprzemakalny i plet. Zaopatrz się w solidne buty. Zresztą chodzić będziemy mało albo wcale. Obieży świat chciał zaprotestować. Nie starczyło mu jednak sił. Wrócił chwiejnym krokiem do siebie i tam upadł na krzesło. Jęknął z głębi zbolałego serca. Masz, diable, kaftany. I to na mnie spadło, na mnie, który tak chciałem wreszcie odsapnąć. I machinalnie wziął się do pakowania. Dookoła świata w 80 dni. Słyszane to rzeczy? Czyżby jaśnie pan był trochę nie tego? Ale nie. A może to jakiś żart? Jedziemy do Dover, niech tam do Calais, na to zgoda. Prawdę rzekłszy, nawet nie powinno to specjalnie martwić kogoś, kto od 5 lat nie dotknął stopą rodzinnej ziemi. Kto wie, może zawadzi się o Paryż, do Diaska. Nie byłoby w tym nic zdrożnego zobaczyć znowu starą stolicę. Lecz szkoda gadać, taki nieruchaby pan zapewne nie zechce tam popasać. Swoją drogą, prędzej by się człowiek gromu z jasnego nieba spodziewał, niż tego, że pan Fogg, taki piecuch, taki domator, ni z tego, ni z owego wybierze się w podróż. O 8:00 obieży świat, wciąż jeszcze oszołomiony, zamknął starannie swój pokój i z niedużą torbą w ręku, w której mieścił się skromny zapas bielizny dla niego i dla jego pryncypała, stawił się przed obliczem pana Fogga. Ten był już gotów. Pod pachą trzymał rozkład jazdy kolei żelaznych i statków na wszystkich kontynentach i oceanach, który miał mu dostarczyć informacji niezbędnych w podróży. Wziąwszy torbę z rąk służącego, otworzył ją i wsunął do wnętrza sporą paczkę banknotów. Nie zapomniałeś aby czegoś? Nie, proszę pana. A płaszcz i plet? Są w porządku. Weź torbę. Wręczając torbę obieży światowi, pan Fogg powiedział: pilnuj jej dobrze. Wewnątrz jest 20 000 funtów. Ręce służącego o mały włos nie wypuściły torby, tak jakby jej ciężar zwiększył się o 20 funtów złota. Pan i służący zeszli ze schodów i zamknęli bramę na dwa spusty. Do postoju dorożek nie było daleko. Doszedłszy do krańca Savile Row, wzięli powóz i ruszyli w stronę dworca Charing Cross, który jest końcową stacją jednej z odnóg słynnej magistrali kolejowej South Eastern. O 8:20 dorożka zatrzymała się przed dworcem. Obieży świat wysiadł z powozu, za nim jego pan, który zapłacił należność Stangretowi. W tym momencie do wysiadających zbliżyła się wynędzniała kobieta, w łachmanach, bosa, okryta postrzępioną chustką, w obszarpanym kapeluszu, z którego zwisała żałosna resztka pióra. Za rękę trzymała blade dziecko i prosiła o datek. Pan Fok wyciągnął 20 gwinei, które wygrał w wista i podając żebraczce rzekł: weźcie to, dobra kobieto. Dobrze się stało, że was spotkałem. Obieży świat poczuł wilgoć pod powieką. Miejsce, które pan Fok zajmował w sercu swego służącego, znacznie się powiększyło. Weszli obaj do obszernej hali dworca. Tu obieży świat otrzymał polecenie nabycia dwóch biletów pierwszej klasy do Paryża. Gdy lokaj się oddalił, pan Filis niespodzianie natknął się na swoich pięciu przyjaciół klubowych. Jadę, panowie, rzekł do nich. Biorę ze sobą paszport. Wizy na nim będą świadczyły po moim powrocie, jakie kraje przebyłem. Ależ panie, zaprotestował z wielką uprzejmością pan Ralf, to całkiem zbyteczne. Pańskie słowo wystarczy nam aż nadto. A jednak tak będzie lepiej, stwierdził Phileas Fogg. A zatem kiedy powinien pan być z powrotem? Przypomniał mu Andrew Stewart. Za 80 dni w sobotę 21 grudnia 1872 roku o godzinie 8:45 wieczorem. Do widzenia panom. O godzinie 8:40 Phileas Fogg i jego służący zajęli miejsca w przedziale. Po 5 minutach rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg ruszył. Noc była czarna. Mżył drobny deszczyk. Pan Fogg, wsunięty w swój kąt, milczał. Obieży świat, który nie otrząsnął się jeszcze ze stanu osłupienia, kurczowo przyciskał do boku cenną torbę z banknotami. Naraz, gdy pociąg zbliżył się do Sydenham, z piersi lokaja wydarł się rozpaczliwy okrzyk. Co się stało? Spytał pan Fogg.
3: Stało się, że w tym pośpiechu straciłem głowę i...
2: I co?
3: I zapomniałem zamknąć gaz w moim pokoju.
2: Cóż, mój chłopcze, odrzekł chłodno pan Fogg. Od tej chwili gaz pali się na twój koszt.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.